Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

potrebna mi sve. Dobre, dobre, dobre.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec i zgłoszenie Marcina, które wybrałem. Witam cię, Marcinie.
2: Witam.
1: No tu jest smutna historia, dość poważna, bo czytam, że od miesiąca już was nie ma. Rozstałeś się z żoną, która jak ma na imię?
2: Monika.
1: A co się źle potoczyło?
2: Zaczęły się problemy z mieszkaniem i brałem, pokryłem mu kredyt. Żona się dowiedziała. W wynajmowanym domu wypowiedzenie dostaliśmy.
1: Bo no, nie płaciliście?
2: Nie. To nic z rzeczy, tylko no, dom na sprzedaż widzieli.
1: Czyli ten, kto wam wynajmuje, postanowił sprzedać dom i wypowiedział wam wynajem. Rozumiem. To jeszcze nie żadna tragedia. Takie rzeczy to są sprawy normalne.
2: No i było bardzo nerwowo. Zaczęło się nerwowo psuć. Mówiłem żonie, żeby się wyprowadziła sama, żeby szukała.
1: Marcin, tak. Poczekaj, Marcin, weź się skup.
2: Tak.
1: Co ja mam z tego zrozumieć? Wszystko mi wyjaśniaj. Mamy mało czasu, a ty odwlekasz jakby esencję problemu. Postanowiłeś żonie poradzić, żeby się sama wyprowadziła?
2: Znaczy nie, zaczęły się od nas problemy takie, że właśnie mieszkania szukać. Ja mówię, poczekamy jeszcze chwilę, znajdziemy gdzieś albo weźmiemy kredyt i wykupimy mieszkanie. Żona po tygodniu mówiła, że ona sama pójdzie gdzie indziej mieszkać, no i się zaczęły problemy i tak.
1: Dlaczego sama miały pójść?
2: Nie układa nam się od tam pół roku i...
1: No to nie ma nic wspólnego z domem, który wynajmowaliśmy. To
2: ale
1: nie mówi...
2: najbardziej się zaczęły problemy od tego, nie?
1: Że wynajmujący wam dom postanowił go sprzedać i poprosił was, żebyście się wyprowadzili?
2: No i żona bardzo nerwowa, że nie zdałem sobie rady i tak się zaczęły problemy. Później
1: że ty nie dajesz
2: się,
1: sobie rady?
2: Kredyt.
1: Wziąłeś kredyt na co?
2: Kredyt no na domowe potrzeby. Pokryjemy, wziąłem kredyt na 30 tysięcy i żona się dowiedziała i powiedziała, że nie chce mnie znać.
1: A na co poszły te pieniądze dokładnie?
2: No praktycznie
1: szczerze.
2: To poszły, no szczerze mówię, poszły na budżet domowy.
1: Czyli normalnie na życie?
2: Tak,
1: a co,
2: tak.
1: Słabo zarabiasz? Nie starczało ci?
2: Nie,
1: czy...
2: nie. Też mamy inny kredyt wspólny i to tak było tak, że...
1: Chciałeś być bohaterem w swoim domu.
2: No, dokładnie.
1: To trochę źle świadczy o Monice, chyba że nie powiedziałeś mi czegoś, bo takie duperele nie powinny rozwalać małżeństwa. Jak długo jesteście ze sobą?
2: No, 11 lat.
1: Chłopie, to nie jest powód rozpadu i rozstawania się, że ktoś wziął kredyt po to, żeby kobieta, z którą mieszka, nie odczuwała, że jest źle. Tylko, że ten kredyt, przypuszczam, i raty dobiły wasz budżet domowy.
2: Znaczy, zaradłem długą pracę i spłacą to. I nie mam je w domu też przez weekendy, nie mam je w domu, bo jestem w pracy.
1: Czyli spłacisz?
2: Jasne, że tak.
1: No to jest problem przejściowy, drobny, no. Słuchaj, ale co się z nią stało, że ona taka jest, że od razu cię skreśla? Nie powiedziała ci, że rozumie, że starałeś się pomóc budżetowi rodzinnemu, ale źle zrobiłeś? Nie była ci nawet wdzięczna, że chciałeś coś ukryć, żeby żyło się jej lepiej?
2: Szczerze mówiąc, że mówi, że nie umie mi zaufać. Wyprowadziłem się do taty na tydzień czasu. Niekiedy było tak, że no, nie zabierałem jej nigdzie. Później już pod koniec tak było, że chciałem zabrać, ale ona już nie chciała, bo mówiła, że nie ma czasu, że ten i tak się potoczyło.
1: Brzmi to tak, jakby koniec małżeństwa nastąpił, jakby szacunku i chęci bycia ze sobą, Marcin. Ty też opowiadasz to tak trochę w zrezygnowany sposób, wiesz? Nie wierzysz w to, chyba że to się uda, nie?
2: No dokładnie.
1: No ale to tylko dlatego, że pieniędzy brakuje?
2: No, przypuszczam, że też jest tak.
1: Wiesz, wychodzi na to, Marcin, że jesteś z Moniką, która jest z tobą tylko na dobre. Jak jest źle, to cię opuszcza z dzieckiem.
2: Myślę, że tak.
1: No to po coś ty sobie taką żonę za przeproszeniem znalazł?
2: Nie no, kocham ją.
1: No nic złego o niej nie powiedziałeś, ale pomyślałem sobie o niej źle. No dziewczyna nie, jest no, tylko na dobre.
2: Nie mogę powiedzieć, że jest zła.
1: Moniko, kochamy się w Marcinie. Nie rzucamy jeszcze.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj? Albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Witam, Moniko. Pawelec z tej strony z Radia Vox FM.
1: Dzień dobry.
2: Cześć. Trafiło się i tobie, czyli mała spowiedź i przeprosiny na antenie naszej stacji i prośba o wybaczenie. On nieśmiały, wiele go to kosztowało. Przyznaje się do tego, że w ogóle się nie angażował. Że mogłaś naprawdę mieć wrażenie, że mu to lotto, czy ty z nim jesteś, czy nie jesteś. Mówię o sytuacji, w której pan wynajmujący wam dom postanowił go sprzedać. Musieliście coś zmienić w swoim życiu, zmienić lokum. No i on się absolutnie po tych 11 latach małżeństwa nie wykazał. I cię to załamało, bo wcześniej też to miało miejsce. A pomimo tego, że pisze mi, że jest nieśmiały, to przyznał mi się, że dogryzał ci. Że często bardzo żartował niefajnie. Podjudzał. To nie były żarty dla ciebie. Mówiłaś mu o tym. A on sobie nic z tego nie robił. Wziął kredyt 30 tysięcy złotych. Nie na jakieś tam pierdoły nie przepił, nie wydał, tylko na sprawy domowe. Tylko mógłby ci powiedzieć, nie, bo potem trzeba spłacać z domowego budżetu. Taka sytuacja. Przeprasza cię, Monika. Prosi cię o to, żebyś zwróciła się znowu w jego kierunku. Bo on już ci we wszystkim będzie pomagał. Pisze mi tu o tym, no. I że będą
1: pisać, a robić to są dwie rzeczy, prawda?
2: No tak, tak. Ty wiesz najlepiej.
1: Wie pan, jak się straci zaufanie, to tak już nie idzie odbudować.
2: No tak.
1: Brak wsparcia, to też jest dużo, prawda?
2: Czy ty jesteś w stanie zaufać mu, jeśli facet obcemu człowiekowi, czyli mi, mówi o tym, co robił złego, jak nie interesowały go sprawy, które powinny go interesować, bo są najważniejsze, bo dotyczą was. Czy ty wierzysz w to, że on mógłby się odkręcić po prostu nagle i otworzyć i tryskać energią, chęcią, bo on pisze, że on cię kocha. Nie wiem, czy w to wierzysz.
1: Kochać może i kocha.
2: No. Jeszcze w święta zapraszałaś go na kawę i ciastko.
1: Bo mamy gości z Anglii.
2: No 2-3 tygodnie, może 4 tygodnie separacji. Wiem, że nie chcesz mu ufać.
1: Ale pan dużo wie, pan wszystko wie, widzę.
2: No musiałem dopytać, no bo wiesz, no to są te rzeczy, które są istotne w rozmowie z tobą, żeby nie było tak, że rozmawiasz z facetem, który w ogóle nie ma pojęcia. Proszę cię, powiedz mi, że go kochasz. Pogódźcie się, zamieszkajcie razem. Zaangażuj go w te wszystkie roboty. Wróć.
1: Czy to jest jakiś żart?
2: Nie, poważnie mówię.
1: Porozmawiam z mężem.
2: Naprawdę? Czyli jesteś na tak, żeby podyskutować?
1: No musimy podyskutować.
2: Bardzo ci serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję, miłego dnia, do widzenia.
2: Poczekaj, tu jest druga niespodzianka. Marcin Kolana, przepraszamy. Niech Polska się dowie.
3: Monika, naprawdę, zmienię się. Naprawdę kocham cię i myślę, że damy radę.
2: To ona na pewno. Z tobą czy bez ciebie. Tu chodzi bardziej o to, co ty wiesz na ten temat. Marcin,
1: dobra,
2: to jest
1: tyle? Dnia.
2: I to jest tyle, co ty masz do powiedzenia? Czuję się jakiś taki trochę wykorzystany, jak wcześniej Monika, wiesz?
3: Nie, naprawdę.
2: No, tak jakbyś mnie w robotę wrobił, ja ją wykonałem za ciebie, dokładnie jak Monika ze swoją córką szukając sobie mieszkania, bo ciebie nie było. Teraz ja to wykonałem i ty masz tyle do powiedzenia w tej sprawie?
3: Nie, mam dużo więcej.
2: No to co się dzieje? Myślisz, że ta kobieta nie chciałaby usłyszeć naprawdę kilku fajnie złożonych zdań? No nie po to ja jestem?
3: Nie, kocham cię i myślę, że zadbam o was jak najlepiej, żebyś się poczuła wartościowa. I
1: nie wiem, to nie są rozmowy na telefon.
3: No, dokładnie.
2: To trzeba było zastanowić się, zanim do mnie napisałeś. Dziękuję, Monia, za rozmowę. Marcin,
1: dziękuję bardzo,
2: załamany.
1: Miłego dnia.
2: Szkoda czasu.
1: Do widzenia.
2: Pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: zdania pory z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: mam. One się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
3: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. W sumie o 18 hektarów zwiększy się radomskie wysypisko śmieci. Miejska spółka Radkom ogłosiła przetarg na jego rozbudowę. O tym, jak funkcjonuje radomskie składowisko, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Agnieszką Kowalczyk, dyrektor w spółce Radkom.
4: Jeżeli chodzi o rozbudowę tego wysypiska, to na jakim jesteśmy teraz etapie?
5: Panie redaktorze, jeśli już, to mamy rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Na chwilę obecną mamy już prawomocne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody oraz decyzje lokalizacji celu publicznego. W tej chwili jest ogłoszony przetarg na składanie ofert na zaprojektowanie składowiska.
4: Jak długo czekacie Państwo na oferty firm, kiedy ta inwestycja może się rozpocząć, kiedy może być wyłoniony wykonawca?
5: Panie redaktorze, oferty będą składane w połowie miesiąca maja. Dopiero zobaczymy, ile będziemy mieli ofert i będziemy rozstrzygali przetarg. Nie mogę panu odpowiedzieć na dzień dzisiejszy, ile wpłynie ofert, jakie to będą oferty i z jakim terminem realizacji. W dokumentacji przetargowej określiliśmy ramy czasowe, w jakich chcielibyśmy zaprojektować to składowisko, natomiast to biura projektowe wskażą nam, w jakim terminie są w stanie przedłożyć nam pozwolenie na budowę.
4: Jeżeli chodzi, przypomnijmy naszym słuchaczom, jeżeli chodzi o rozbudowę tej przestrzeni, to o jakim tutaj mówimy areale?
5: W ogóle rozbudowa i teren, który jest przeznaczony pod rozbudowę składowiska odpadów, to jest 18 hektarów. Natomiast to nie będzie rozbudowywane w pierwszym etapie. Dokumentacja przewiduje rozbudowę i docelowo będzie to 4 sektory. W pierwszym etapie planujemy budowę pierwszego i drugiego sektora. Natomiast w późniejszym czasie będziemy rozbudowywać o etap trzeci i czwarty.
4: Jeżeli chodzi o przyjmowanie odpadów z innych gmin, to jak w tej chwili to wygląda? Bo trafiają tu śmieci nie tylko z Radomia.
5: Więc trzeba podkreślić, że odpady do instalacji zarządzanych przez Radkom przyjmowane są z byłego regionu radomskiego, byłego województwa i regionu radomskiego, natomiast w początkowej fazie było to z 63 gmin, w tej chwili mamy z 50 paru gmin i nie planujemy zwiększenia ilości dostaw odpadów ponad te gminy, z którymi dzisiaj współpracujemy.
4: Czy tutaj mieszkańcy protestują, podnoszą, że to jest uciążliwe sąsiedztwo? Po ostatnim pożarze też mówią, że może być więcej takich przypadków. Co Państwo na te argumenty?
5: Proszę Państwa, to, że składowisko miało zarzewie i ugasiliśmy to w sposób właściwy bardzo szybko i powierzchnia zarzewia była bardzo mała w stosunku do całej czaszy składowiska, to jest po pierwsze, a po drugie proszę sobie odpowiedzieć, ile jest w okolicach składowiska w ostatnim okresie pożarów. Podpalanie łąk, wypalanie lasów, wypalanie traw. Więc składowisko to naprawdę to była marginalny efekt taki tutaj w tych okolicach, bo z obserwacji wiemy, że okoliczne lasy palą się dużo częściej i na większych powierzchniach, ponieważ u nas służby nasze radkomorskie podejmowały działania gaśnicze razem ze strażą pożarną i pożar był ugaszony w zarodku i trzeba podkreślić, że było to tylko i wyłącznie gaszenie powierzchniowe.
4: Produkujemy coraz więcej śmieci? Jak to wygląda z Państwa perspektywy?
5: Tak, mieszkaniec wytwarza coraz więcej odpadów i ta struktura odpadów też się troszeczkę zmienia. W związku z tym powinniśmy się zastanowić nad większą selektywną zbiórką odpadów, nad większym zaangażowaniem w wydzielanie odpadów problemowych ze strumienia odpadów komunalnych. Prowadzimy zbiórki, prowadzimy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdzie mieszkańcy mogą zużyty sprzęt AGD, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dostarczać bezpośrednio, selektywnie i nie musi wtedy ten odpad trafiać w odpadach komunalnych.
4: Właśnie, a jeżeli chodzi o tą segregację, to jak wyglądamy, nie wiem, na przeciągu lat, w stosunku do innych gmin, radomianie segregują, nie segregują, jak to wygląda?
5: Od kilku lat nie zauważamy zwiększenia ilości segregowanych odpadów. No, w tym roku mamy jeszcze sytuację, że jest system kaucyjny, więc widzimy, że w tym worku żółtym faktycznie mniej mamy butelek PET i tworzyw sztucznych. Natomiast nie ma znaczącego wzrostu selektywnej zbiórki na przełomie ostatnich kilku lat.
3: Stanowcze nie inwestycji mówią mieszkańcy Wincentowa. Jak mówi Katarzyna Fliszkiewicz, przedstawicielka mieszkańców, już obecnie wysypisko jest problemem.
0: Przede wszystkim mieszkańcy, którzy się sprzeciwiają tej inwestycji, oni już od 40 kilku lat męczą się z jednym składowiskiem, które zatruwa im życie i całą okolicę. I teraz chce się im kolejne taką instalację zlokalizować i zlokalizować ją jeszcze bliżej domów. To będzie 100 metrów od domów, więc wiadomo, że ta uciążliwość będzie dla nich jeszcze większa niż jest w tej chwili. Ponadto powierzchniowo będzie to większe składowisko i też będzie wyższa jego przepustowość o 50% rocznie. Zatem przypuszczamy, że ta przepustowość nie jest zwiększana po to, żeby to sobie tak czekało w razie co, tylko w jakimś konkretnym celu, po to, żeby inwestor, żeby zarządca tego składowiska mógł tam ściągać rocznie więcej śmieci niż ściąga obecnie na to obecne składowisko, co dla nas oznacza jeszcze więcej uciążliwości i jeszcze więcej tych wszystkich niedogodności, z którymi zmagamy się już dzisiaj. Przede wszystkim są to odory. To są to odory, które się z wysypiska wydobywają i które się niosą naprawdę na dużą odległość. Nie są to tylko te kilkaset metrów, nie jest to ta odległość, tylko dużo większa. Dużo większy jest zasięg tego rażenia tym smrodem. Oprócz tego, w tej okolicy nie da się spokojnie, normalnie żyć w domu, ponieważ tam są plagi much. My prawie, że przez okrągły rok zmagamy się z plagami much, których nie jesteśmy w stanie niczym zwalczyć. One się pchają do naszych domów. My mamy wszystko brudne, moglibyśmy przeprowadzać odświeżanie mieszkania tak naprawdę w każdym sezonie i to nic nie daje. Oprócz tego mamy tam mnóstwo gryzoni, które się też sprowadzają do naszych budynków gospodarczych, garaży, mieszkań, to są myszy, to są szczury. Mamy walające się po okolicy śmieci, które wiatr roznosi z tego składowiska po lasach i po całej okolicy. Nie jesteśmy w żaden sposób zabezpieczeni, jeżeli chodzi o wodę pitną, ponieważ korzystamy z własnych studni i tą wodę jesteśmy zmuszeni albo uzdatniać i ponosić koszty tego, albo zakupować wodę butelkowaną, bo tej tutaj boimy się spożywać z racji tego sąsiedztwa. I co jeszcze, obawiamy się bardzo o to, że rzeka Mleczna, która tam płynie w pobliżu i to przyszłe składowisko ma być 200 metrów od jej koryta, rzeka ta zostanie całkowicie już zdegradowana tym, co tam będzie zalegać. Oczywiście nie składamy broni, wierzymy w to, że gdzieś nastąpi jakaś weryfikacja ponownie tego, tych korzyści, którymi jesteśmy jakby przekonywani, że my będziemy mieli jako mieszkańcy, jeżeli będziemy mieli u siebie składowisko, versus tych wszystkich negatywnych jakby zjawisk, które się w związku z tym składowiskiem w naszym mieście dzieją i które my bezpośrednio jako mieszkańcy odczuwamy.
3: Słupki rtęci pójdą w górę. Na termometrach zobaczymy nawet 26 stopni. Warto zatem przypomnieć sobie, jak radzić sobie z upałem i o czym powinniśmy pamiętać, mówi ratownik z Radomskiego Pogotowia Ratunkowego Mariusz Wielocha.
6: Porady będą te same, które były w ubiegłym roku, 2 lata temu, i one będą się powielały za każdym razem. Musimy pamiętać o tym, by tak naprawdę unikać przebywania na otwartym słońcu w tych godzinach najbardziej newralgicznych, czyli od 11 do 17, i to w szczególności dotyczy seniorów i dzieci. Przy tak wysokich temperaturach nasz organizm bardzo szybko zaczyna się odwadniać. Takie nawadnianie jest po prostu niezbędne. Trzeba też pamiętać o tym, by zawsze nosić nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, używać filtrów do skóry. Tak naprawdę to wszystko, co jest w zasięgu każdego z nas, w zasięgu rąk każdego z nas, ale najważniejszą rzeczą to jest to, by pamiętać o tej wodzie. Jest masa jeszcze wskazówek, które dobrze by było, gdybyśmy przestrzegali. Chociażby to, by pamiętać nie tylko o sobie i samemu się zabezpieczać, ale równie dobrze, żeby pamiętać o naszych pociechach, o seniorach, za których często jesteśmy odpowiedzialni, i zwierzętach, żeby nie traktować nikogo przedmiotowo, żeby nie dochodziło do sytuacji takich, kiedy nagle okazuje się, że zwierzę bądź dziecko zostaje samo w samochodzie, bo to jest sytuacja raz, że karygodna, dwa, bardzo niebezpieczna dla zdrowia osoby bądź zwierzęcia zostawionego po prostu w tym aucie. Wydaje nam się, że nas ta sytuacja nie dotyczy. My nie jesteśmy narażeni na promienie słoneczne. Wydaje nam się, że po prostu to jest chwila, przejdziemy krótki spacer, na pewno nam nie zaszkodzi. Porozmawiamy z sąsiadem, z sąsiadką gdzieś na chodniku i okazuje się, że właśnie minutę, dwie za długo przebywaliśmy. Oczywiście wtedy dochodzi do takich bardzo niepokojących objawów, czyli dreszcze, wysoka temperatura. Często w początkowej fazie możemy skłaniać się do tego, że po prostu jesteśmy przeziębieni, a tak naprawdę są to pierwsze objawy udaru słonecznego. Za każdym razem, kiedy jesteśmy zaniepokojeni występującymi u nas takimi niepokojącymi objawami, tak naprawdę musimy też pamiętać o tym, by zawsze nawadniać się. Musimy wypijać teraz większej ilości tej wody, bo być może po prostu dochodzi do jakichś zaburzeń elektrolitowych i po prostu organizm zaczyna się upominać po prostu o swoje. Często słyszymy, że 1,5 litra, 2 litry, no takie jakieś olbrzymiaste ilości tych płynów, które powinniśmy przyjąć. Myślę, że dobrze będzie, jeśli każdy z nas w ciągu dnia wchłonie litr tej wody lub w ogóle płynów. To są takie zdroworozsądkowe, bo często właśnie ludzie, jak się do nich pojedzie i słyszą o 1,5, o 2 litrach, to mówią, że ich to w brzuchy wręcz bolą, więc trzeba tak bardzo zdroworozsądkowo podejść do tego. Myślę, że ten litr to jest takie minimum tego płynu, który powinniśmy przyjąć w ciągu dnia. Tak naprawdę wahania tej pogody mogą bezpośrednio przekładać się po prostu na nasze ogólne złe samopoczucie. Możemy odczuwać apatię, zmęczenie, możemy być senni, ale tak naprawdę nie będzie miało to bezpośredniego wpływu na to, że zaczynamy się odwadniać, a to jest główny problem. Zawsze wtedy, kiedy mamy wysokie temperatury i duże nasłonecznienie. Jeśli już musimy być na zewnątrz i musimy przebywać na tym świeżym powietrzu, to co jakiś czas powinniśmy się schować do miejsca zacienionego, powinniśmy unikać też tych takich betonowych niecek. No wiadomo, że mieszkając w dużych aglomeracjach miejskich ciężko jest o to, aczkolwiek są miejsca, gdzie spokojnie można usiąść, napić się łyk, dwa tej wody, nabrać świeżych sił i z powrotem dziarsko ruszyć do przodu na ten spacer, czy po to, by załatwić tą swoją sprawę. Musimy też pamiętać o tym, by w te upalne dni nie pić zbyt dużych ilości kawy i alkoholu. Jeden i drugi napój przyczynia się wydatnie do utraty płynów z naszego organizmu, co na dłuższą metę może być zgubne.
3: Każdy moment jest dobry na zmianę swojego trybu życia. Stowarzyszenie Biegiem Radom zachęca do aktywności fizycznej, na przykład do biegania. Do tego nie potrzeba wiele, wystarczą wygodne buty i dres. A jak powinny wyglądać pierwsze treningi? O tym Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
7: Parę rzeczy trzeba przestrzegać, takich podstawowych, to nic nowego. Po prostu logika powinna podpowiadać, że nie można nic na siłę, bo forsowanie zbytniego szybkiego tempa lub dużego kilometrażu, czyli dużo objętości jednostek takich pierwszych treningowych, w prostej drodze prowadzą do kontuzji bądź do zniechęcenia, więc tu trzeba uważać na takie pułapki, takie grzechy młodości, takiego pierwszego szczęśliwego okresu, takiej radości, happy, no biegam, fajnie, już się dzieje, co tydzień szybciej, nie, no to się okazuje, że 3 tygodnie, 4, moje kolana wysiadają, z mojej nadwagi nic się nie dzieje, bo to nie działa to w ten sposób, że te kilogramy ubywają z każdym kilometrem, jeśli zakładamy, że motywacją główną to jest zrzucenie wagi, więc tu trzeba spokoju, pokory, cierpliwości, a efekty przyjdą z pewnością. I te endorfiny też się pojawią. One się nie pojawią tak szybko. Trzeba tą godzinkę niestety na tej trasie być, ale to wszystko jest przed takim początkującym biegaczem. Tylko mówię, zdrowy rozum i rozsądek. I ubiór przede wszystkim, nie należy się przegrzewać. To jest taki błąd, który ja widzę często. Właśnie początkujące osoby w takich kurtkach ocieplonych, kurczę, wychodzą, no to szkoda mi, no nie chcę zniechęcać i nie zwracam uwagi, bo mogę kogoś, że tak powiem, skrzywdzić, może ktoś się obrazić, ale warto. Ubieram się zawsze o stopień, że tak powiem, niżej niż gdybym się ubierał, gdybym wyszedł bez takiej aktywności fizycznej. Na cały ubiór należy zwracać uwagę, tylko oczywiście bez przesady. Zbytnie, jeśli chodzi o obuwie, to początkujący biegacze nie mogą sięgać po obuwie z najwyższych półek, bo to jest też taka pułapka. Buty nie biegają. Biegamy my, a buty są potrzebne i jest ważne. Kupujemy zawsze, oczywiście teraz w sklepach już w dzisiejszych czasach sprzedawcy są z reguły przeszkoleni, więc wiedzą jak doradzić, jaki rodzaj obuwia. Więc tutaj jest ważne, że ono musi być nieco większe niż taki rozmiar, który nosimy codziennie, gdyż ta nasza nóżka w czasie biegu, ona się tam płaszczy, wydłuża, lekko puchnie, więc tutaj zawsze musi być bucik większy, ten palec powinien nam się z tyłu tam przypięcie zmieścić między naszą piętę a obcas tutaj, a buta. Więc to, natomiast no, butów jest cała masa, więc tutaj do treningów takich początkujących, to te średniej klasy, nazwałbym je tak zwane uniwersalne, czyli nie warto kupować butów jakichś startowych, bo one są bardzo leciutkie, przyjemne i tak dalej, ale nie do takich treningów crossowych, szczególnie zalecanych w początkowej fazie, zresztą zawsze zalecanych, miękkie podłoże jest najzdrowsze, więc tutaj takie buciki uniwersalne są wystarczające. Poziom cenowy też, bo marki mamy przeróżne, ale to tak jak z każdym wyrobem, podobny poziom cenowy odpowiada podobnej klasie tego bucika. To jest poziom cenowy dla takich bucików, dla początkującego biegacza. A oczywiście ci, którzy biegają dłużej, no, to zawsze posiadamy kilka par obuwia, które ja stosuję taką zasadę, że obuwie, które troszkę ma już więcej przebiegu, to biorę na krótsze treningi i tak dalej, więc na ewentualne treningi na asfalcie biorę buty z lepszą amortyzacją, więc zawsze parę butów, te buty, tak jak i my, również powinny odpoczywać. Zawsze po treningu tą wkładkę należy wyjąć, należy rozsznurować, żeby to obuwie oddychało. No nie należy prać w jakichś takich detergentach, pralkach i jeszcze w wyższych temperaturach, gdyż wtedy tracimy właściwości tego obuwia. A tak biegając w okresie jesienno-zimowym, to mamy też buciki odpowiednie dla takich warunków crossowych, nieco bardziej agresywne, czy wyrzeźbione, może żebyśmy unikali poślizgów, obuwie z odpowiednimi oczywiście podeszwami, więc to już jest taka półka wyższa, ale myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, średniej klasy uniwersalne obuwie w zupełności wystarcza. Nie warto się podniecać wszelkimi systemami amortyzacji i tak dalej, bo to nie ma sensu. Jedynie jeśli mamy stwierdzone, a warto sobie sprawdzić, jaką mamy stopę, czyli czy jesteśmy supinatorem, czy pronatorem, czy neutralną mamy nóżkę, no to to warto wiedzieć, bo są obuwia, które są oczywiście też kształtowane dla odpowiednich stóp, ale myślę, że jeśli nie zauważamy i nie stwierdzamy, że posiadamy to płaskostopie czy tam odwrotną sytuację, to te neutralne obuwie w zupełności wystarcza w tej początkowej fazie, a później to życie zweryfikuje, doświadczenie się szybko łapie od kolegów, internet jest pełny, zapchany reklamami i podpowiedziami na wielu forach, jak sobie dobierać obuwie.
3: Spotkania autorskie, panele dyskusyjne czy koncerty. To wydarzenia Radomskiej Wiosny Literackiej. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja. Radomska Wiosna Literacka odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca. Festiwalowi towarzyszyć będą 12 Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych. O szczegółach Przemysław Czaja, dyrektor Radomskiej Biblioteki.
8: Chciałbym Państwa wprowadzić w temat tegorocznej Wiosny Literackiej, która swoich początków sięga lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. I dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja. Oczywiście to nie przypadek, dlatego że Wiosna Literacka, jak wiele innych wydarzeń kulturalnych organizowanych w tym roku w Radomiu, bezpośrednio nawiązuje do 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku. Myślę, że to jest dobry moment, zwłaszcza w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, żeby przypomnieć, że w PRL-u takie książki jak Pamiętnik znaleziony w wannie Lema, czy Następny do raju Marka Chłasko, czy Zniewolony umysł Czesława Miłosza nie miały prawa funkcjonować w tak zwanym pierwszym obiegu i były objęte cenzurą, tym samym nie mogły być dostępne w bibliotekach czy księgarniach. Dziś na szczęście już żadna cenzura nie obowiązuje i w bibliotekach możemy czytać różne książki, w bibliotece możemy rozmawiać na różne tematy, chociażby o ścieżkach zdrowia pani Teresy Opoki, bo myślę, że w latach 70. i 80. ta książka również byłaby niedostępna i nie moglibyśmy na te tematy rozmawiać. A jak wiadomo, Na ścieżkach zdrowia to jedna z publikacji, która nawiązuje do wydarzeń sprzed 50 lat. Przechodząc już do programu, chciałbym Państwu powiedzieć, że nawiązujemy również do lat 70. w całej oprawie graficznej. Przygotowaliśmy dwie wersje plakatu. Jeden z nich przygotowany przez Magdalenę Kwiatkowską, a drugi to oryginalny plakat z roku 1976 autorstwa Tadeusza Heinrycha. Wówczas była to Radomska Wiosna Poetycka, a dopiero od 1978 roku zmieniono nazwę na Wiosnę Literacką. Oba plakaty będzie można zobaczyć już niebawem na ulicach Radomia, na słupach ogłoszeniowych i w prasie, a wydarzenie, festiwal odbędzie się w dniach 6-10 czerwca. Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne. A zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, to także narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni, które pomagają nam lepiej zrozumieć samych siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Pozwoliłem sobie Państwu przekazać też program szczegółowy. Ja go oczywiście nie będę czytał punkt po punkcie. Powiem tylko, że wśród zaproszonych na festiwal gości są m.in. Wojciech Tochman, Ziemowit Szczerek, Jarosław Mikołajewski, Tadeusz Dąbrowski, Wit Szostak, Łukasz Barys i wiele, wiele innych znakomitych pisarzy i pisarek. Będą też dwie gościnie zagraniczne. Anna Ser z Francji, której książka Kapelusz w Lamparcie Centki znalazł się w finale Międzynarodowej Nagrody Bookera i właśnie w Radomiu będzie polska premiera tejże książki. A nagroda jest jedną z ważniejszych przyznawanych w świecie literackim na całym świecie. Poza tym w Radomiu zagości niemiecka pisarka Verena Kessler, która będzie promowała swoją książkę Ewa. Wspominałem również o spotkaniu z panią Teresą Opoką, które odbędzie się w Teatrze Powszechnym w Radomiu i będzie urozmaicone o czytanie performatywne książki Na ścieżkach

0: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
1: Słonecznie i bez opadów deszczu będzie dzisiaj w naszym regionie. Także parasole można zostawić w domu, za to warto zabrać ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Maksymalnie na termometrach zobaczymy nawet 26 stopni, a obecnie w Grójcu, Białobrzegach i Radomiu jest około 12. Taka słoneczna aura na pewno zostanie z nami jeszcze jutro, a od środy możliwe delikatne ochłodzenie, a dodatkowo deszcz.
0: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
2: FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96.9.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Przez zmiana od rana z Vox FM.
1: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania o

0: Grodu, rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.
2: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osesko.
3: Krakowianie wybiorą nowego prezydenta i nowych radnych, wskazują na to wstępne wyniki wczorajszego referendum. Kluczowa była frekwencja, która wyniosła 31,8%. To prawie 5 punktów procentowych więcej niż wynosił próg konieczny do odwołania Aleksandra Miszalskiego. Była też o ponad 1 punkt procentowy wyższa niż próg niezbędny do odwołania Rady Miasta. To jest zasługa nas wszystkich. Ja nie wpłaciłem tych 20 milionów, mówi Łatwo Gang, który od piątku non-stop jechał na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Dzięki transmisji z całej trasy zebrał ponad 20 milionów złotych na pomoc trzem ciężko chorym chłopcom.
4: Każdy z nas płacił 5-10 zł i uratowaliśmy kilka żyć. Niczym się nie różnie i równie dobrze ty mogłeś tu stać, a ja mogłem iść na dole. Każdy z nas jest równy. Pokazujemy, że Polacy są najlepszymi ludźmi na całym świecie.
3: Pieniądze trafią na leczenie Maksia, Adasia i Wojtka. 62 mieszkania zostały zniszczone w pożarze bloku w nowej dzielnicy mieszkaniowej w Helsinkach. Ogień pojawił się prawdopodobnie wzniecony od pozostawionego na balkonie grilla gazowego, poinformowała fińska policja. Szybko rozprzestrzenił się z balkonu na czwartym piętrze na dach budynku wybudowanego przed 10 laty. A kierowcom przypominamy, dziś obowiązują weekendowe ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,46. Cena maksymalna oleju napędowego to 6,85 zł.
5: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
6: No cześć.
7: Hejka.

0: 22 minuty do godziny 7. Dzisiaj, jak wiemy, jest Dzień Piłki Nożnej oraz Światowy Dzień Futbolu.
1: No więc piłkarze mają już wakacje. We wszystkich ligach skończyli grać, w tym najlepsza liga świata.
2: Zaraz. Jakiś mecz ma być w środę.
1: Jak donosi Przegląd Sportowy, sezon wielkich firm. Na pierwszej stronie Lech Poznań świętował zdobycie tytułu. Górnik Zabrze awans do eliminacji Ligi Mistrzów i drugie miejsce. A Wisła Kraków i Śląsk Wrocław powrót w szeregi ekstraklasy.
0: A Lechia Gdańsk odwołała się od decyzji. Że spada do pierwszej ligi.
2: Odwoływali się, naprawdę?
0: Tak. A jeżeli chodzi jeszcze o sukcesy, Ewa Pajor, nasza dumna Polka,
2: strzeliła.
0: Zaprezentowała puchar, bo wygrała Ligę Mistrzów.
1: Była najlepszą piłkarką w czasie finału Ligi Mistrzów. 2 gole MVP. I asysta.
2: To zobaczcie. Lewandowski strzelił swoją 120
0: bramkę. I trafił do top 10 strzelców Barcelony.
1: W historii, tak.
2: Proszę
1: najlepszych
2: bardzo.
1: Strzelców. I w ogóle wspaniałe pożegnania Roberta Lewandowskiego. Nawet kibice Walencji go tak machali, mu żegnali, nie krzyczeli na niego, nie gwizdali.
2: Nie mieli żalu za tą jedną. Bo...
1: Nie, właśnie, to jest najciekawsze, bo on w Walencji strzelił chyba najwięcej goli, jeżeli chodzi o bramki w La Liga.
2: No to mieli szacunek. To się nazywa szacunek i strach. A jak wróci?
1: Poza piłką nożną też wiele rzeczy się w weekend działo. Na przykład gościu na rowerze przejechał z Zakopanego do Gdańska, ale o tym też pewnie jeszcze
0: też sportowo. To miał, kolejny ogromny sukces.
2: Ale on miał zebrać tylko 3,5 miliona, a zebrał więcej.
0: Tak, zebrał 20.
2: Zeszło mu.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Dzisiaj wyjątkowo specjalistyczne zgłoszenie.
4: Witam, chciałam zgłosić mojego partnera, napisała Ania, który robi wędzarki, drzwiczki do wędzarni, paleniska itp.
3: Oho. To się świetnie składa, bo my się totalnie nie znamy ani na wędzeniu, ani na wędzarniach.
4: Ale kiełbasa albo jakieś mięso.
5: A to lubimy. Ale już wędzarki,
4: no to co się tak. Nie znamy? Oczywiście, że się znamy. Dzwonimy.
6: Słucham.
4: Halo, dzień dobry, Mirosław Sławiński. Czy ja z panem Piotrem rozmawiam?
6: Tak.
4: Panie Piotrze, u pana można wędzarnię naprawić?
6: A co tam się stało?
4: Wie pan co, no w weekend był szalony, ze szwagrem trochę narozrabialiśmy, no i kółko spadło.
6: A to ode mnie wędzarnia?
4: Tak, tak.
6: A weźmie pan mi pięknie zdjęcie.
4: Dobra, to ja zaraz weźmę, no wie pan, no takie kółko no leży, ja nie wiem skąd to się kółko wzięło. Szlagier mówi, że on też nie kojarzy, no i się teraz boimy odpalać.
6: Ale ja nie mam wędzarni z kołami.
4: No ale to jakaś, może wie pan, ja nie wiem, no skąd to nole kółko leży.
6: A może kto przyniósł z kieszeni?
4: No kółko ktoś przyniósł z kieszeni, no pan normalny jest. Proszę pana, nie wiem, czy to mówi pan, że można to odpalać, ale to na pana odpowiedzialność, bo ja się boję po prostu.
6: Ale wyśle pan mi zdjęcie tej wędzarni i tego koła, bo ja nie mam wędzarni z kołami.
4: Nie, no pewnie, no zrobisz zdjęcie, Marek?
7: Dobrze, zaraz zrobię, poczekaj.
4: To jest takie koło.
6: A wy skąd jesteście?
4: Z Łukowa.
6: No wyślijcie zdjęcie, to może będę wiedział, o co
4: dobra,
6: chodzi.
4: Dobra, to my zaraz wyślemy, wybadę, ja powiem, to jest takie koło, ono jest okrągłe i to... A weź pokaż to koło jeszcze.
3: Możecie powiedzieć, po co wam wędzarnia w poniedziałek rano?
7: Żeby się do weekendu przygotować.
4: Myślisz, że kiełbasa to raz, dwa się zrobi?
7: To się wędzi, przecież to czas zajmuje.
4: Co tym święta coraz bliżej grożonko.
6: Ale jeszcze się nie skończyły.
3: To, czy wy możecie iść do normalnej pracy, a nie?
7: Aha,
3: takie coś?
7: Aha.
3: Żarty sobie robić?
7: Wymyśliła.
4: Jesteśmy w pracy. Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Vox FM. Cześć, Piotrek.
6: Cześć.
7: Cześć, Piotruś.
3: Nie zepsuła nam się wędzarnia jak coś.
6: Tak?
3: No
7: bo nie mamy żadnej wędzarni, no.
4: Ale mamy za to 500 zł na prezent marzeń dla ciebie.
6: Ale nie, ja nie rozumiem, no skąd wy macie mój numer w ogóle?
4: Ani. Ania ciebie zgłosiła do radia i radio do ciebie dzwoni teraz.
6: Ale jaka Ania?
4: A twoja partnerka.
7: Żebyśmy my wiedzieli, czy na pewno.
6: Tak?
4: Bo no, tak się przedstawiła.
7: Rano taki. Ludzie tam takie numery robimy rano.
6: Aha.
3: Trzymaj się, dobrego dnia ci życzymy.
6: Dzięki.
8: Pierwsza Cześć. Zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
0: 3 minuty do godziny 7:00, no i nadszedł czas na ten konkurs.
2: Jak spojrzałem na wasze skrzywione twarze, jak usłyszałem.
3: Zabawa, która rujnuje
2: słowa.
3: Mi radość w tej pracy, no.
0: Ej, właśnie, Pawelec wysunął się na prowadzenie. Dziękuję ci, że odebrałeś mi zaszczytny tytuł.
3: Ja nie wiem, czy prowadzę, czy nie prowadzę.
0: Wydaje mi się, że tak.
3: Ja zapominam po prostu, bo... Ty se wymyślaj, a ja se dalej będę robić swoje, dobra?
2: Bardzo dobrze. A słuchacze będą nas łapać na gorącym uczynku, bo na tym polega ta zabawa. Jeżeli powiemy słowo mieć w odmianie.
3: Mieć, mam, na przykład. Miała. Aha, mieli.
2: Mamy, tak, to wszystko.
0: Świetnie.
3: Mamy.
2: Tak, to wtedy piszecie na 609-869-869.
3: I uważaj, Julka, bo on już ma przygotowane pytanie.
2: Jakie pytanie?
3: A w trakcie programu, że...
2: Myślę, że nie będę musiał.
3: Żeby powiemy,
2: myślę,
3: wiesz,
2: że nie będzie trzeba się starać.
0: Nie mów tylko, że ma.
3: Albo tak.
0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Autopromocja.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
0: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z Vox FM.
0: Autopromocja. Reklama.

Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Tak dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
4: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
3: Sprawdź to sam, czy kick-out kusi ceną każdy dział.
4: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
5: Reklama. Władze w Krakowie do wymiany. Wstępne wyniki wskazują, że prezydent i Rada Miasta zostali odwołani. Trzeba namierzyć sprawców prowokacji i przejrzeć procedury. Rząd reaguje na fałszywe zgłoszenia od służb. Do służb dotrzą one osób publicznych. Sukces akcji Łatwo Ganga zebrał 20 milionów dla 3 chorych chłopców.
6: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
5: Czerwona kartka dla obecnych władz. Wszystko wskazuje na to, że krakowianie byli bezwzględni w ocenie prezydenta miasta. Jak wynika z sondażowych wyników referendum przeprowadzonego wczoraj w Krakowie, zarówno Aleksander Miszalski, jak i Rada Miasta stracili zaufanie. Według badania Late Poll przygotowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą dla Polsat News, za odwołaniem prezydenta opowiedziało się prawie 98% krakowian, a za odwołaniem Rady Miasta 96% uczestników referendum. A jak krakowianie przyjęli wyniki?
7: Za wcześnie zostały takie wybory zrobione. Uważam, że chodzi o raczej przejęcie władzy w Krakowie.
8: Frekwencja bardzo wysoka. My niestety nie zdążyliśmy pójść na referendum. Wybieraliśmy się, natomiast wygrało wydarzenie sportowe. Natomiast fakty są takie i fakty są jedne, że prezydent będzie nowy w Krakowie.
9: To dobrze?
8: Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Myślę, że zdania są podzielone.
5: To zapytanie przez naszego reportera mieszkańcy Krakowa. Jak wynik komentują organizatorzy głosowania? Zaskoczyła nas skala sukcesu, przyznaje Jan Hoffman z Komitetu Referendum KRK.
10: Ludzie chcieli odwołać pana prezydenta. Chcieli go odwołać nie jako osobę z danej partii politycznej, w moim odczuciu przynajmniej. Oczywiście motywacje pewnie tutaj były zróżnicowane. Natomiast podstawowym elementem było to, że on po prostu nie do końca sprawdził się jako osoba zarządzająca tak dużym miastem. Moim zdaniem ten projekt go przerósł.
5: Mówi Jan Hoffman. Po zatwierdzeniu wyników przez magistrat władzę w Krakowie przejmie wyznaczony przez rząd komisarz. Wybory na nowego prezydenta Krakowa muszą się odbyć w ciągu najbliższych 90 dni. Priorytetem namierzenie sprawców prowokacji i przegląd procedur. To informacje po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Służby weszły do lokalu w Gdańsku siłą. Po tym, jak się później okazało fałszywym zgłoszeniu, w środku nikogo nie było, a więcej o tym Michał Skolimowski.
11: To, kto stoi za fałszywym zawiadomieniem, ustala policja. Zajmuje się tym specjalny zespół mundurowych.
12: Mamy ustalone już kierunki i mam nadzieję, że w ciągu, myślę, że kilkunastu godzin poinformujemy państwa o naszych efektach.
11: Mówi komendant główny Policji generał Marek Boroń. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni, dodaje z kolei wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. W kwestii procedur, jak słyszymy, będą zmiany.
13: Wdrożyliśmy pewne zalecenia z punktu widzenia samego działania, dodatkowych sprawdzeń po otrzymaniu z CPR-ów tych zgłoszeń.
11: A zgłoszenia w przypadku rodzinnego mieszkania prezydenta dotyczyły najpierw pożaru, a potem zatrzymania krążenia.
5: Relacjonował Michał Skolimowski. Poranna rozmowa w Vox FM, m.in. o działaniach instytucji państwa w obliczu fali fałszywych zgłoszeń do służb dotyczących osób publicznych. Gościem Jana Wróbla będzie Jarosław Krajewski, poseł PiS. Początek minuta po 8 w Vox FM na VoxFM.pl i kanale Super Ring na YouTubie. W Demokratycznej Republice Konga zidentyfikowano ponad 900 podejrzanych przypadków wirusa Ebola, w tym 101 potwierdzonych. Poinformował o tym szef WHO. Liczba podejrzewanych zgonów z powodu wirusa Ebola w tym kraju wyniosła 119. Jechał na rowerze z Zakopanego do Gdańska przez prawie 53 godziny. W tym czasie Łatwo Gang zebrał ponad 20 milionów złotych dla 3 chorych chłopców. Pieniądze te trafią na leczenie m.in. Maxa z Podkarpacia. Na finiszu Piotrkowi towarzyszyli rodzice tego chłopca.
9: I jeszcze teraz to do nas nie dociera. Jesteśmy troszeczkę zmęczeni, ale gdy w ogóle dowiedzieliśmy się, że Piotrek chce pomóc Maxowi, no to nie liczyliśmy aż na tak wielki odzew.
14: Cud, prawda? Bo my wiemy, że on dostaje bardzo dużo maili. No i to, że udało się akurat nam, no to naprawdę cud.
5: Mówili rodzice Maxa. Do Rogatek Gdańska Łatwo Gang i jego ekipa dotarli punktualnie o 21:14.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: Może nie aż z takim rozmachem, ale na rower można się dzisiaj wybrać.
6: Zapraszamy.
16: Będzie bardzo ciepło, bardzo, bardzo bym powiedziała. Nawet 27 stopni może się pojawić w Katowicach, w Zielonej Górze, we Wrocławiu. W Koszalinie zaledwie 17. Taki dzisiaj w Polsce rozstrzał. No i opadów deszczu synoptycy nie przewidują.
17: A to niesamowite, że najcieplej będzie o 17, a nie o 14 jak zawsze. Zwróciłem na to uwagę i to akurat mnie zajęło.
16: Czyli jeszcze poczekamy chwilę na to.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: Julia Hren,
6: Konrad Piwowarski,
17: Paweł Pawelec, witamy Was.
16: Dzień dobry.
18: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: 7. Mamy poniedziałek, przypominamy dla tych wszystkich, którzy szukają jakichś mało sympatycznych informacji.
1: Dlaczego niesympatycznych od razu?
0: A poniedziałek to jest dobra informacja? Piątek to jest dobra
2: zależy,
0: informacja.
2: Zależy, co cię czeka.
1: No, jeżeli ktoś tęskni za pracą albo ma urlop, to poniedziałek jest dobrą informacją.
2: Bardzo często jest tak, że wiemy, że na przykład na koniec tygodnia, od poniedziałku ciężko zapracujemy sobie na coś fantastycznego, co będzie miało miejsce już w piątek, w sobotę i w niedzielę.
0: A, no dobra.
2: I wtedy cię to cieszy.
0: Nie, w ogóle.
2: Nie, bo czekasz, nie? A nadzieja jest najważniejsza.
1: Dobrze, to poprawiaj humor w takim razie tym, którzy mają popsuty humor z powodu poniedziałku.
0: Ja chciałam opowiedzieć o panu, który wybrał się na spacer. Nic takiego
2: z domu,
0: w sumie. Tak.
2: Mówi, przejdę się na spacer.
0: Wybrał się na spacer i tak sobie ogląda, prawda, inne domy, chodzi, patrzy, tutaj taki dom, no i na jednej posesji stoi auto. Mhm. Fajne Mitsubishi.
2: No.
0: Podchodzi, patrzy, otwarte.
2: Otwarte w ogóle.
0: Więc zagląda, no. Mówi, kurczę, przejadę się na wycieczkę.
1: A co, kupi by nie ukradł?
0: No tak.
1: Były? Jak otwarte?
0: Tak. No, były kluczyki.
1: No tak, no.
0: Wziął Mitsubishi, pojechał na wycieczkę, no i za chwilę wrócił. No. Aha. Przyjechał się do Kazimierza Dolnego. Pojechał.
1: Super.
0: Tak, za chwilę wrócił.
1: Zjadł do człowiek.
2: Obiad zjadł, loda zjadł.
0: Tylko kurczę, miał niefart, bo już policja czekała tam na tej posesji.
2: Bo właściciel zgłosił kradzież, to jest normalne, nie? Patrz, był samochód, nie ma samochodu, no.
0: Tak, no i pan powiedział, że chciał poczuć się bogaty, chciał trochę luksusu zaznać.
1: Ale to przecież można było łatwiej zrobić. To nie wiem, pójść do miejskiej toalety w Białymstoku, one kosztowały 400 tysięcy złotych. Albo jak za daleko do Białegostoku, to mógł iść po prostu do marketu, stanąć przy bultelkomacie i się przyglądać.
2: Jak się inni bogacą.
3: Pierwsza zmiana.
2: Też mi radość.
0: Może wtedy policja by się nim nie zainteresowała.
4: Marian, to jest jakby luksusowo.

0: zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: Mamy poniedziałek, przypominamy dla tych wszystkich.
3: Ja wiem, że można było powiedzieć, jest poniedziałek. Wiem, że można było.
4: Ale po co? Ale... Po co ludzi trzymać niepewność?
5: To było na kalendarzu. Godzina 7:09. Wtedy to właśnie Jola powiedziała zakazane słowa, czyli no długo nie wytrzymaliśmy.
3: No bo było dzisiaj słowo bardzo trudne.
4: Bo
3: tego się używa. Tak.
4: Popularne.
3: Więc zapomniałam, jak to się zdarza mi często.
4: Chciałem podziękować. Wyprzedziłaś. Mnie, bo chyba ja zaraz później powiedziałem również.
3: Nie ma za co. Przywitałabym się z Moniką, ale to Monika napisała SMS-a, że to ja, więc obrażam się.
4: Aha. Czyli foszek malutki.
6: Nie tak. Trzeba, naprawdę nie trzeba. Powiedziałeś to tak swobodnie, że można było to jakby przeoczyć.
5: Właśnie.
3: A ty się cieszysz z tego, że mamy poniedziałek?
6: Bardzo się cieszę. Ja lubię poniedziałki. Zawsze czekam z usklęcnieniem na poniedziałek.
3: Można. Do jakiej dobrej osoby się dodzwoniliśmy w poniedziałek. Cudownie. A ty jesteś w pracy?
6: Tak, jestem w pracy.
3: To jest podwójnie dziwne.
4: Jaka praca daje tyle radości z poniedziałku? Możesz się pochwalić?
6: Ja sobie pakuję paczuszki, robię wysyłki, także to jest to, co lubię. Także
5: możesz
6: bez
5: posłuchać
6: Radia Vox FM bardzo wcześnie, tak. Oczywiście, bardzo was lubię słuchać i jestem czujna. To już drugi raz, kiedy udało mi się złapać. Poprzednio był Pawelec. Bardzo lubię mieć podwójnie kubki.
3: No to muszę ci powiedzieć, że jestem w szoku. Jeszcze osoby, która cieszy się z poniedziałku, to nie spotkałam.
4: No tak, to prawda.
6: A ja taka jestem.
5: A ja też się bardzo cieszę.
6: Dnia.
5: Zwłaszcza, że ty przegrałaś.
3: Super.
1: Zakazane słowa.
0: Zestaw gadżetów oczywiście dla Moniki.

0: Ojej.
1: Stopy, kiedy ich nie umyjesz?
0: No właśnie, ja słyszę tam halo.
2: Ja się załamie.
0: Tam on śpiewa halo, a nie walo.
2: Myślisz? Halo. Może on do kogoś nie może się dodzwonić.
0: No właśnie.
2: Może on jest z fotowoltaiki i dzwoni zaproponować.
0: I już wiedzą i go zablokowali.
3: Halo, taksóweczka czeka.
2: Trzy minuty do godziny 7:30. Bądźcie z nami, naprawdę, nie jest tak źle. Później się trochę polepszy.
3: Do nas można dzwonić, śmiało. Zachęcamy was serdecznie. 609-8-6-9-8-6-9. Ten numer telefonu do waszej dyspozycji. Możecie też pisać. Jest taka teoria.
0: Pamiętajcie, że jesteście czasami naszą inspiracją na kolejne wejście.
3: W SMS-ie taka inspiracja przyszła.
0: Widzisz, proszę, jest przykład.
3: Z poniedziałku cieszą się chyba tylko te osoby, które mają romans w pracy.
2: A ty się cieszysz.
0: A ty
2: mówiłeś, że się cieszysz. I co teraz?
0: No i teraz
2: jak się wybronisz?
0: Musisz sobie kogoś wybrać, poczekaj, ja przeliżę włosy, bo brudkę ładnie ułożę.
3: A czy mogę wybierać poza studiem?
1: Nie, wiecie po prostu.
2: Nie, no ale popatrz, Pawelec, jak malowany brudkę zrobił.
0: Zrobiłem brudkę. No jak?
3: Czy mogę wybierać poza studiem? To jest pytanie.
0: A co będziesz się szlał po korytarzach? Masz tutaj, jest twój dom.
3: Jeżeli macie romans w pracy, dajcie znać. No.
2: Dajcie znać, wesprzyjcie
3: Konrada. Chcielibyście. Chciałybyście nawet.
2: Dobra, bo już 2 minuty do 7:30 i pytanie od Ryśka. Wiemy niestety.
0: Ale gdybyście się chcieli przyznać do tego romansu, nie zdradzimy numeru telefonu. Od razu mówię.
3: Możemy nawet głos zmienić. To nie jest problem. Dobra, pytanie od Ryśka, tak?
2: Tak.
4: Ile waży pociąg?
2: No o, jakie łatwe. 609-8-6-9-8-6-9.
0: Dlaczego łatwe?
2: No bo wystarczy sprawdzić, policzyć.
0: Wystarczy go zważyć.
5: Pierwsza zmiana.
6: Od rana z Vox FM.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: I jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: Do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Reklama. 7.30 na Voxowym Zegarze to czas na wiadomości, na które zaprasza Dawid Osysko.
8: Po przegranym referendum głos zabrał prezydent Krakowa. Mieszkańcy podjęli decyzję, przyjmuję ją z szacunkiem. Dziękuję wszystkim krakowiankom i krakowianom za udział w referendum, zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni. Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo, napisał Aleksander Miszalski.

0: Polski. Według wstępnych wyników referendum prezydent i radni miejscy muszą ustąpić po nieco ponad dwuletnich rządach. Stany Zjednoczone zaostrzają procedury wjazdowe dla podróżujących wracających z Afryki. Są kierowani na obowiązkowe badania przesiewowe na wyznaczonych lotniskach. Te działania są reakcją na szybko rozwijające się ognisko eboli w Demokratycznej Republice Konga i krajach ościennych. Poseł PiS Jarosław Krajewski będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Rozmowa Jana Wróbla, minutę po ósmej. Vox FM na VoxFM.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
1: Wiadomości sportowe Vox FM.
0: Dwa mecze i dwie wygrane. Tak na razie wygląda bilans polskich tenisistów w wielkoszlemowym Roland Garros. Magda Linet wygrała z Terezą Walentową w trzech setach i awansowała do drugiej rundy. W niej jest również Magdalena Fręch, która grała z Eleną Gabrielą Rusę. Rumunka skreczowała w drugim secie. A dziś zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacz. LKS Łódź i Polonia Warszawa uzupełniły grono drużyn w barażach o awans do piłkarskiej ekstraklasy. W nich zagrają także Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Szansę na powrót do ekstraklasy stracił wczoraj Ruch Chorzów, który niespodziewanie przegrał ze Zniczem Pruszków. Przypomnę, bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami 2-3 w turnieju towarzyskim, który zakończył się w Genui. Triumfowały gospodyni, a drużyna Stefano Lavarniego zajęła drugą lokatę. Niedziela była w nim pożegnań na Wyspach z kibicami na Anfield. Pożegnał się Mohamed Salah. Egipcjanin dla Liverpoolu strzelił w sumie 257 goli. Z Manchesterem City pożegnali się z kolei pomocnik Bernardo Silva i szkoleniowiec Pep Guardiola.
2: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
3: 28 do 8. Pytanie od Rysia.
4: Ile waży pociąg?
3: 6098 69 869.

0: 22 minuty do godziny 8. Pytanie od Rysia.
1: Ile waży pociąg?
0: Pociąg osobowy waży od 300 do 700 ton, a towarowy od 2000 do 4000 ton.
2: Dziękujemy za tę informację. Jakiś,
3: to maszynista musiał być.
2: Albo ChatGPT.
0: Albo.
3: A, no tak.
0: Jak od PKP to nieważne, bo i tak będzie spóźniony.
2: A do tego jest też taka kontrowersyjna dosyć opinia, albo wręcz filozoficzna, można powiedzieć, to od Alisy. Każdy pociąg jest inny.
3: To bardzo ładne.
0: Nie ma drugiego takiego samego pociągu. Żaden pociąg
3: tyle,
0: się nie powtórzy.
3: Dwa konie trojańskie.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Ile waży pociąg? 1,5. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne.

0: zainteresował chyba mamy inną definicję romansu po prostu.
1: Nie, no bo słuchajcie, ja powiedziałem tak.
0: Radio Romans.
1: Radio Romans jest bardzo fajny. Romans może być, ale przecież nie trzeba od razu iść do łóżka. A Kodziu, co?
2: I co, i jak nie pójdziesz do łóżka, to znaczy, że to nie zdrada, tak?
0: Do łóżka nie, a konkretnie nie musi być to łóżko.
1: My mamy takie bardzo fajne toalety, chciałem
2: mówimy
1: powiedzieć.
2: O tym, bo podobno z poniedziałku cieszą się chyba tylko ci, którzy mają romans w pracy, tak. Napisał nam słuchacz. No i rzeczywiście trochę o tych romansach pisaliście.
1: Julka, wyobraź sobie, zamknij oczy i wyobraź sobie.
2: Ale ja
1: sobie.
2: Nie chcę.
1: Ale poczekaj, jest ale facet, który przynosi ci ciasteczka, od czasu dostajesz od niego kwiat. Zaraz, no, lubi cię, pisze ci wierszyk, otwiera ci drzwi.
2: No to jest mój facet, po co mi drugi?
1: Nie, to jest facet w pracy, któremu się podoba, że nie ma żadnych szans, ale on z tobą romansuje, podrywa cię, on się cieszy, że do pracy jedzie.
2: Przez 13
1: nie zabieraj mu tego!
2: Pracy w piekarni spotykałem się z 7, 4 były oficjalnie i oczywiście nie w tym samym czasie, a z 3 w międzyczasie miałem romans.
1: Brawo.
2: Po latach jest mi wstyd za to, podejrzałem do pewnego wieku i już nie zdradzam.
1: Zaraz. Nie, on zrobił tak zwany naturalny przesiew. Patrzył, jakie są kobiety i szukał wzoru na żonę.
2: Ciekawe.
1: No co?
0: Przesiew. Dobra. Słuchajcie, bo napisać SMS-a to każdy może, ale tak. Znalazła się jedna odważna osoba, która do nas zadzwoniła w sprawie tego romansu w pracy.
2: O!
0: Jak obiecałem, tak głos zmieniłem, żeby nie było.
1: Tak. Dobrze, bardzo dobrze.
3: Dzień dobry, z tej strony Karolina. Ja mam romans w pracy ze swoim szefem.
1: Brawo.
3: Bo jest moim mężem. Pozdrawiam.
1: Wszystko zepsułaś ostatnim zdaniem.
4: Pierwsza zmiana.
2: Ale skoro ona ma romans z mężem, to czy kochanek wie?
0: Czyli dobrze, że zmieniłem głos.

0: No, przeczytałam pytanie i nie mogę przestać o tym myśleć.
1: Dawaj.
0: Czemu robaki włażą do domu, skoro mają do dyspozycji cały świat na zewnątrz?
1: Bo ciepło jest tam.
0: No, ale to, przepraszam, w Tajlandii na plaży też jest ciepło. Ludzie grube pieniądze płacą, żeby zwiedzać świat.
1: Tak.
0: No to co? Ale mają skrzydła, mogą lecieć gdzie chcą, a wybierają akurat nasz dom. Taka
2: polska mucha, wiesz, jakby się zmęczyła, gdyby musiała na Tajlandię, ale do Tajlandii...
0: No to do Hiszpanii.
2: No do Hiszpanii 2000 kilometrów.
1: To jest niebezpieczne dla takich robaków, bo one są pożywieniem, wiesz, wybierają dom.
0: No ale ja tego nie rozumiem.
1: Lubią cię.
0: Po co? Tyle pięknych miejsc. Ale ja ich nie chcę poznawać. Ja nie chcę z nimi mieć nic wspólnego. No,
2: mi się wydaje, że ja znam odpowiedź na twoje pytanie.
0: Tak? A jaka jest odpowiedź?
2: Po prostu masz brudno w mieszkaniu.
0: To wiesz co?
1: Sprzątać przestanie im się podobać.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
6: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
6: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
6: AI? Ajajaj.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: Reklama.
14: Prezydent Krakowa odwołany, Rada Miasta jednak zostaje, wskazują na to oficjalne wyniki podane przez Miejską Komisję Referendalną. Sprawdzana będzie konstrukcja hal, po wielkim pożarze kompleks budynków w Gorzowie wyłączony z użytkowania. Fałszywe zgłoszenia do służb w sprawie osób publicznych, m.in. o tym za chwilę w porannej rozmowie Vox FM.
15: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
14: Prezydent odwołany, Rada przetrwała. To oficjalne wyniki z Krakowa. Według danych przekazanych kilkanaście minut temu przez Miejską Komisję do Spraw Referendum, głosowanie w sprawie odwołania Rady Miasta jest nieważne, zabrakło ułamków procenta. Potwierdzone są już za to wyniki w sprawie odwołania prezydenta Miszalskiego. Było skuteczne. Przyjmuje tę decyzję z szacunkiem, skomentował Aleksander Miszalski.
16: Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo, napisał na portalu X Miszalski. A finalny werdykt jest taki, że prezydent traci stanowisko, Rada przetrwała rzutem na taśmę, frekwencja poniżej wymaganej, ale tylko w głosowaniu dotyczącym Rady.
17: Referendum jest nieważne, zatem Rada Miasta Krakowa nie została odwołana.
16: Mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. I choć głosowanie było lokalne, to jego echa słychać w całej Polsce. Krakowskie referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Dla nas to dopiero początek. To z kolei wpis Jarosława Kaczyńskiego. Wyników nie skomentowały jeszcze władze Koalicji Obywatelskiej, ani regionalne, ani krajowe. To z jej list startował Miszalski.
14: Informował Mateusz Głębiec. Kompleks hal przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim przez jakiś czas będzie niedostępny. To po wielkim pożarze, który wczoraj przez wiele godzin gasiło 26 strażackich zastępów. Ich działania trwały do wieczora. Rozbierano ścianę, która zagraża stacji transformatorowej. Przy obiekcie trampolin mieszczą się budynki miejskich spółek. Obok znajdują się także sklepy. Cały kompleks zostanie wyłączony z użytkowania. Minutę temu minęła godzina 8. Czas na poranną rozmowę w Vox FM. W studiu Jan Wróbel i jego gość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a gościem jest Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
18: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
1: Prezydent Krakowa odwołany, Rada Miasta nieodwołana, bo zabrakło kilku setek tam procenta. Nie powinna się ona jakoś podać do dymisji honorowo.
18: To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, dlatego że ten wynik referendum jest wiążący, jeśli chodzi o prezydenta Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. I to jest również ogromna przegrana i Donalda Tuska i całej Koalicji Obywatelskiej.
1: No nie wiem, czy taka ogromna, wie pan, bo ogromna będzie dopiero jak PiS zdobędzie tytuł prezydenta Krakowa, a nie ponownie PO.
18: Ja nie powiedziałem, że odnieśliśmy my ogromny sukces jako Prawo i Sprawiedliwość, tylko mówię o tym, że niewątpliwie pan Miszalski był wprost popierany przez Donalda Tuska i nawet media w ostatnich dniach informowały o narastającej irytacji w środowisku Koalicji Obywatelskiej postawą pana Miszalskiego, czyli byłego prezydenta Krakowa.
1: To trudno jest znaleźć ludzi, którzy robią te żarty, nie żarty najwyższym funkcjonariuszom. No jak tak się składa, że głównie z obozu nierządowego?
18: Znaczy myślę, że to jest bardzo poważne obciążenie wizerunkowe dla premiera Donalda Tuska i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że nawet jeżeli ta operacja wykraczałaby poza granice naszego państwa, to pełna determinacja i konsekwencja w działaniu doprowadziłaby nas jako państwo do szybkiego ustalenia sprawców, ponieważ trudno mówić tutaj o zabawie, dlatego że chodzi o sianie paniki i wprowadzanie ogromnego chaosu. A co za tym idzie? Za tym idzie obniżanie poczucia bezpieczeństwa ze strony każdego obywatela, jak i również brak zaufania obywatela do instytucji państwa.
1: To prawda, ale z ósmej strony, jeżeli nawet dotyczy zgłoszenie mieszkania pana prezydenta, ale jest to zgłoszenie, no, lege artis, bo straż pożarna, powiedzmy, czy czasem policja, no nie mają jakiegoś wielkiego czasu nieraz, żeby rozdrabniać to na czworo. To ja czuję się dobrze z tym, że nie nastąpiła taka sytuacja. Podchodzimy, już mamy wyważać drzwi, tam jest tabliczka Karol Nawrocki, o nie, nie wolno, to wiecie, to jest ważny polityk. No dobrze, że weszli.
18: Znaczy, zaraz, panie redaktorze. Po pierwsze, uważam, że oczywiście każdy incydent i każde zgłoszenie trzeba weryfikować. Na tym polega rola służb mundurowych i mówimy i o policji, i o straży pożarnej i o służbach ratunkowych. Mówimy o ratownikach medycznych. Jednak zwróćmy uwagę, że jeżeli na miejscu zdarzenia pojawiła się straż pożarna i ustaliła, że nie ma tam ani osób, których dotyczyłoby to zgłoszenie, a przyjeżdża następnie druga ekipa i ustala, że mimo tych ustaleń straży pożarnej, to my wyważymy drzwi do mieszkania rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego, to jest to nie tylko nieprofesjonalne, ale to też pokazuje, że działania polskiego państwa były nieprzygotowane na taki scenariusz, który występuje nie dopiero od wczoraj, bo pamiętajmy o tym, że od mniej więcej 2 tygodni wobec dziennikarzy Republiki, wobec redaktora Sakiewicza, czyli tutaj prezesa Republiki, te działania już mają charakter kaskadowy. Czyli mówimy o działaniach, które są po prostu powtarzalne.
1: Aczkolwiek jeżeli są one bardzo dobrze przygotowane, to zakończę taką puentą, to znaczy, że są bardzo dobrze przygotowane. Rozgryziemy ten problem, ale w internetowej kontynuacji naszej porannej rozmowy Radia Vox FM zapraszamy.
14: Dalsza część rozmowy, jak słyszeliście, do wysłuchania na VoxFM.pl i na kanale Superring na YouTubie.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
20: Pogoda top.
21: Powiedziałabym, że będzie ciepło, ale tak naprawdę to już jest ciepło, mimo tego, że dopiero godzina 8.
22: To byłby cud, gdyby w całej Polsce było mniej więcej 25-27 stopni. Ale nie, no bo są poszkodowane rejony nad morzem.
20: 24-23 dzisiaj maksymalnie.
22: A nie wszędzie.
21: Ale nad morzem też musi być najzimniej dla zachowania tradycji.
20: Dużo słońca nad morzem, na zachodzie kraju, wszędzie dużo słońca, chociaż gdzieniegdzie może się za chmurką ukryć, w Zakopanem nawet może jakiś deszczyk zrosić lekko.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
21: Ale tak, to jeszcze nieoficjalnie mamy lato. Julia Chren.
20: Konrad Piwowarski.
22: Paweł Pawelec, witamy was.
21: Dzień dobry.
23: Pierwsza zmiana.
24: Od rana z Vox FM.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: wy się nie możecie zdecydować, co kupić mamie na jej dzień, który już jutro przypominamy, jeżeli nie musicie kupować. Wystarczy, że wejdziecie na voxfm.pl.
1: I jak nie zdążyliście, to będzie idealny prezent. 2000 na wypoczynek w hotelu dla mamy do wygrania.
0: Mm-hmm. Wchodźcie, no, my jeszcze przed godziną 9 komuś wręczymy właśnie taki prezent.
1: Możemy także wam zdradzić, że wręczymy go jakiejś mamie.
2: Nie, to żeś wyjaśniła.
0: Przynajmniej pośrednio wręczymy dziecku, które przekaże mamie. Ale a propos mam, ja chciałem się poskarżyć na pana Łatwoganga.
1: A co się stało?
0: W ogóle się nie troszczy o swoją mamę. Co ta mama musiała przeżywać, jak on na ten rower wyszedł i przejechał z Zakopanego do Gdańska.
2: Przecież to cały czas z górki, wiesz, to, a ja się bałem o hamulce.
0: No i pod górkę też było, Paweł, dużo.
2: Parę razy. Ale on się jeszcze odgrażał, że on wróci i to już mnie przeraziło
1: totalnie.
2: Ale to
1: totalnie. Podobno on przez mamę ma taką zajawkę do charytatywnych akcji.
0: Nie, żartujemy sobie, ale znowu wielkie serca, wielkie W dla Łatwoganga, który rozbił bank razem z Polakami. 20 milionów złotych udało się wczoraj, ponad 20 milionów zebrać na dzieciaki chore na dystrofię mięśni. Bardzo drogie leki, które no, trzeba jakoś sfinansować, a państwo tego nie finansuje, więc Polacy wzięli wszystko w swoje ręce.
2: Wiem, że grzebałeś, by się dowiedzieć, ile kosztuje wyleczenie jednej osoby i podałeś mi jakąś sumę, która mnie zwaliła z nóg.
0: 15 milionów złotych kosztuje taki lek, który jest lekiem genetycznym.
2: To niesamowite,
1: ale pan Łatwogang kazał powiedzieć, że to nie dzięki niemu, tylko dzięki nam wszystkim. On jechał, ale właściwie wszyscy jechali i te 20 milionów to zasługa nas wszystkich.
2: Dzięki naszym 2 zł, 5 zł, 10 zł, ale jest nas wielu,
0: mało
2: więc się zbiera.
0: Jest jeszcze jedna dobra informacja. Jeżeli wczoraj wpłaciliście, oglądaliście ten stream, to możecie powiedzieć, że w weekend byliście na rowerze.
3: Pierwsza zmiana.
2: Się zmęczyłem. I to ładny kawałek. Two ships in the night.

0: proszę się przyznać, kto śpiewał, że Sara Morda zniszczył Klopa?
1: Ja. A co?
2: A kto tam w tekście miał coś ze stroboskopem?
1: To Aziki, opa, opa. Ten tekst akurat jest super, bo można go dopasować po polsku, a lepiej się śpiewa oczywiście, wiadomo, po polsku.
0: A propos Klopa.
2: Tak. Czyli trenera?
0: Nie! No. Nie! Będzie okay, o tym, co tam się zazwyczaj znajduje.
2: Się próbowałem.
0: Ale spokojnie, spokojnie, nie, bo chciałem przenieść nas do Torunia w tym momencie, na moje ulubione osiedle Zakole.
2: No, Zakole. Mhm.
1: No ciesz się, że jeszcze masz.
0: Dwa.
1: No,
2: ja już nie mam.
1: No właśnie.
2: Odeszły.
0: Na osiedlu Zakole w Toruniu pojawił się nowy znak. Teren prywatny Zakole, przepraszam, teren prywatny spółdzielni mieszkaniowej Zakole.
2: Okej.
0: Okay. Zakaz wyprowadzania psów na terenie osiedla.
2: No daj spokój, nie, naprawdę.
1: Trzeba nauczyć psy robić do toalety.
0: Dokładnie.
1: Tak jak dzieci się uczy do nocnika.
2: Tak. Ale czy tak można w ogóle tak dyskryminować? Co te ławki winne są?
0: Jak wyczytałem, te znaki nie mają żadnego pokrycia prawnej mocy prawnej.
1: Można je sobie wziąć i nimi pomachać.
2: To tak jak nie deptać trawników, słyszałem.
0: A co na to koty?
2: Jak zawsze górą.
3: Pierwsza zmiana.

0: 4 minuty do godziny 8.30. Jeszcze jedno? Już nie. Przeglądamy sobie właśnie zgłoszenia. Daj mamie odpocząć. Przypominamy, że taki konkurs trwa. voxfm.pl, tam się możecie zgłaszać po 2000 na odpoczynek dla swojej mamy.
1: Po godzinie 8.30 będziemy do kogoś dzwonić, także zachęcamy serdecznie do wchodzenia na voxfm.pl.
0: Z tego co widzę, na razie mamy rekordzistki, to jest 8 dzieci, bo ja szukam rekordu.
2: A, ty szukasz.
0: Tak. Jest 8 i
1: ale
0: podziwiamy.
1: Ale pamiętajcie, nie ilość, tylko jakość.
2: W związku z tym pamiętajcie, my zadbamy o prezent dla waszej mamy, ale wy powinniście sprzątnąć, dobra, ugotować, laureczkę samemu własnoręcznie
0: Boże,
2: wykonać.
0: Boże, biedna mama. Przecież tego się nie będzie dało rady zjeść. Będzie brudno.
2: Nakarmi.
1: Bo ja chciałem z tobą poruszyć taki temat, ale taki tylko dla dorosłych.
0: To ja zatkam uszy.
2: Oj, ale nie łączy się z moją mamą.
1: Nie, czy ty masz jakieś leki na pamięć? Bo bym pożyczył.
2: Słuchaj, mam.
1: Mam. To dobrze.
2: Mam.
0: A co się stało?
1: Właśnie sobie przypomniałem, że nie zjadłem śniadania.
2: Mam, tylko żebym ci nie zapomniał przynieść.
0: Pierwsza zmiana. Reklama.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Od dziś w SuperEkspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w SuperEkspresie.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Reklama.
10: 8.30 na woksowych zegarach. Na wiadomości Radia Vox FM zaprasza Dawid Osysko.
11: A rozpoczynamy od utrudnień na S2. To po dwóch wypadkach, do których doszło na wysokości węzła Wałmiezeszyński w Warszawie. W tym miejscu najpierw dwa pojazdy zderzyły się na lewym pasie, blokując ruch na jezdni. Niedługo później w tym samym miejscu doszło do kolizji dwóch kolejnych pojazdów osobowych, tym razem na prawym pasie. Nie ma informacji o rannych. Z prawego pasa pojazdy zostały usunięte, dlatego ruch został już częściowo przywrócony. Nadal w tym miejscu są utrudnienia. Korek zaczyna się już na Węźle Lubelska. 71% respondentów chce, by Polska pozostała w Unii Europejskiej. Taki wynik przyniósł sondaż Instytutu Badań Polster dla SuperEkspresu. Opuszczenia Unii życzy sobie 21% ankietowanych. Badanie przeprowadzono 5 i 6 maja na próbie ponad 1000 dorosłych Polaków. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach mocno tanieją. Według maklerów Stany i Iran są coraz bliżej zawarcia porozumienia, na podstawie którego może dojść do rozminowania i ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Baryłka ropy WTI Brent wyceniona jest o ponad 5% niżej niż w piątek. Premier Węgier obniży swoje wynagrodzenie. Peter Modziar oświadczył, że jego pensja wyniesie poniżej połowy obecnej. Znacznie obniżone zostaną także

0: że wynagrodzenia ministrów, parlamentarzystów i burmistrzów.
1: Pierwsza zmiana.
2: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
3: Na kolejne wiadomości zapraszamy już za niespełna 28 minut, bo tyle pozostało do godziny 9. A zapraszam w imieniu Dawida Osysko. Modern Talking. Jakiż to jest klasyk.

0: 21 minut do godziny 9. Ja myślę, że kolekcje znaczków, kolekcje jakichś karteczek, kolekcje płyt winylowych to już jest przeszłość. Mhm. W Polsce myślę, że będzie można zacząć zbierać suknie ślubne byłych żon Michała Wiśniewskiego. A pomyślałam o tym, ponieważ jego najnowsza była żona, czyli piąta, czyli Pola Wiśniewska, tak? Sprzedaje właśnie swoją suknię.
1: O. No to dobrze, to dobrze wróży. Tylko...
2: Dobrze wróży?
0: Komu? Tak, tej nabywczyni?
1: Oczywiście, że tak.
2: Suknia ślubna po byłej żonie Michała Wiśniewskiego dobrze wróży?
1: Popraw jej historię. Z tym hasłem bym ją sprzedawał. No bo tu nie wyszło.
0: Myślisz? Ja jestem ciekawa, czy te pozostałe suknie też są do sprzedania.
1: A to muszą być piękne suknie. Przecież Michał nigdy nie żałował pieniędzy dla swoich kobiet. A to, że mu miłość nie wyszła, to
2: uważam, że ona powinna zostawić Michałowi tę suknię, żeby była taka suknia ślubna przechodnia. No.
0: Żeby to była suknia ślubna Michała Wiśniewskiego i później następnej żonie on mógłby ją przekazać.
1: Dobry pomysł z tą różnicą, tylko że on powiedział, że on już nie będzie brać żadnych ślubów, bo mu tam miłość nie wychodzi.
0: Wydaje mi się, że on mógł tak powiedzieć po pierwszym ślubie.
1: Powiedział, tak? A potem zmienił
2: zdanie.
1: Drugi raz
2: powiedział i trzeci, i czwarty, i piąty.
1: Bo prawdziwy wojownik się nie poddaje.
2: Ale całe szczęście, że to Michał Wiśniewski nie sprzedaje swoich strojów ślubnych, bo mógłby otworzyć jakiś butik.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: Albo i sieć butików z

0: 14 minut do godziny 9. voxfm.pl, tam odsyłamy, tam się, możecie zgłaszać swoje mamy.
1: Tam się popisujecie.
0: I napisał do nas Paweł. Po długim sezonie przydałby jej się odpoczynek. Oczywiście o mamy chodzi, ale...
1: Ciężkiej pracy sezonie.
0: No właśnie, co to za sezon, Paweł?
2: Witam serdecznie. To jest sezon piłki nożnej. Mama moja jest kibicem warszawskiej Legii.
3: I co drugi tydzień na Legię jeździ z Mrągowa 200 km. Nie jeździ sama, prawda?
2: Tak, nie jeździ sama, jeździ teraz ze mną, a zaraziła również bakcylem moją córkę, czyli swoją 14-letnią wnuczkę.
1: Jestem w szoku. Ja myślałem, no dobra, że ty pytasz, czy jeździ, a ona, ty stwierdzasz, ona jeździ.
0: Jeździ, no, jeździ na mecze Legii.
1: Taka mamusia.
0: Czy on, jak ona ochrania swoją wnuczkę przed tymi wszystkimi słowami, które padają na meczu?
1: Szalikiem.
2: Nie musi ochraniać. Z dźwięku odzywa się, szanowni państwo, prosimy o używanie słów kulturalnych oraz o skupienie się na dopingu dla swojej drużyny.
3: Dobra, powiedz, jak tam emocje w czasie ostatniej kolejki Ekstraklasy u was wyglądały?
1: Już było bliziutko.
2: No było blisko, człowiek się witał z kąską, ale taki pan z takimi włosami kręconymi, myślę, niech teraz odpowie za to, co zrobił.
3: Dla tych, którzy nie wiedzą, to wyjaśnijmy. GKS Katowice w ostatniej minucie doliczonego czasu gry zdobył gola i wywalił Legię z pucharów europejskich.
1: A już byli, już mogli grać.
0: A byliście na tym meczu, Paweł?
2: Oczywiście, byliśmy.
1: Wow.
3: Jak bardzo mama
2: 4-0.
3: Jak się mama zestresowała? Bardzo, bardzo krzyczała później?
2: Używała słów powszechnie używanych za obelżywę.
3: Dobra, to słuchaj,
0: mama musi odpocząć.
3: Tak, tak
0: 2000 zł na wypoczynek w hotelu.
1: Proszę
2: super,
1: bardzo.
2: Super, dziękuję bardzo.
4: Daj mamie odpocząć.
3: Przypominamy, zgłaszacie się na voxfm.pl, a dzień mamy już jutro.

0: in my living room. Witam, napisał do nas Dawid z Rawicza. Mi z wami mija każdy dzień w pracy szybko, bez radia dzień stracony i nudny. Dawid i inni słuchacze, teraz można troszeczkę wolniej i wytężyć uszy, bo będzie kochaj albo rzucaj po dziewiątej.
1: Bez którego dzień też stracony.
2: Podobno,
1: jak to dziś?
2: Podobno. Dawid i Kamila będą dzisiaj walczyć o swoją miłość. Dawid napisał, że proszę was o pomoc w próbie odzyskania miłości życia swego. Niestety kilka moich złych decyzji bardzo zmieniło podejście mojej dziewczyny do mnie samego. Staram się więc teraz odzyskać ją pomimo porażki.
0: Jakie to decyzje? Przekonamy się po dziewiątej.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Media Expert, taniej masz.
7: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
8: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Castorama!
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
3: Reklama.
19: Organizatorzy odnieśli połowiczny sukces w krakowskim referendum, odwołano prezydenta. Rada Miejska zostaje. Sytuacja jest poważna, za chwilę nowe informacje o epidemii eboli w Afryce. Polityczna burza po siłowym wejściu służb, chodzi o interwencję w rodzinnym mieszkaniu prezydenta.
0: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
19: Aleksander Miszalski oficjalnie odwołany z roli prezydenta Krakowa. Miejska Komisja do Spraw Referendum podała oficjalne wyniki głosowania. Frekwencja wyniosła prawie 30%, to więcej niż wymagane 27,1% do odwołania Miszalskiego. Jednocześnie krakowianom nie udało się odwołać Rady Miasta, do tego wymagana jest frekwencja na poziomie 31%.
20: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu, zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
19: Mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum, a wzięło w nim udział ponad 175 tysięcy mieszkańców.
20: Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu, czyli liczba kart ważnych, wyniosła 176 107. Liczba głosów ważnych to 174 723.
19: Do czasu wyboru komisarza przez Donalda Tuska władzę w Krakowie sprawuje sekretarz Antoni Fryczek. Nieważne jest z kolei głosowanie w referendum w sprawie odwołania burmistrza Ciechocinka Jarosława Jucewicza powodem zbyt niska frekwencja. Z danych opublikowanych przez PKW wynika, że do głosowania poszło o 28 osób za mało, aby wypełnić próg frekwencyjny. Za odwołaniem Jucewicza były 2004 osoby, przeciw 85. Ponad 900 podejrzanych przypadków wirusa Ebola zidentyfikowano do tej pory w Demokratycznej Republice Konga. Ponad 100 z nich potwierdzono, przekazuje szef WHO. Według kongijskiego rządu w całym kraju z powodu eboli mogło umrzeć ponad 200 osób. A w związku z epidemią amerykańskie lotniska wprowadzają obostrzenia dla przylatujących z Afryki. Na ten moment nie ma informacji, by do zachorowań doszło na terenie Europy. Mimo to szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Paweł Grzesiowski podkreśla, że sytuacja jest poważna.
14: Źródłem wirusa są zwierzęta, to nie nietoperze, niektóre gatunki małp. Z punktu widzenia przenoszenia między ludźmi, sytuacja, jeżeli chodzi o wirusa Ebola, jest dla nas niebezpieczna. Wirus bardzo łatwo przenosi się z wydzielinami chorych, a więc tutaj kluczową sprawą jest właściwa izolacja i stosowanie środków ochrony indywidualnej.
19: Na razie na ten typ eboli nie ma zatwierdzonych leków ani szczepionek. GIZ, a także polskie MSZ odradzają podróże do objętej epidemią części Konga i pogranicza z Ugandą. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywych zawiadomieniach, m.in. o pożarze. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
15: Politycy PiSu w kontekście wydarzeń z Gdańska mówią o ataku na prezydenta. Przemysław Czarnek w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych nazywa to kolejną już prowokacją po tych, jego zdaniem, wymierzonych w prawicowe telewizje. Odniósł się też do rządowej narady.
21: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
15: To cynizm lub głupota nazywać interwencję Straży Pożarnej brutalnym atakiem na prezydenta, odpowiada premier Donald Tusk, a wcześniej podczas odprawy ze służbami zaznaczał.
22: Jeszcze w nocy w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem umówiliśmy się, co innego praktyka oczywiście, że nikt nie będzie robił z tego polityki.
15: Sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja.
19: Relacjonował Michał Skolimowski. Nowe Centrum NASK powstanie w Warszawie. To instytucja odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo i rozwój nowoczesnych technologii. Ośrodek ma być miejscem współpracy badaczy i naukowców nad innowacyjnymi projektami.
23: Dzisiaj bezpieczeństwo dla nas wszystkich jest najważniejsze, a zwłaszcza cyberbezpieczeństwo. My wielokrotnie mówimy o tym, że dzisiaj w dobie wszystkich wyzwań, które przed nami, musimy budować swoją odporność na wszelkiego rodzaju kryzysy.
19: Zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowe centrum ma kosztować 360 milionów złotych.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Pogodę mamy taką normalnie, jakby był koniec maja.
0: Jest koniec maja, wszystko się zgadza, pogoda się zgadza.
1: 27 stopni dzisiaj może się pojawić na termometrach, to szczególnie na zachodzie. Najchłodniej dzisiaj na Pomorzu i na Suwalszczyźnie. 17, tak no nie przekroczy 20, chociaż w Gdańsku dość ciepło. No i co, słońce w całej Polsce, deszczu synoptycy nie przewidują, więc
0: proszę pamiętać
1: ja
0: o kremach z filtrem i o spożywaniu płynów. Chodzi o wodę.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Julia Chren.
0: Komrad Piwowarski.
1: Dzień dobry.
0: Za chwilę kochaj albo rzucaj.
24: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: Ja wiem, ona ma na imię Kamila. Bohaterka dzisiejszego Kochaj albo rzucaj. 15 minut po 9.
1: To się nie liczy, podejrzałaś.
0: To opowiadaj.
1: No co, no chłopina stracił dziewczynę, ponieważ jak pisze, kilka jego złych decyzji bardzo zmieniło podejście jej
2: jakie
1: do niego.
2: To decyzje?
1: No nic tu nie ma na ten temat, jak zawsze, czyli ja już dobrze wiem, bo znam życie, że jeśli ktoś nie jest w stanie napisać mi, co złego zrobił swojej kobiecie. No, słucham?
2: Było grubo.
1: No było grubo i głupia się będzie przyznać i pewnie no niewiele się od niego dowiem, a pewnie ona powie wszystko. No
2: dobra,
1: i...
2: ale nie zakładajmy tego wszystkiego. Znaczy, może Dawid...
0: Zadzwoń do niego, tak. Wyciągnij z niego jak najwięcej się da, żeby później dzwonić do Kamili z informacjami.
1: Dobra.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj, Pawelec dzwoni do Dawida. Cześć Dawidzie.
4: Dzień dobry.
1: Młody mężczyzna jeszcze przed 30, tak bym powiedział. I kobieta jeszcze młodsza. Ile ma lat?
4: 24.
1: Dawidzie, jak ma na imię miłość twojego życia?
4: Kamila.
1: Powiedz, dlaczego musimy odzyskiwać jej miłość?
4: Ponieważ kilka moich złych decyzji, no niestety przekreśliło nasz związek i nie wiem, jak sobie z tym poradzić. No liczę tutaj na pomoc, że tak powiem, radia, no bo moje starania jakiekolwiek do tej pory, no niestety nie przyniosły żadnego rezultatu. Potrzebuję, że tak powiem, fachowej rady.
1: Co się wydarzyło?
4: Na pewno skłamałem i to był też jeden z głównych powodów, dlaczego padło mnie takie, a nie inne podejście. Na pewno może trochę nieszczerości z mojej strony. Trochę za bardzo emocjonalnie podchodziłem do pewnych spraw.
1: Dobrze, tylko poczekaj Dawid, bo to, że skłamałeś, w jakiej kwestii?
4: Nie powiedziałem wszystkiego dokładnie o sobie, co ona by chciała wiedzieć i ukryłem pewien rąbek tajemnicy, którego no może nie chciałbym uchylać tutaj, ale na pewno chodziło o kłamstwo związane z moim charakterem. Może udawałem, że jestem bardzo opanowany, a czasami reaguję impulsywnie na pewne rzeczy. Nakrzyczałem na nią, no kurczę.
1: Tak, nie krzyczałeś.
4: Tak, tak, zgadza się.
1: I co, przestraszyła się ciebie?
4: No, czy może nie przestraszyła, no, może lekki uraz do mnie przez to, no bo kurczę, chciała, żebym się zmienił, zacząłem się dla niej zmieniać, no ale no niestety, no nie daje możliwości mi nawet, że pokazania tego. Chciała, żebym się zmienił, obiecywała mi, że wszystko będzie dobrze, jeżeli pokaże, że się zmienię, no ale no niestety na razie nie ma możliwości udowodnienia tego, ponieważ no, kontakt nas jest bardzo ograniczony.
1: Jak go ograniczyła?
4: No blokadą numeru, no ja też nie będę nachalny i nie wiem, jeździł pod dom, czy wydzwaniał, czy jakiś takich kretyńskich decyzji robił, ponieważ no, no jeżeli kogoś się kocha, to się puszcza, jeżeli wraca, no to zawsze był ten ktoś dla ciebie coś znaczył, tak no. Jeżeli nie wróci, no to takie jest powiedzenie według mnie.
1: A jak długo byliście parą, zanim się to wydarzyło?
4: To jest bardzo krótko, bo 2 miesiące.
1: To troszkę za krótko jak na takie błędy.
4: Wiem.
1: Ona może leciutko z ciebie zrezygnować. Tam niewiele się dzieje w tym serduszku, bo zbudowała sobie wizerunek ciebie i żeś go zdeptał.
4: Tak, tak, zgadza się.
1: I jeszcze nie ma żadnego zaangażowania emocjonalnego, nie ma żadnych przeżyć, niczego, co byście mieli ze sobą.
4: Pokazywałem jej, że staram się o nią i tak dalej. No, powiedziała, że mi się starał dalej, że będzie wszystko okej, jeżeli pokażę jej, że się staram i że próbuję zmienić. No ale niestety nie wiem, czy tam jej grono jakichś doradców, czy jakaś może przyjaciółka i doradziła, bo ona chciała, w pewnym momencie ucięła kontakt, powiedziała, że nie chce. Też nie wiem, na czym stoję, że tak powiem.
1: Może dowiedziała się właśnie tego czegoś, co ukryłeś. Ukryłeś prawdę o sobie jakąś, więc znaczy, nie chcesz mi powiedzieć.
4: Ona już się o tym dowiedziała, jak zerwaliśmy ze sobą. Nie wiem, jak do tego podejść, tak?
1: Zablokowała cię i to ile trwa?
4: No już około tygodnia. Mógłbym, bo wiem, że mógłbym tam ewentualnie jakoś się do niej z jej znajomych odezwać, no ale no nie chcę być nachalny, nie chcę też robić, że tak powiem, siebie wariata,
1: no tak,
4: tak.
1: Patowa sytuacja, Dawid, muszę ci powiedzieć. Jakiś kontakt powinieneś mieć, a nie masz jej na Facebooku, Instagramie. Żeby móc do niej napisać, też się zblokowała?
4: Nie używam social mediów, wie pan?
1: Powinieneś chociaż listy klasyczne do niej pisać, wiesz? Albo jak masz jej maila, to maile pisać.
4: Myślałem nad tym właśnie, myślałem nad listem, kurczę, i nie wiedziałem, czy to będzie dobra decyzja, czy nie.
1: Oczywiście. Staroświecki, bardzo dobry sposób, bardzo romantyczny. Papier przyjmuje zapachy, czyli twoje perfumy. Do listu można włożyć zdjęcie, jeśli macie takowe, jakiś bilet, który łączy się z tobą, z nią. To są wspomnienia. Polecam. Ja nie wiem, co mnie czeka. Ja nie wiem, jak mnie przyjmie Kamila. Ona na pewno, tłumacząc swoją niechęć ewentualnie do ciebie, powie wszystko to, czego ty nie chciałeś powiedzieć. Wytłumaczy się dlaczego. No i się zorientuje, że ja niewiele wiem. Proszę tu o spojrzenie w twoją stronę, ale nie miałeś odwagi powiedzieć mi, dlaczego już nie chcę patrzeć. Trzymajcie kciuki za Dawida, dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Vox FM. Trzymajcie kciuki. Nie wiemy, czy warto, a ty mówisz, że trzymajcie.
1: No, chodzi o to, żeby
0: ale
1: oni
0: ja
1: się
0: już zaczęłam trzymać.
1: Dziękuję
0: ja
1: bardzo.
0: Nie neguję tego i proszę, żeby słuchacze też trzymali, bo za chwilę telefon do Kamili. 6098 6989. Piszcie, czy coś będzie z tej miłości.
2: Jak mają pisać, jak trzymają kciuki?
1: Tak. No mało powiedział. Mam żal do niego.

0: O tym Dawidzie i o tej Kamili, co on takiego nawywijał, że ona go zostawiła?
1: No, że ukrył swoją cechę charakteru, ale nie chciał powiedzieć jaką, no bo nie chciał powiedzieć
2: no,
1: jaką.
2: No bo ukrył, no
1: tak
2: oczywiste.
1: Jest, ukrył.
2: Skoro ukrył, no to nie chce wyjawiać.
1: Wyszło też
2: no
1: na to, że udawał spokojnego, kiedy ją uwodził, kiedy ją podrywał, a okazało się, że jest trochę furiatem, tak? No wnioskuję, że oszukał też w tej kwestii. Wiemy tylko, że zakończył jej poprzedni związek, bo jej facet zachował się względem jej nieelegancko.
2: Oszukiwał ją o swojej cesze charakteru, ten poprzedni facet.
1: Troszeczkę chyba źle ją traktował, co wkurzyło chłopaka i załatwił sprawę, jak to się mówi, na miejscu.
2: No a teraz ona załatwiła sprawę z nim, bo już nie chce z nim być.
1: Dokładnie. No
0: ja dalej nic nie wiem. Ja mam nadzieję, że Kamila nam to wszystko wyjaśni.
1: Dzwonimy.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, niespodzianka do Kamili.
4: Dzień dobry.
1: Witam Kamilę. Kamila, chyba był już twój chłopak. Napisał do programu Kochaj albo rzucaj. A ja się nazywam Paweł Pawelec i jestem prezenterem Radia Vox FM. No i taka niespodzianka i prezent w ramach przeprosin i przemyśleń trafia się tobie.
4: Tak.
1: Szok. Przyznał mi się, że nakrzyczał na ciebie, że troszeczkę źle odbierał pewne rzeczy przy
4: Proszę
1: twojej...
4: pana, nie jestem zainteresowana nim.
1: Dlaczego?
4: Proszę pana, ponieważ wydarzyło się dużo różnych złych rzeczy i on bardzo dobrze o tym wie, dlatego nie chcę mieć z nim kontaktu.
1: A, okej. Okay. Czyli 2 miesiące stracone w życiu, to mi chcesz powiedzieć.
4: Cholera, dokładnie jasne. Tak, proszę pana. Dokładnie
1: no
4: tak.
1: Ja nie jestem pan, Kamilka, spokojnie, wiem, że jesteś młoda dziewczyna, jestem Paweł. Ten program służy nie tylko temu, żeby coś naprawić, ale też coś zakończyć.
4: Widzisz?
1: Tak, definitywnie, żeby ci się ktoś, no nie narzucał. Wiem, że go zblokowałaś. Być może nie chciał mi powiedzieć wszystkiego, bo przyznał się tylko, że ukrył prawdę o sobie przed tobą, przez którą żeście się kłócili. Potem strasznie bronił swoich zasobów, jak to się mówi, czyli ciebie, Kamila, w nieelegancki sposób. Chyba też i w taki sam sposób próbował pomóc tobie, kiedy byłaś z nieodpowiednim facetem wcześniej, nie?
4: Tak, dokładnie. Okazał się taki sam jak poprzedni.
1: Okay.
4: Więc nie chciałabym mieć z nim kontaktu, niestety. Dlatego też go zablokowałam. Dokładnie, proszę pana. Ostatecznie. To jest moja ostateczna decyzja. Proszę pana, Paweł.
3: No nie!
1: No okej, okay, no nie będzie z tego miłości, jak to moja żartuję sobie majtki
4: jestem
1: na pupę.
4: W pracy, więc tutaj każdy pana, oczywiście pana Pawła pozdrawia.
5: Znamy pana.
1: Bardzo dziękuję.
5: Znamy pana.
1: Bardzo dziękuję.
4: Tak.
1: Bardzo dziękuję.
4: Paweł, ja tutaj wszystko wiem. Ja nie chcę mieć z nim naprawdę kontaktu. No,
1: czyli to
4: nie
1: była
4: chcę
1: pomyłka.
4: Po prostu.
1: Nie chcę
4: dokładnie
1: do takiego...
4: Tak, skoro ktoś został zablokowany, no to chyba nie chcę z nim kontaktu, tak?
1: No tak, myślałem, że po prostu odpoczywacie od siebie, nie?
4: Nie,
1: myślałem,
4: nie odpoczywamy.
1: Tak, czasami
4: ja
1: trzeba przemyśleć.
4: Ja po prostu zakończyłam tą relację definitywnie.
1: A to ty się go boisz trochę, Kamila.
4: Trochę, dokładnie tak. Proszę pana, to Paweł, on mi rozwalił samochód, tak? Tego już chyba nie powiedział. To jest dużo różnych sytuacji, o których nie będę mówiła może, żeby go
1: Kamila,
4: nie kompromitować.
1: Kamila, powiem ci tak. Na tyle jest niepoważny i nieodważny, że w momencie, kiedy my rozmawiamy, to on się rozłączył, kiedy usłyszał, że chcesz mówić o prawdzie tego związku.
4: No właśnie. A ja może nienawidzę. Dlatego nic więcej nie mówmy.
1: Nie
4: na
1: mówmy.
4: Ten temat.
1: Okej, okay, czyli przemocowy człowiek, furiat i moim zdaniem to, że nie miał odwagi mi tego powiedzieć, nie znaczy, Kamila, że on jest gotowy być spokojnym facetem, wiesz?
4: Dokładnie tak.
1: Znającym swoją wartość. Ja mu to powiedziałem, zanim do ciebie zadzwoniłem, że bycie razem nie polega na tym, że ktoś jest czyjś i do kogoś należy.
4: Dokładnie
1: tylko, że
4: tak.
1: Że te osoby żyć bez siebie nie mogą. I wtedy...
4: A ja wolę żyć bez niego, bo niestety, ale za dużo złego w moim

0: jest.
1: I nie był w stanie powiedzieć mi tak naprawdę niczego konkretnego o sobie, tylko że ukrył o sobie prawdę. Tylko tyle. No nie był w stanie powiedzieć mi jaką. No dobra, w porządku. No to ratuj się, dziewczyno. On się rozłączył. Porażka. No i co? Życzę ci fajnego faceta.
0: Dziękuję bardzo.
1: Spokojnego, wyważonego, który cię będzie szanował, który nie będzie się czuł niepewnie i nie będzie cię ograniczać.
0: Dokładnie tak. Dziękuję bardzo.
1: Trzymaj się, pa.
0: Do widzenia.
1: Trzymaj się. No cóż, Dawid, dałeś ciała po całości, chłopaku.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
3: No i jeszcze się rozłączył i uciekł.
1: No straszne to jest właśnie to, że prosi o pomoc, nie mówi wszystkiego, wypuszcza mnie na golaska, a potem się rozłącza, jak się okazuje, że ona go...
4: Pamiętajcie, z Pawelcem jak na spowiedzi. Trzeba być szczerym, zgłaszacie się na voxfm.pl, a kochaj albo rzucaj, wraca już jutro.

0: Nie wiem, czy pamiętacie, ale Lewan Spolka to była taka dziewczyna z ogórkiem, która kręciła porem. Nie, z porem, nie z ogórkiem. Właśnie. A o ogórkach to teraz chcielibyśmy powiedzieć.
1: Porem.
2: Ja szczerze mówiąc nie wiem, co czuję w tym momencie. Czy czuję niesmak, czy czuję zdziwienie?
1: Zacofanie.
0: Ja dumę czuję.
1: Czuj ich zacofanie.
2: Ale jaką dumę? No baba zrobiła mizerię i je to pałeczkami. To ludzie kochani.
0: Nie baba, tylko pani ze Stanów Zjednoczonych, Amerykanka, odkryła.
2: Tak,
0: śmialiśmy się z tego w zeszłym tygodniu, że odkryli kompot, rosół.
1: Tak,
0: to teraz odkryli, uwaga.
1: Dodali, że kompot z owocami, bo to
0: z truskawkami, dokładnie. I teraz odkryli mizerię.
1: Że to pyszne.
0: I rzeczywiście przepis wygląda tak w miarę dobrze. No bo on dodała grecki jogurt zamiast śmietany, dobra, żeby było wszystko
2: było bardziej odchudzające.
0: Tak, i żeby były białko
1: posoliła,
0: jeszcze.
1: Posoliła,
0: powieprzyła. Dodała oliwy, to może być kontrowersyjne do tych ogórków.
2: To prawda, dziwne.
1: Leciutko, pewnie.
2: Dziwne, ale każdy ma swoje dziwactwa, więc rozumiem to.
1: Powinno się też
0: ale pałeczkami zjeść mizerię.
1: Posłodzić się też.
2: Dla mnie to jest szczerze poza jakąkolwiek krytyką. No, jeżeli już robisz polskie danie, no to proszę cię, naprawdę, no nie jedz tego pałeczkami, tak? No bigos zaraz będziemy jeść pałeczkami,
1: ale
2: no
1: ludzie. Ale oni się odnoszą do tego, że to jest polskie danie, tak? Odkryte...
0: Nie, oni tego nie wiedzą, że oni myślą, że to odkryli.
2: Oni myślą, że oni odkryli, że to będzie zaraz American Cucumber.
3: Od rana z Vox FM.
0: Odkryli Amerykę, no.
3: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny?
7: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
6: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Feder 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
17: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
18: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
19: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
20: Skoda. Reklama.
21: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Radomscy rowerzyści mogą już przejechać drogą dla rowerów wzdłuż miasta Kazimierzowskiego. Powstała ona wzdłuż odcinka ulicy Limanowskiego od Ronda Kisielewskiego do ulicy Wałowej. Drogowcy w tym miejscu odkryli fragmenty dawnych baszt i murów miejskich. Jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, zostały one odpowiednio zaznaczone na ścieżce.
22: W trakcie inwestycji zostały przeprowadzone badania archeologiczne, podczas których odkryte zostały fragmenty starych murów miejskich, aby pokazać radomianom i turystom, turystom, w których miejscach one dawniej stały, zostały odwzorowane ich ślady na nowej nawierzchni drogi dla rowerów i równoległego chodnika. Wykonano je ze specjalnie przyciętych kamieni polnych zalanych żywicą.
21: Ścieżka rowerowa na ulicy Limanowskiego powstała dzięki funduszom z programu Polska Wschodnia. Wysoka porażka Radomiaka Radom. W ostatniej kolejce tego sezonu podopieczni Bruno Baltazara przegrali na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Mecz zakończył się wynikiem 6-2. Bramki dla Radomia strzelił Elwes Balde i Salifu Sumach. Tym samym Radomiak kończy sezon na 10. miejscu z bilansem 11 zwycięstw, 11 remisów i 12 porażek. Mistrzem Polski został Lech Poznań, natomiast z Ekstraklasą żegna się Brugbet Termalika Nieciecza, Arka Gdynia i Lechia Gdańsk.
9: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
21: Pogodnie, słonecznie i bez opadów deszczu będzie dzisiaj w naszym regionie. Obecnie na termometrach 19 stopni, a maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie 25. Warto więc mieć dziś przy sobie okulary przeciwsłoneczne i butelkę wody.
9: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
11: Vox FM.
20: Vox FM.
11: Radom.

0: to promocja.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
0: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z BoxFM.
0: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
17: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
18: No co wy, spawane z profili będą git.
19: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
17: Siadek.
19: No co, a ja...
20: Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
21: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
22: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
23: I masz rację, już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z Solarkiem.
22: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
23: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
22: Czyli oficjalnie, dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
23: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z Solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
0: Reklama.
1: Vox FM.
0: Vox FM Radom.
1: Vox FM Radom.
24: Aleksander Miszalski odwołany, a kto po nim? W Krakowie rusza karuzela z nazwiskami kandydatów na prezydenta.
2: UOKiK w biurach Lidla i transportowców sprawdza, czy doszło do zmowy. Gdy robi się ciepło, jest szczególnie groźny. Podczas spacerów uważajmy na barszcz Sosnowskiego.
3: 10 już minęła, to czas na wiadomości w VoxFM. Zaprasza Dawid Osysko.
2: Najpóźniej za 90 dni Kraków będzie miał nowego prezydenta. Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Nie milkną echa politycznego trzęsienia ziemi pod Wawelem. Niektórzy politycy już rozpoczęli kampanię wyborczą. O tym, kto może wziąć udział w wyścigu po fotel prezydenta, Oleg Ruszkowski.
4: Chociaż prezydent Krakowa został dopiero co odwołany, to już znamy co najmniej dwie oficjalne kandydatury na to stanowisko. Udział w wyborach zapowiedział Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, a także Bartosz Bochenczak z Konfederacji. Prawie pewny będzie też udział Łukasza Gibały, który w ostatnich wyborach przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze. Prawo i Sprawiedliwość nie wyznaczyło jeszcze swojego kandydata, nie wykluczając jednak współpracy z resztą prawicy.
5: Nasza otwartość na pokój na prawicy i współpracę nad prawicą od dawna jest znana w całej Polsce, także tutaj w Krakowie. Powtarzam, wszystkie kierunki są otwarte, niczego dzisiaj nie przesądzamy.
4: Mówi Przemysław Czarnek. Również pewna wydaje się kandydatura radnej Aleksandry Owcy z partii Razem. Nie wiadomo natomiast, kogo wystawi Koalicja Obywatelska, do której należy odwołany Aleksander Miszalski.
2: Frekwencja w referendum wyniosła prawie 30%. Swój głos za odwołanie Miszalskiego dało ponad 175 tysięcy osób. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeszukał biura Lidla i kilku firm transportowych współpracujących z siecią handlową. Śledczy sprawdzają, czy przewoźnicy mogli umawiać się, by nie przejmować sobie nawzajem kierowców. Według urzędu firmy obsługujące centra dystrybucyjne Lidla mogły uzgadniać między sobą, że nie będą zatrudniały kierowców pracujących wcześniej u konkurencji.
24: Jednocześnie podejrzewane porozumienie może dotyczyć zakazu przejmowania przez firmy transportowe swoich podwykonawców, czyli mniejszych firm faktycznie wykonujących przewozy towarów do sieci Lidl na zlecenie spedytorów.
2: Tłumaczy Tomasz Chrustny, prezes UOKiK-u. Urząd sprawdza też, czy Lidl mógł pomagać w funkcjonowaniu tego mechanizmu, m.in. przez ograniczenie kierowcom dostępu do centrów dystrybucyjnych po zmianie pracodawcy. Izraelska armia poinformowała o śmierci 19-letniego żołnierza w walkach w południowym Libanie. Według izraelskich mediów żołnierz zginął w ataku drona należącego do wspierającego Iran Hezbollahu. Inny żołnierz został ciężko ranny w tym samym zdarzeniu. Zgliszcza i popiół tyle zostało z hali trampolin w Gorzowie Wielkopolskim. Przyczyny pożaru wyjaśniają specjaliści, a okoliczności bada policja i prokuratura. Wczoraj rano przy Targowej spłonął obiekt 3000 metrów kwadratowych. Nikomu nic się nie stało. Uratowano sąsiadujące hale, łącznie 9000 metrów. Teren został odgrodzony i zabezpieczony, mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
25: Policjanci zabezpieczają miejsce pożaru. Równolegle prowadzone są czynności procesowe. To przede wszystkim przesłuchania, a także pierwsze czynności z udziałem biegłego z okresu pożarnictwa.
2: Kompleks hal, jak poinformował prezydent Gorzowa, będzie wyłączony z użytkowania przez mniej więcej 2 dni. Do rozbiórki poszła ściana, która została uszkodzona i zagrażała stacji transformatorowej. Miłośnicy spędzania czasu na świeżym powietrzu powinni mieć się na baczności. Wraz z majowym słońcem powraca barszcz Sosnowskiego, jeden z najniebezpieczniejszych intruzów łąk i dzikich ogrodów.
26: Pod wpływem słońca i pod wpływem ciepła to możemy zostać dotkliwie poparzeni. Dotkliwie poparzeni i to są na takie wielkie, wielkie bąble. To są rany, które się bardzo trudno goją.
2: Mówi Jakub Wyka ze stowarzyszenia Ficedula. Jeżeli podczas spacerów albo na działce natkniemy się na tę toksyczną roślinę, nie próbujmy usuwać jej samodzielnie. Zgłośmy problem służbom, na przykład Straży Miejskiej.
27: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: A trzeba przyznać, że pogoda taka bardzo zachęcająca do spacerów. Ładny poniedziałek, można by powiedzieć. Pogodowo na pewno. Najchłodniej na północy kraju 21-22, w centrum na południu 25-26 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze. Dzisiaj termometry tam maksymalnie mogą pokazać 27 stopni. No i w całym kraju zdecydowanie słońce będzie wygrywać. Chmurki od czasu do czasu się pojawią, ale nic nie popada.
27: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: 4,5 minuty po godzinie 10. Zmiana tymczasowa, ale bardzo serdecznie zapraszam do godziny 14. Krzysiek Skrzypkowski, dzień dobry. 25 dzień maja. Tak rozpoczyna się ten tydzień. Najważniejszym elementem, poza oczywiście piątkiem i rozpoczęciem weekendu, będzie jutro, bo jutro dzień mamy, proszę Państwa. Tak przypominam. A co zrobić, żeby było fajnie? No, to jeszcze będzie okazja poopowiadać.

ponieważ szczęśliwi czasu nie liczą. I nie ma też sobie co tak uświadamiać, ile lat faktycznie mamy. To ja nie przypomnę, z którego roku jest ta piosenka. Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams Welcome Alive w Vox FM w rytmie hitów. Na zegarze jest 18 minut po godzinie 10, ale inne ważne informacje są. Oczywiście, że są do przekazania, na przykład takie, że dzisiaj jest poniedziałek, czyli rozpoczęliśmy odliczanie do kolejnego weekendu, który już, jak wiemy, wszyscy niebawem po piątek się rozpocznie. Dzisiaj 25 maja imieniny Magdy i Grzegorza. Najlepsze życzenia oczywiście, no ale jutro jeszcze ważniejszy od piątku dzień w tygodniu, bo jutro we wtorek 26 maja oczywiście dzień mamy. Z racji tego, że w radiu już powiedzieli, to bardzo proszę przygotować się do tego dnia, żeby skuchy nie było. Mało tego, jeżeli pomysłów na przygotowanie brak, no to my, jak zwykle, z pomocą spieszymy. Mamy dla was zabawę, która jest zatytułowana Daj mamie odpocząć. No i właśnie w tej zabawie do wzięcia jest 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu dla mamy właśnie. Kto zainteresowany, zapraszam serdecznie na naszą stronę voxfm.pl. Tam wszystkie szczegóły znajdziecie. No a za czas niedługi już spróbujemy właśnie taki prezent i komuś spokój na jutro właśnie w postaci prezentu, który mamie się podaruje zagwarantować. A my oczywiście w rytmie hitów gramy dalej. Nasze muzyczne plany na za moment to Lady Gaga, Alejandro, później zwycięzczyni tegorocznej Eurowizji Idara Bangaranga. A teraz taki miły, bujany kawałek Vox FM Group są na szczycie.

0: Gdyby stało się tak, że przy poniedziałku komuś energii zabrakło, no to takie nagranie powoduje, że się chce, prawda? Tayo Cruz for Ride a Hangover w Vox FM w rytmie hitów. 23 minuty pozostało do godziny 11. Jeżeli dobrych wiadomości potrzebuje się więcej, proszę bardzo, już spieszę, bo zaglądając do kalendarza, już można mieć jakieś tam elementy radości. Bo owszem, ten tydzień, jeżeli chodzi o tę część roboczą, to jest takie normalne, ale przecież od kolejnego poniedziałku to już będziemy mieli czerwiec. A w czerwcu mamy Boże Ciało. Tak jest. Kolejny tydzień z długim weekendem będzie, proszę Państwa. To są dobre wiadomości. Kolejna dobra wiadomość, proszę bardzo, Ava Max już za chwilę.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Silan, kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Silan, kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
12: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
14: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
15: Masz skończone 14 i nie więcej niż 16 lat? Interesujesz się bezpieczeństwem na drodze? Weź udział w wydarzeniu Wyobraźnia ratuje życie, moje pierwsze prawo jazdy. 20 czerwca o 10 w Multikinie w Galerii Słonecznej w Radomiu. Sprawdź swoją wiedzę o ruchu drogowym i zawalcz o główną nagrodę. Kurs prawa jazdy kategorii AM i skuter. Więcej informacji na stronie www. Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Wyobraźnia ratuje życie. Bezpieczeństwo zaczyna się od Ciebie. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
16: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
1: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
16: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
17: Reklama.
18: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Lepiej radzą sobie za kierownicą i w rozwiązywaniu testów. Od marca 17-latkowie mogą zapisywać się na kursy prawa jazdy. W Radomiu zrobiło to już ponad 1000 osób.
19: Kiedy zdawalność w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, jeśli chodzi o teorię, jest w granicach 50%, to ci młodzi ludzie naprawdę przykładają się do tego, żeby tą wiedzę zdobyć, bo ta zdawalność jest wtedy na poziomie ponad 75%.
18: Zauważa Dariusz Piątek, dyrektor radomskiego WORD-u. Zdawalność na egzaminie praktycznym wśród 17-latków w tym mieście wynosi 67%. Nieważny lub zniszczony paszport albo jego brak to najczęstsze przyczyny uniemożliwiające podróż za granicę. Tylko na Mazowszu kilkadziesiąt osób dziennie wnioskuje o przyspieszenie decyzji paszportowej ze względu na wykupioną wcześniej wycieczkę. Zanim udamy się na wymarzony zagraniczny urlop, warto sprawdzić ważność tego dokumentu, apeluje Ewa Filipowicz z Biura Wojewody Mazowieckiego.
20: Niestety co roku setki osób dopiero kilka dni przed wyjazdem lub już na lotnisku orientują się, że paszport stracił ważność. Tylko na Mazowszu kilkadziesiąt osób dziennie wnioskuje o przyspieszenie wydania paszportu ze względu na wykupioną wycieczkę. Niestety prawo nie przewiduje wydania paszportu w trybie pilnym.
18: W Radomiu na paszport czeka się średnio 14 dni.
21: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
18: Prawie bezchmurne niebo i dużo słońca. Taką aurę mamy i mieć będziemy dziś przez cały dzień. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 25 stopni.
21: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czeki dał.
2: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
8: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z solarkiem.
7: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
8: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
7: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
8: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
9: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
0: Reklama.
10: Vox FM.
0: Radom.
11: Poszkodowanych jest pięcioro dzieci. To po zderzeniu dwóch autokarów na autostradzie A4. Może uruchomić lawinę refrenalną. Za chwilę głos eksperta po odwołaniu prezydenta Krakowa. Jest całkowicie zamknięta nawet dla pieszych. Rozpoczął się remont drogi do Morskiego Oka.
12: A godzina 11 już minęła. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osesko.
11: Pięcioro dzieci i kierowca został rannych w wyniku zderzenia z udziałem dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach. W pojazdach było łącznie ponad 90 osób, głównie dzieci. Na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe.
13: Jeden najechał na drugi autobus. Na chwilę obecną nie ma 5 dzieciach poszkodowanych, które znajdują się pod opieką ZRM-u.
11: Mówi Wojciech Chojnowski ze straży w Mysłowicach. Nadal zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia oraz jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. Kierowcy muszą liczyć się z bardzo dużymi utrudnieniami. Korek sięga już okolic bramek w Mysłowicach i Dziećkowic. Przypadek Krakowa może zachęcić opozycję w innych miastach, ale nie musi być gwarancją sukcesu. Tak politolog Mateusz Zaremba komentuje polityczne trzęsienie ziemi pod Wawelem. Po referendum wiadomo, że prezydent Aleksander Miszalski traci stanowisko, Rada Miasta ocalała, ale decydowały ułamki procenta. Ekspert przypomina jednak, że to już drugi przypadek odwołania prezydenta miasta Koalicji Obywatelskiej. Rok temu mieszkańcy Zabrza w referendum odwołali ze stanowiska Agnieszkę Rukniewską.
14: W sztabach wyborczych rozmaitych partii politycznych liczą, gdzie są szanse, jakie są progi frekwencyjne, jakie są nastroje społeczne. I myślę, że może dojść do jakiejś takiego już próby odwołania kilku kluczowych prezydentów miast.
11: A wynik krakowskiego referendum zdaniem eksperta może zachęcić do zbierania podpisów w innych dużych miastach w Polsce.
14: Myślę, że dla Koalicji Obywatelskiej dotkliwym oczywiście najdotkliwszym byłaby Warszawa i skuteczne odwołanie Rafała Trzaskowskiego, ale też wydaje mi się Wrocław taki, gdzie jednak prezydent jest w dość trudnej sytuacji.
11: Za odwołaniem prezydenta Miszalskiego zagłosowało ponad 170 tysięcy mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu niewystarczającej frekwencji. Kijów dochodzi do siebie po jednym z największych ostrzałów w ostatnim czasie. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, w sumie w ukraińskiej stolicy uszkodzonych zostało około 300 obiektów. Większość z nich to budynki mieszkalne. Nasz konsulat przekazał informacje o uszkodzonych polskich placówkach. To sala do prób zespołu pieśni i tańca Polanie z nad Dniepru, a także pomieszczenie organizacji Language Bridge. O uszkodzeniach klasztoru napisali dominikanie, którzy pełnią misję w Kijowie. Zostały tam wybite okna i drzwi. Mieszkańcy mówią, że atak był na niespotykaną dotychczas skalę. Tym razem to było naprawdę dramatyczne doświadczenie. Uderzenia było słychać nawet w metrze w dzielnicy Łukniewka. Było zadymienie, wszystko się trzęsło, zaczęła się panika i wszyscy zaczęli ukrywać się w tunelu w jak najdalszych zakątkach metra. Według najnowszych danych do 87 wzrosła liczba rannych. Po weekendowych atakach ucierpiało m.in. troje dzieci. Morskie Oko zamknięte dla turystów. Rozpoczął się kluczowy remont szlaku do najsłynniejszego miejsca w Tatrach. Przez najbliższe dni nikt nie będzie mógł wędrować szlakiem. O szczegółach Łukasz Bobek.
10: Remont dotyczy drogi na odcinku od Łysej Polany aż do wodogrzmotów Mickiewicza. W ubiegłym tygodniu sfrezowana została stara nawierzchnia drogi, a teraz przyszedł czas na wylanie nowego asfaltu. Operacja ta potrwa do 29 maja, o ile pogoda będzie sprzyjała. Jeśli nadejdą deszcze, remont przedłuży się. Do zakończenia prac szlak został całkowicie zamknięty, zarówno dla wozów konnych, busów, a także dla turystów pieszych.
11: W tym okresie wyłączony z użytku zostanie także duży parking na Palenicy Białczańskiej. Dojście do samego Morskiego Oka będzie możliwe jednak okrężną, dużo dłuższą drogą przez Rusinową Polanę i dalej szlakiem do wodogrzmotów Mickiewicza.
12: Okulary przeciwsłoneczne kolega redaktor ma?
11: Ja już zacząłem uciekać.
12: A, przepraszam, te okulary rozumiem, tak?
11: Po okulary tak jest. Idę kupić okulary, a słońca jest pod dostatkiem.
12: Oj, pod dostatkiem, proszę państwa. Tutaj nie trzeba nawet w kolejce czekać, bo wszędzie dla każdego dzisiaj. No, chmury będą obecne, ale w takiej minimalnej ilości. Temperatury maksymalne też imponujące. Od 21 stopni nad morzem, 25 w centrum, po 27 nawet w Zielonej Górze. To miłego dnia, dziękujemy, Dawidzie.
11: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
12: Za poniedziałkowy poranek. 4 minuty po godzinie 11 na zegarach. A jutro mamy dzień mamy, proszę państwa. Dajmy zatem mamie odpocząć, na nasza zabawa, która przygotowuje was na ten specjalny dzień. 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu dla mamy. Czemu nie? Szczegóły znajdziecie na voxfm.pl. A ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski. Dzień dobry, do 14 zapraszamy.

0: Jack Jones w Vox FM w rytmie hitów. Jest 18 minut po 11.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Oj, zbliża się ten bardzo ważny dzień w roku, czyli 26 dzień maja. Dzień mamy to już jutro. No a oczywiście, żeby nic nie umknęło, to my przygotowujemy się już od dzisiaj. I stąd nasza zabawa Daj mamie odpocząć. Szczegóły znajdziecie na voxfm.pl. Tam była i do naszej zabawy Monika się zgłosiła. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy ty mamą jesteś?
2: Nie, ale dla mamy to wygrywa.
0: No właśnie, bo nie, w tym sensie się pytam, czy ty już wiesz, co twoja mama przeżywała, gdy ciebie pochowywała? Taki był mój tok.
2: Oj, trochę przeżyła.
0: No to opowiadaj, proszę bardzo, co tam się wydarzyło? Czy to po prostu strach już mówić?
2: Pewnie strach już mówić, lepiej nie.
0: Aha, okej, dobrze. To teraz bardzo proszę, w kilku miłych słowach, jakbyś mogła, bo inaczej oczywiście nie da się mamy opisać, to jest jasna sprawa, ale właśnie poprosimy, abyś nam króciutko opowiedziała o swojej mamie i dlaczego właśnie ten prezent dla niej powinien powędrować, czyli 2000 zł na wypoczynek wymarzony.
2: Myślę, że jej główną, największą cechą jest cierpliwość do nas dwóch. Jest najkochańszą osobą na świecie dla mnie. I myślę, że jej się to po prostu należy.
0: Tak jest, to są słowa, które też pewna mama wypowiedziała, co prawda w ujęciu do swoich ministrów, ale jednakże im się też to należało. Tutaj proszę bardzo, wzorowa córka Monika dla swojej mamy. A przepraszam, jak mama ma na imię, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy.
2: Lucyna.
0: Lucyna, mama Lucyna, 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu. Relaks pełen. Czy jeszcze jakieś inne prezenty dla mamy masz przewidziane? Czy już jest okej?
2: Oczywiście, że tak.
0: No, co jeszcze mamy się to dostanie?
2: Dostanie ode mnie smartwatcha, żeby zawsze mogła ode mnie telefon odbierać.
0: Albo zobaczy, aha, Monika dzwoni, pewnie znowu czegoś chce.
2: Pewnie tak.
0: Monika, wszystkiego dobrego. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Czy ktoś jeszcze chciałby dać mamie odpocząć? Jeśli tak, korzystajcie. Nasza zabawa trwa i dzisiaj, i jutro, a wszystkie szczegóły, no i zgłosicie się do zabawy na voxfm.pl.

0: Koloko i Gordo, to nagranie w ostatnim notowaniu Bestlisty znalazło się na miejscu 9. No, taka tendencja spadkowa pomalutku się robi. Czyżby to już tak pomalutku był ten moment, kiedy ta piosenka jest już osłuchana i trzeba zrobić miejsce kolejnym? A może jeszcze nie? To oczywiście decyzje należą do Was. Zapraszam na Vox.fm.pl, zakładkę Bestlista. Tam 20 notowanych piosenek, tam są propozycje. Gdyby któraś z tych piosenek była tak nie do końca jasna, czyli nie wiadomo co to za piosenka, bo się nie pamięta, albo się nie słyszało, to jest guzik play, żeby sobie we fragmencie posłuchać, co to jest za nagranie i wtedy zadecydować, czy ta piosenka zasługuje na plus, czy na minus. Plusy, minusy zliczymy i w piątek po godzinie 17. Na dobry początek weekendu kolejne notowanie Bestlisty. Na razie póki co to mamy poniedziałek, a tutaj już z piątkiem, prawda? Wystrzeliliśmy, no ale oczywiście do Bestlisty trzeba się przygotować i spełnić swój weksowy obowiązek. I mało tego, jeszcze 12 nie ma w poniedziałek. Wiedziałem, że te dni tygodnie łatwo się mylą. 22 minuty i już 12 będzie. Sean Paul, Alexis Jordan, Vox FM, za chwilę zostańcie z nami.
1: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
8: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
9: I masz rację, już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z solarkiem.
8: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
9: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
8: Czyli oficjalnie, dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
9: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
14: Jakich ludzi?
13: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Ojciec, nie to okno. To tu.
13: Gdzie?
14: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga Ci stworzyć ogłoszenie.
13: AI? Ajajaj.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
16: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
17: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Between Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
16: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
17: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
19: Maria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Europejskie Centrum Renesansu powstaje w Szczecinie. Samorząd Mazowsza podpisał umowę na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej koniecznej do ogłoszenia konkursu na koncepcję architektoniczną nowej placówki, mówi Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza.
20: Projekt bardzo ciekawy w realizacji, ale oczywiście będzie wymagał dużych nakładów finansowych. Nikt, myślę, że nie byłby w stanie tego obiektu tak naprawdę przywrócić do piękności, a nam, myślę, że to się uda.
19: Nowoczesna instytucja kulturalna i edukacyjna umożliwi poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty muzeum. Przypomnijmy, dokumentację przedprojektową dla Europejskiego Centrum Renesansu w Szczecinie przygotuje Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Połączyli sztukę z działalnością społeczną. Trwa kolejna aukcja charytatywna dla radomskich bezdomniaków Sztuka dla Zwierząt. Na Facebooku radomskiego schroniska można wylicytować pracę m.in. radomskich studentów. O szczegółach Adelina Szczerbińska, koordynatorka aukcji.
22: Studenci Wydziału Sztuki przyjeżdżali do schroniska, wyprowadzali nasze psy, odwiedzali też oczywiście kociarnię schroniskową, no i potem te swoje obrazki, które zapamiętali sobie w głowie, przelewali na papier. No i tak powstały prace. Powstały obrazy, grafiki.
19: W ubiegłym roku udało się zebrać ponad 5 tysięcy złotych. Finał aukcji Sztuka dla Zwierząt już 14 czerwca w radomskim schronisku.
23: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
19: Stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w naszym regionie. Przez cały dzień będzie pogodnie i słonecznie. Synoptycy nie prognozują żadnych opadów.
23: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.

0: Autopromocja. Śpisz?
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
3: Ludzkie pojęcie,
0: pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
3: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
4: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
5: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
8: Zaprawy?
7: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
8: No, dobrej jakości.
7: A jaka?
8: No, niedroga.
7: I dokąd po nią pojedziemy?
8: Do Bricomana.
9: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1, 22,5 kg, w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama.
16: Vox FM.
15: Vox FM Radom.
16: Vox FM Radom.
17: Nie milknął echa krakowskiego referendum. Aleksander Miszalski traci stanowisko. Są zarzuty dla nożownika z Kalisza. Za zabójstwo może dostać dożywocie. Uwaga na oszustów. Teraz podszywają się pod pracowników NFZ-u.
18: 12 już jest. W studiu witamy Małgorzatę Łukawską.
17: Dzień dobry.
18: I zapraszamy na wiadomości Vox FM.
17: Polityczne echa referendum w Krakowie. Prawo i Sprawiedliwość nie kryje satysfakcji, a Koalicja Obywatelska odpowiada, że to wyjątkowy przypadek. Aleksander Miszalski z koalicji po głosowaniu traci fotel prezydenta miasta. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek ocenia, że taki wynik referendum to początek politycznej fali,
19: która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska, bo dziś mamy do czynienia z odejściem Tuska krakowskiego. Z drugiej strony jest to porażka osobista pana Tuska, który tu przyjeżdżał i zachwalał swojego przyjaciela.
17: Przypadek Miszalskiego jest jednostkowy. Głosowanie dotyczyło tylko jego, a nie całej Koalicji Obywatelskiej, odpowiada Witold Zębaczyński z KO.
20: Rozpościeranie tego krakowskiego kazusu na cały kraj to naprawdę są fantasmagorie PiSu. Niech zejdą na ziemię. Oni po prostu nie czują samorządów. Nie mają nawet dzisiaj nikogo, kto mógłby o fotel prezydenta w Krakowie skutecznie powalczyć.
17: Wybory na prezydenta Krakowa muszą odbyć się w ciągu 90 dni. Jest akt oskarżenia w głośnej sprawie zabójstwa 53-latki w Kaliszu w maju ubiegłego roku. Ciało znaleziono kilkanaście dni po zabójstwie. Zadano jej 17 ciosów nożem, mówi Maciej Meller z prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
21: Opisy o faktyczny przebieg zdarzenia wskazują, że do zabójstwa doszło w trakcie tutaj kozieńskiego spotkania oraz, że po zabójstwie przychodził do tego mieszkania, gdzie ukryte były zwłoki, aby wyprowadzić i karmić należącego do pokrzywdzonej psa.
17: Kluczowa była opinia biegłego ze zakresu badań entomologicznych.
21: To jest biegłego zajmującego się badaniem m.in. owadów nekrofagicznych typowych dla przebiegu rozkładu zwłok ludzkich, gdzie biegły na podstawie analizy materiału z zabezpieczonymi owadami w konkretnym stadium rozwoju określił przybliżony czas zgonu.
17: Oskarżony 63-latek od blisko roku jest w areszcie. Grozi mu nawet dożywać. Uwaga na oszustów, podszywają się pod Narodowy Fundusz Zdrowia, by zdobyć dostęp do kart płatniczych i danych osobowych. O szczegółach nasz reporter Grzegorz Mich.
12: W ostatnich dniach możemy mówić wręcz o zmasowanym ataku, ostrzega Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
13: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia, jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem, natomiast jest to oszustwo. To zmasowana akcja phishingowa.
12: W mailu jest prośba o potwierdzenie konta lub numeru karty płatniczej.
13: Oszuści stosują konkretne techniki, aby przejąć kontrolę nad naszymi danymi finansowymi. Pamiętajmy, żeby nie klikać w podejrzane linki, nie otwierać takich wiadomości.
12: NFZ nigdy nie prosi pacjentów o udostępnianie wrażliwych danych.
17: A w razie otrzymania podejrzanego maila należy poinformować NFZ albo policję. Gorący początek tygodnia. Zdaniem synoptyków jutro miejscami będzie prawie 30 stopni Celsjusza. W taką pogodę trzeba będzie przede wszystkim pamiętać o nawodnieniu, mówi ratownik medyczny Mariusz Wielocha.
22: Przy tak wysokich temperaturach nasz organizm bardzo szybko zaczyna się odwadniać. Takie nawadnianie jest po prostu niezbędne. Trzeba też pamiętać o tym, by zawsze nosić nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, używać filtrów do skóry. Tak naprawdę to wszystko, co jest w zasięgu każdego z nas.
17: Przy wysokich temperaturach można nabawić się udaru słonecznego, a jego objawy to dreszcze, gorączka, a w niektórych przypadkach nawet majaczenie.
16: Wiadomości sportowe w Vox FM.
17: Maja Chwalińska gra właśnie o awans do drugiej rundy French Open. Jej przeciwniczką jest Chinka z Wang Quyen. W tym momencie wynik to 6-4, no i trwa teraz drugi gem. Już za chwilę na kort wejdzie Iga Świątek. Polka zagra w pierwszej rundzie French Open z Australijką Emerson Jones. Z kolei na 14 zaplanowano mecz Huberta Hurkacza z Hiszpanem Juame Munarem. I jeszcze wczorajsza wielka feta w Krakowie. Po 4 latach w pierwszej lidze Wisła wraca w przyszłym sezonie do Ekstraklasy. Na rynku głównym zebrało się kilkadziesiąt tysięcy kibiców, by wspólnie świętować awans Białej Gwiazdy.
23: Ja się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym wydarzeniu. Jest bardzo fajna atmosfera, dużo dzieci, rodzin. Jest wesoło i przyjemnie.
24: Czekaliśmy na to wiele lat, 4 lata w pierwszej lidze. Już nam się to znudziło, wolimy Ekstraklasę. Bardzo się cieszymy i czekamy na więcej. Europejskie puchary zapowiedzią Jarka Królewskiego. Myślę, że w końcu nadejdą.
17: Wisła Kraków zwyciężyła w ostatniej kolejce pierwszej ligi, pokonując Pogoń Siedlce 2-0.
18: 30 stopni, ale to jutro. Dzisiaj maksymalnie 27 w Zielonej Górze, 26 na południu, 25 w centrum, najchłodniej na północy kraju 21 stopni. No a tak to słońce, słońce, słońce, słońce. Znalazłem taką mapę, która prezentuje opady dzisiaj. I tak co
17: a to
18: godzin...
17: jakaś chyba słabsza wersja.
18: Ale poczekaj, bo to jest taki nudny film to jest, wiesz, bo okay. Tam jest co 15 minut pokazana taka klatka, jak będzie padać i tam przez cały dzień kompletnie nic się nie dzieje.
17: Czeski film.
18: No, to czeski film. Ja wiem, że to co innego, ale jak słyszę, że to jest czeskie i jest związane z filmem, to od razu Pat i Matt mi się przypominają, czyli sąsiedzi, którzy tam lubili sobie ponaprawiać. 11:05, mogło się poprosić o godzinę? Za godzinę, o kolejne.
17: Za godzinę, dobrze. Mm-hmm. Nie jak Pat i Matt, ale przyjdę.
18: Uff, po prostu uff.

Alessandra, Queen of Kings w Vox FM w rytmie hitów. 18 minut po godzinie 12 już jest na zegarach. Pięknie nam się poniedziałek, proszę Państwa, rozpoczął. No i dobra kolejna informacja jest taka, że już pół poniedziałku jakby nie było za nami. 25 dzień maja, dzisiaj Magdy i Grzegorza imieniny, 100 lat dla obchodzących urodziny. Pogodowa, no po prostu jest miodzie, proszę Państwa. Ale z pogodą to jest tak, że ona, ale fajna, zobaczcie jaka jestem, a za chwilę robi się nieciekawie. Postanowiłem więc dla Was i za Was także sprawdzić, co pogodowa w tym tygodniu się będzie wyprawiało. Bo tak, Małgosia w wiadomościach o 12 mówiła, że jutro to nawet 30 stopni może się przetrafić. I to się zgadza, ale proszę być przygotowanym na środę. Bo w środę, no, temperatura spadnie i to dosyć mocno, tak od 20 stopni będzie w kraju i deszcz pojawi się na wschodzie. Ale to będzie tylko taki, powiedzmy, wyjątek potwierdzający pogodową regułę w tym tygodniu, bo już w czwartek będzie troszeczkę cieplej, tak już do 22. W piątek już tak od 20 do 24. No i zapowiada się, że ten weekend najbliższy ma być gorący, jeżeli nie powiedzieć, że upalny. No to mam nadzieję, że humory poprawione.

0: Ależ to klimatyczne nagranie. Cleo i Basto zabiorę nas w Vox FM w rytmie hitów. 25 minut pozostało do godziny 13. Wspominałem jakiś czas temu, że tutaj maj się kończy, że czerwiec i wakacje już za chwilę będą. No i tak postanowiłem zerknąć, co się dzieje nad polskim morzem. Korzystając z kamerek online, połączyłem się m.in. z Sarbinowem. A tam, proszę Państwa, no ktoś bardzo zapobliwy, ale parawany już rozstawione. Za moment wracamy z muzyką. Darius i Finlay, Do It All Night, Baltimora, Tarzan Boy. A jeżeli chodzi o rzeczy ważne, które wydarzą się nieco wcześniej niż wakacje 2026 roku, no to też coś, co ma związek z liczbą 26. A dokładnie z dniem 26 maja. Dzień mamy, pamiętacie?
1: Autopromocja.
2: Daj mamie odpocząć.
3: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
3: Daj mamie odpocząć.
2: I świętuj jej dzień razem z Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Wszystko brzmi lepiej
16: w harmonii.
15: Dwa głosy współgrają
16: ze sobą.
15: Przekazują z lekkością
16: trudne wiadomości,
15: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
16: betonowy mur.
15: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
16: zostać influencerką.
15: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
16: Harmonizer.
17: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
18: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
17: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
18: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
19: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
20: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
19: Ci, co ją znają, reagują.
20: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
21: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: Reklama.
24: Daria Żurawska, czas na wiadomości lokalne.
0: Prawie 40 skrzyżowań obejmie inteligentny system transportowy, który ma powstać w Radomiu. Będą też nowe przejścia i sygnalizacja świetlna. W ratuszu ma powstać Centrum Zarządzania Ruchem. Jak mówi Łukasz Zaborowski, ekspert Instytutu Sobieskiego i prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego, spowoduje to zwiększenie liczby samochodów w mieście.
1: Jeżeli tylko udostępniamy nową przepustowość, czy to w mieście, czy na trasach wylotowych z miasta, to skutkuje tym, że coraz więcej ludzi się wyprowadzi na przedmieścia, ponieważ dojazd samochodem z przedmieść będzie bardziej atrakcyjny, tudzież poruszanie się tym samochodem po mieście.
0: Przypomnijmy, Miejski Zarząd Dróg Komunikacji rozstrzygnął przetarg na wdrożenie inteligentnych systemów transportu. Trwają zgłoszenia do Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. To już 27. edycja. Zgłaszać można osoby lub organizacje, które swoją działalnością inspirują innych, mówi Adam Struzik, marszałek Mazowsza.
10: Czekamy na te zgłoszenia. To są czasami bardzo barwne postaci związane z kulturą ludową czy z regionalizmem. Nie ma tutaj ograniczeń. To dorobek życia często decyduje o tym, że tacy ludzie się do takich nagród kwalifikują.
0: Kandydatów można zgłaszać do 1 czerwca.
23: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
0: Pogodnie, słonecznie i bardzo ciepło jest i będzie do końca dnia w naszym regionie. Na termometrach 22 stopnie.
23: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
24: Vox FM jest impreza.
0: Spotkania autorskie, panele dyskusyjne czy koncerty. To wydarzenia Radomskiej Wiosny Literackiej. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja, mówi Przemysław Czaja, dyrektor Radomskiej Biblioteki.
25: Wiosna Literacka bezpośrednio nawiązuje do 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku.
0: Radomska Wiosna Literacka odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
17: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
16: Sprawdź to sam, check-out, kusi ceną każdy dział.
17: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan, tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
18: Hot grill.
19: Arilla caliente.
20: Grilla calda.
21: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
22: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Reklama.
23: Vox FM.
0: Rado.
24: Burmistrz Ciechocinka zostaje, referendum uznano za nieważne. Benzyna i diesel taniej niż dziś, znamy maksymalne stawki za paliwa na wtorek. Te zwierzęta budzą uzasadniony strach. W reportażu Coraz bliżej siebie zobaczycie, w jak niedalekiej odległości od człowieka żyją niedźwiedzie.
25: Minęła godzina 13, to czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
24: Dwoje nastolatków i kierowca zabrani do szpitala po wypadku na czwórce na autostradzie w Mysłowicach. Zderzyły się dwa autokary. Pojazdami podróżowało 99 osób, głównie dzieci, relacjonuje Barbara Pluta ze śląskiej policji.
1: Do szpitala przywieziono dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru. Ich stan nie zagraża życiu.
24: Pozostali pasażerowie kontynuują podróż autokarami zastępczymi. Na miejscu cały czas pracują służby. Trzeba liczyć się z utrudnieniami. Samochody w kierunku Wrocławia jadą tylko prawym pasem. Maksymalne stawki za paliwa idą w dół. Ministerstwo Energii podało, że jutro za litr popularnej 90 pujątki zapłacimy nie więcej niż 6 zł 42 grosze, czyli o 4 grosze mniej niż dziś. Z kolei litr oleju napędowego potanieje aż o 10 groszy i zapłacimy za niego maksymalnie 6 zł 75 groszy. Przypomnę jeszcze, że pakiet ceny paliw niżej ma obowiązywać do końca maja. Zachował stanowisko, ale włos. 28 osób zabrakło, by referendum w Ciechocinku było ważne. Wczoraj mieszkańcy przy urnach mogli zdecydować o losie burmistrza Jarosława Jucewicza. Chętnych było zbyt mało, więc referendum jest nieważne. Komentarze w tej sprawie zebrał nasz reporter Dawid Olszewski.
2: Oby burmistrz wykorzystał tę szansę, powiedzieli mi po referendum mieszkańcy jednego z najpopularniejszych kurortów w Polsce.
9: Zależy też, czy się nauczył czegoś po tych wydarzeniach ostatnich, czy nie.
18: No cóż, walczymy dalej. Zostało mu 3 lata, także liczymy go wtedy po pełnej kadencji.
2: Jest zadowolenie, ale i zaniepokojenie, przyznaje burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz.
20: Dużo osób poszło i wzięło udział w referendum. No i to też daje do myślenia, więc wnioski trzeba wyciągnąć.
2: Przeciwnikom burmistrza nie udało się go odwołać. Frekwencja była zbyt niska, by przekroczyć wymagany próg. Za odwołaniem burmistrza zagłosowały 2004 osoby, przeciwko było 85 osób.
24: Punktem zapalnym w Ciechocinku był pomysł budowy biogazowni, który nie spodobał się części mieszkańców. Ostatecznie burmistrz wycofał się z tych planów. W Bieszczadach i na Podkarpaciu kolejny weekend minął pod znakiem strachu lokalnych mieszkańców przed niedźwiedziami podchodzącymi coraz bliżej domów. Drapieżniki odwiedzają nie tylko małe wsie w sąsiedztwie lasów, ale też miasteczka, takie jak na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłyston rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami o tej sytuacji i szuka odpowiedzi na pytanie o możliwy kompromis między bezpieczeństwem ludzi a dobrem przyrody.
23: Piszą, mówią, że i w Polańczyku niedźwiedzie się pojawiają.
26: Oczywiście, to tak? Prawda, no, oczywiście.
27: W sklepie, który wczoraj się spotkał z niedźwiedziem, wyjdzie. Pan doktor podjechał tutaj i akurat był niedźwiedź. No, on zaraz wyjdzie, pan go zobaczy.
26: Na ulicy tamtej Zdrojowej, jak kuraciusze wychodzą, no, to tam jest kawałek tego ptaka. To jak wyszły, to po prostu to jest strach.
28: Pod balkonem. Bo pod balkon dwa przeszły, około 8 wieczór.
24: Cały reportaż Coraz bliżej siebie o strachu przed bieszczadzkimi niedźwiedziami znajdziecie na superexpress.pl. Na koniec jeszcze zwycięstwo Polki na French Open. Maja Chwalińska pokonała właśnie Chinkę Quinwenzeng 6-4-6-0 i tym samym awansowała do drugiej rundy turnieju. O zwycięstwo walczy teraz Iga Świątek. Wynik to 1-6 i 2-4 dla Igi właśnie, a o 14 na korty wejdzie Hubert Hurkacz.
29: Jeżeli odczuwacie ciepło, jedzą po prostu ciepło, to jeszcze nie jest ostatnie słowo powiedziane przez pogodę dzisiaj, bo ten najcieplejszy moment to ma być około godziny 14.
24: Odpadam.
29: Tak? A przepraszam, do której w pracy jesteś?
24: Do 16.
29: No to może już zacząć wtedy robić się chłodno, ale jak będzie ten najcieplejszy moment dnia, to na 21 nad morzem, 25 w centrum, a Zielona Góra, wspominane dzisiaj często, no ale tutaj dzisiaj najcieplej 27 stopni nawet. Fajnie. Czekaliśmy na to.
24: Ja wiem. No oczywiście, właśnie. Bardzo miło jest. I wino rośnie na pewno w Zielonej Górze teraz.
29: No. Słońce. A we wrześniu co będzie z tego wina?
24: Nie wiem, czyja to będzie wina.
29: Dziękuję, Małgosiu.
24: Dziękuję.
29: Poprosimy o więcej o 14, 4,5 po 13 teraz na zegarach i Luna.

All the people in the world, Safri Duo i Clark Anderson sprzed lat, ale to nagranie cały czas bardzo dobrze brzmi. No, w poniedziałek też dodając energii. 18 minut po 13, teraz na zegarach, 25 dzień maja. Magdy i Grzegorza imieniny, najlepsze życzenia. Oczywiście wszyscy wiedzą, że po 25 jest 26 dzień maja, a to już taki zwyczajny dzień w kalendarzu nie jest, bo to jest oczywiście dzień mamy. A skoro dzień mamy, to może warto dać mamie odpocząć, bo taki tytuł ma nasza zabawa, w której właśnie dla swojej własnej ukochanej mamusi możecie wygrać 2000 na wymarzony wypoczynek w hotelu. Zainteresowani? Zapraszam na naszą stronę voxfm.pl. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły naszej zabawy. No proszę już teraz tam zerknąć, bo mimo, że dzień mamy jest jutro, no to my właśnie prezenty dla waszych mam rozdajemy i dzisiaj, i jutro. A w Vox FM teraz o kwiatkach Miley Cyrus.

0: No, genialna wersja. New Religion, Bibi Rexa. Oczywiście, genialna wersja piosenki Faithless sprzed lat. 25,5 minuty pozostało do godziny 14, a to nagranie, właśnie ta wersja Bibi Rexy, New Religion, w ostatnim notowaniu bez listy, wraca na podium. No nie na sam szczyt znowu, ale blisko, blisko, bo na miejsce drugie. To tak odsyłam od razu na naszą stronę voxfm.pl. Gdyby ktoś chciał pogłosować i podecydować, jak ma najbliższe notowanie bez listy wyglądać, to zapraszam. Krótka przerwa, a później po przerwie zagramy w rytmie hitów VoxFM. Doda melodia ta i lata 80.
1: Bad Boys Blue.
2: Reklama.
3: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
4: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: Kuj codziennie z Biedronką.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
4: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
3: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
4: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
5: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
6: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
7: W drugiej alejce po prawej.
6: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brykomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
7: A, to prawda.
6: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
7: No jasne.
8: No jasne, że w Brykomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brykomana. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Od dziś w SuperEkspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w SuperEkspresie.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Reklama.
17: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Stawiają na profilaktykę i edukację najmłodszych. W czerwcu Komenda Miejska Policji w Radomiu we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego organizuje akcję Wyobraźnia Ratuje Życie – Moje Pierwsze Prawo Jazdy. Będzie okazja do sprawdzenia swojej wiedzy i sprawdzenia swoich umiejętności na symulatorze. Cel jest jeden – uświadomić młodych ludzi, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich na drodze, mówi Tomasz Fituch, szef radomskiej drogówki.
18: Jego celem jest budowanie świadomości, odpowiedzialności oraz właściwych postaw wśród młodzieży. Chcemy uświadomić młodym ludziom, że kierowanie pojazdem to nie przywilej, przede wszystkim jest odpowiedzialność za życie swoje i zdrowie swoje i innych uczestników ruchu drogowego.
17: Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca. Billboardy, banery czy tablice. Są miasta, które próbują uporządkować tak zwaną szyldozę i wprowadzają specjalne uchwały. Radom też miał takie plany, ale Rada Miejska nie podjęła w tej sprawie żadnej uchwały. A my zapytaliśmy, czy reklamy w centrum miasta przeszkadzają mieszkańcom.
19: Nie, no zależy jakie, jak są nowe, takie ładne, kolorowe, to nie.
20: Tutaj w centrum rzeczywiście jakiekolwiek reklamy nie służą urokowi żadnego miasta. Celowość reklam na pewno istnieje.
21: Reklamy, które są potężne, denerwują mnie.
17: Pytanie dotyczące prac nad uchwałą wysłaliśmy do radomskiego magistratu. Czekamy na odpowiedź.
0: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
17: Za oknem niebo pełne słońca, taka aura utrzyma się z nami do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 22 stopnie.
0: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
16: Vox FM jest impreza.
17: Grójecki Ośrodek Kultury zaprasza na recital muzyki klasycznej z okazji Dnia Matki. Wystąpią uczniowie Warszawskiej Szkoły Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego. W programie koncert wiolonczelowy i fortepianowy. Wydarzenie z okazji Dnia Matki już jutro o 18 w Grójeckim Ośrodku Kultury. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
7: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
8: Renault. Masz skończone 14 i nie więcej niż 16 lat? Interesujesz się bezpieczeństwem na drodze? Weź udział w wydarzeniu Wyobraźnia Ratuje Życie, moje pierwsze prawo jazdy. 20 czerwca o 10 w Multikinie w Galerii Słonecznej w Radomiu. Sprawdź swoją wiedzę o ruchu drogowym i zawalcz o główną nagrodę. Kurs prawa jazdy kategorii AM i skuter. Więcej informacji na stronie www. Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Wyobraźnia Ratuje Życie. Bezpieczeństwo zaczyna się od Ciebie. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda.
0: Reklama.
16: Vox FM.
17: Vox FM Radom.
16: Vox FM Radom.
18: System powiadamiania ratunkowego do sprawdzenia to po serii fałszywych alarmów. Przez 3 dni będą walczyć o swoje prawa. Trwa protest pracowników sieci Dino. Łatwo gang nie zwalnia tempa. Trwa kolejna zbiórka na rzecz chorego dziecka.
19: Na zegarze 14 w Vox FM to czas na wiadomości. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
18: 18 lat więzienia za atak nożem w szkole w Kadzidle. To wyrok sądu apelacyjnego w Białymstoku. Wyrok wyższy o 3 lata niż początkowa kara. Przypomnijmy, do ataku doszło 2 lata temu w jednej ze szkół podstawowych. Wówczas 18-letni chłopak poważnie ranił 3 osoby. Wszystkie trafiły do szpitala. Prokuratura oskarżyła go o usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza uszczelnić system powiadamiania ratunkowego. To wnioski pozwolonej w weekend specjalnej naradzie w resorcie w sprawie fałszywych wezwań służb. Jedno z nich dotyczyło pożaru w mieszkaniu zamieszkałym przez matkę prezydenta Karola Nawrockiego. W resorcie powołano więc specjalny zespół, który pracuje nad wyjaśnieniem tej sprawy, mówi naszemu reporterowi rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
20: Wszystkie służby podległe MSWiA otrzymały dyspozycje dotyczące zmian w algorytmie, tak aby algorytm podczas wysłania i otrzymania zgłoszenia przez służby ratownicze mogły w bardziej precyzyjny i skuteczny sposób potwierdzać informacje.
18: Politycy Prawa i Sprawiedliwości po informacjach o wejściu służb do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego domagają się dymisji szefa resortu spraw wewnętrznych. Tragiczny poranek na Olechowie w Łodzi. 33-latek zginął po potrąceniu przez tramwaj linii numer 9 na ulicy Rokicińskiej. Mężczyzna kosił trawę przy torowisku.
2: Załoga zespołu ratownictwa medycznego zabrała pokrzywdzonego do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź-Polesie.
18: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Tramwaje zawracane są na pętli Augustów. Uruchomiona autobusową komunikację zastępczą. Zarzucają szefostwu łamanie praw i fatalne warunki pracy. Przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie ruszył 3-dniowy protest pracowników tej sieci marketów.
15: Najpierw ludzie, potem zyski!
21: Będziemy tutaj protestować, będziemy spać. Zamierzamy tutaj zwracać uwagę na problemy właśnie pracowników Dino Polska. Jesteśmy w dwóch sporach zbiorowych, więc tych postulatów jest bardzo dużo.
18: Na razie nie ma wielu protestujących. Więcej ma się pojawić wieczorem w nocy, bo pracownicy i związkowcy chcą nocować w namiotach przed siedzibą sieci. A teraz związkowcy planują też spotkać się z zarządem. Nie wiadomo, czy dojdzie do tej rozmowy. Wielka akcja pomocowa wciąż trwa. Łatwo Gang tym razem zbiera pieniądze dla Wojtusia Martysza, chorego na dystrofię mięśniową Duszena. YouTuber jeszcze w trakcie trasy z Zakopanego do Gdańska, podczas której zebrał miliony złotych dla Maxa z Leska i Adasia z Morzyczyn, uruchomił kolejną akcję. Aby do niej dołączyć, macie czas do końca dnia, mówi mama Maxa, chłopca, od którego rozpoczęła się ta wyjątkowa zbiórka.
22: Jeszcze dużo zbiórek, które potrzebują wsparcia, które potrzebują Państwa pomocy i o to też ogromnie prosimy, żeby pomyśleć jeszcze o tych chłopcach, którzy zbierają naprawdę ogromne, niewyobrażalne kwoty, które mogą dać im realną szansę na lepsze życie. Bo taką szansę dostał nasz synek.
18: A zbiórkę na rzecz Wojtusia znajdziecie na portalu siepomaga.pl.
23: Ryczałaś?
18: Bardzo, dla takich chwil warto żyć. No niesamowity chłopak, niesamowite te wszystkie zbiórki, niesamowite dzieciaki i moglibyśmy tak mówić cały czas niesamowite.
23: Więcej takich niesamowitych łatwogangów wśród nas. Proponuję. A jeżeli chodzi o pogodę, to ona również sprzyja wycieczkom rowerowym, również na drugi koniec Polski i świata i tak dalej. Słuchajcie, 25, nawet 27 stopni maksymalnie dzisiaj. Przepiękne słońce. Żadnych okien pogodowych, jeżeli chodzi o deszcz, drodzy Państwo. 29 stopni również jutro. Bardzo, bardzo ciepło. No i to jest dzień. I to jest dzień. Taki dzień to ja rozumiem. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam. Nietypowo o tej porze. Również jutro będziemy się nietypowo o tej porze słyszeć, a mamy 4 minuty po godzinie 14. Z takich stałych rzeczy to na Gosię Łukowską możemy liczyć za pół godziny.
18: Będę.
23: Super. Love message na dobry początek. Dzień dobry raz jeszcze.

Jak nocy mało, jak dnia mało, to słuchajcie, Woksik może zająć się tematem. 11 minut po godzinie 14 to jest świetny moment na to, by wejść na voxfm.pl i w formularzu zgłoszeniowym zgłosić swoją mamę. Tak, słuchajcie, dzień mamy się zbliża, to już jutro, a my w VoxFM dajemy mamie odpocząć. Możecie zgarnąć dwa koła. Vox. Na czas tylko dla mamy i prawdziwy odpoczynek w wybranym hotelu. VoxFM.pl, formularz zgłoszeniowy, piszcie, a my już za moment będziemy dzwonić. Zokaria tymczasem.

0: Jest taki ktoś, kto przyklei plasterek na zdarte kolano. Kto zrobi gorący kakao, kiedy wraca się z bitwy na Śnieżki, mokrzy od stóp do głów, a przed snem wyczaruje plastelinę i kasztany, jak wiadomo, które są potrzebne na następny dzień do szkoły. Tym kimś jest na przykład mama Kasi. Cześć, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Czy to prawda, to co wszystko napisałaś w zgłoszeniu? Taka właśnie jest twoja mama?
1: To jeszcze mało.
0: No to słuchamy, zamieniamy się w słuch, opowiadaj.
1: Tak jak już wspomniałam, mama zawsze jest jakby w pogotowiu, zawsze na drugim etacie, charytatywnym, bezpłatnym i z bezwarunkową miłością. Zawsze była i zarówno kiedy były, nie wiem, chwile radości, chwile smutku, ale zawsze była i jest. I mam nadzieję, że będzie jak najdłużej.
0: Oj, jak pięknie powiedziałaś, aż mi się łezka w oku zakręciła. Kasiuniu, kochana, nie pozostaje mi nic innego, jak wysłać tę twoją mamę po prostu na jeden wielki wypoczynek do hotelu, żeby w końcu pomyślała o sobie, a nie o całej reszcie. Powiedz, jak ma mama na imię.
1: Teresa.
0: Tereska, pakuj walizki! 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu leci do ciebie od Vox FM.
1: Na pewno się ucieszy, zwłaszcza, że ostatnio mówiła, że w końcu chciałaby gdzieś pojechać, no to pojedzie.
0: No to pojedzie, a my będziemy mieli w tym swój mały, niebieski udział. Wszystkiego dobrego, dziewczyny, trzymajcie się i świętujcie.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Daj mamie odpocząć.
0: Przy okazji tylko dodam, że właśnie tak wam zrobimy dzień dobry. Na Dzień Matki również. Ten Dzień Matki jutro, pamiętajcie, możecie jeszcze zaopatrzyć się w taki prezent od Vox FM. Tak, mamy takie 2000 vouchery i nie zawahamy się ich użyć. VoxFM.pl, tam się zgłaszajcie. 19 po 14.

0: Tak, ten numer jest bez liście. Miejsce 18. Like a Child, Armin van Buuren i Marlo Rex. Tak, VoxFM.pl, zakładka bez lista, to tam wchodzimy i to tam głosujemy na swoich ulubieńców. A tymczasem do godziny 14.30 się zbliżamy. Chwila przerwy, a po niej wiadomości VoxFM. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie

0: odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Reklama.
3: 14.30 na zegarze. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
4: Trwa dogaszanie pożaru kościoła w Przemyślu. Ogień strawił wnętrze i zakrystię świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski przy ulicy Leszczynowej. Na miejscu cały czas pracują służby, mówi rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja.
5: Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nikt nie został ranny. W kulminacyjnym momencie w działania gaśnicze zaangażowanych było 9 zastępów straży pożarnych.
4: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Tę sprawę bada policja. Awaria wodociągowa w gminie Puck. W wodzie są bakterie grupy coli. Bez dostępu do wody pozostają mieszkańcy 5 miejscowości: Leśniewa, Domatowa, Wielkie Piaśnice, Dąbrowe i Domatówka. Przez awarię blisko 500 uczniów nie poszło dziś do szkoły. Władze gminy informują, że do czasu, gdy woda nie będzie zdatna do picia, dzieci pozostaną w domach. Wynik kolejnych próbek mamy poznać najpóźniej w czwartek. Pierwszy miód w Białymstoku już zebrany z miejskiej pasieki. Odważnie, bez pszczelarskiego stroju wyciągnął go prezydent Tadeusz Truskolaski.
6: Mogą urządzić, ale chyba wyczuwają, czy ktoś się boi, czy nie. Jak widać, obyło się bez żadnego urządzenia, mimo że byliśmy bardzo blisko tego ula.
4: Miód zebrany z miejskiej pasieki służy do celów promocyjnych Białegostoku. Z roku na rok pozyskuje się go coraz więcej. W 2025 było to ponad 210 kg. W tym roku miasto liczy, że pobije ten wynik.
7: Oczywiście. Dla mnie się podoba.
4: Białostoczanka.
7: Z Hajnówki, ale tak.

Co by się nie działo? Elton John i I'm Still Standing w Vox FM na 23 minuty przed 15. Słuchajcie, tak, jutro jest Dzień Mamy. Oczywiście zachęcamy do świętowania, ale dzisiaj też jest co świętować. Sprawdzam kalendarz świąt nietypowych. Oprócz tego, że jest Światowy Dzień Piłki Nożnej, Dzień Królewny, Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara. O, dla Konrada przy okazji wielkie pozdrowienia. Dzień Ręcznika, Dzień Weterana. Wymieniać można bardzo dużo, ale przy okazji przypominam, że dzień mamy jutro, a w Vox FM dajemy mamie odpocząć. Szczegóły na voxfm.pl. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
4: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
5: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
8: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
9: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z Solarkiem.
8: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
9: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
8: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
9: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z Solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
10: Reklama.
11: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. 159 projektów z pozytywną oceną. Zakończył się pierwszy etap pracy nad pomysłami w przyszłorocznym budżecie obywatelskim Radomia. W tym roku mieszkańcy zgłosili ponad 300 projektów, mówi Alan Pinkowski z Centrum Organizacji Pozarządowych.
12: 75 otrzymały ocenę negatywną, czyli projekty, które nie są w zakresie zadań, które mogą być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, przekraczają kwotę, są tam też zadania, które będą realizowane przez jednostki w ramach innych środków niż budżet obywatelski.
11: Głosowanie ma ruszyć 21 czerwca i potrwać do 7 lipca. Wiosną warto wybrać się do lasu jak do apteki, zachęcają leśnicy. W tym czasie zwolennicy naturalnych kuracji mają szansę na rozpoczęcie zbiorów. W lesie czeka na nas wiele dóbr, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
13: Wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do sałatek wykorzystać. Można na przykład pokrzywę też młodą z skrzyp, na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, mniszek lekarski.
11: Porady, jak zbierać i przetwarzać zebrane w lesie rośliny, dostępne są na stronie Lasów Państwowych.
14: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
11: Słoneczniej bezdeszczowo. Takiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych godzinach w regionie radomskim. Aktualnie na termometrze zobaczymy 24 stopnie.
14: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
10: Vox FM jest impreza.
11: Picasso, twórca i inspirator, to tytuł wystawy, którą można oglądać w kamienicy Deskuru w Radomiu. Organizatorem ekspozycji jest Resursa Obywatelska. Na wystawie zobaczymy oryginalne grafiki, litografie i polskie pikasiaki, inspirowane twórczością Pablo Picassa. Wystawa będzie czynna do końca maja.

0: Autopromocja.
1: Daj mamie odpocząć.
2: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
2: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z boxfm.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
7: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
8: Tańsze koszyki.
9: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
10: Sprawdź to sam, czeki dał.
9: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką. W branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789-092-983.
15: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
16: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
17: No co wy, spawane z profili będą git.
18: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
16: Siadek.
18: No co, a ja...
19: Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
2: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
3: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Between Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
2: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
3: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Przy mikrofonie Anna Badowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. Zaczynamy od Grójca i tutaj większy ruch w centrum i na dojeździe do ronda honorowych dawców krwi od strony Słomczyna. Postoicie także o tej porze na Armii Krajowej i po Świętne. Nielepsza sytuacja na Piłsudskiego, Krótkiej i Lewiczyńskiej. W Radomiu więcej aut jest na ulicy Żółkiewskiego, począwszy od ronda Narodowych Sił Zbrojnych, przez skrzyżowanie z Energetyków, aż po rondo Popiełuszki. Nielepiej o tej porze na Alei Wojska Polskiego, też przy rondzie Popiełuszki i rondzie Matki Bożej Fatimskiej. Spory ruch także na 25 czerwca przy skrzyżowaniach z Żeromskiego i Słowackiego i dalej w kierunku Dworca Kolejowego. Jadąc w kierunku Osiedla Południe, postoicie na 1905 roku i Maratońskiej, potem także na światłach przy Toruńskiej. To tyle, życzę szerokości i do usłyszenia.
8: Rado.
10: Padają już pierwsze nazwiska, to w sprawie objęcia urzędu krakowskiego komisarza. Górnicy z JSW nie zostaną bez niczego, znalazły się pieniądze na jednorazową odprawę. A w Jeworznie trwa turniej dronów, więcej o tej wyjątkowej imprezie powiem już za chwilę.
11: Już za chwilę, czyli w wiadomościach Vox FM punktualnie o 15, na które zaprasza Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
10: Stanisław Kracik albo Piotr Kempf. Jak dowiaduje się Radio Vox FM, jeden z nich ma zostać komisarzem Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To na razie nieoficjalne informacje. Szczegóły zna nasza reporterka Katarzyna Snakowska.
20: Stanisław Kracik jest wiceprezydentem Krakowa, jednym z czterech w tej kadencji. Piotr Kempf to polityk PSL-u, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji decyzję, kto zostanie komisarzem Krakowa do czasu wyboru nowego prezydenta, już jutro ma podjąć premier Donald Tusk. Na razie Krakowem rządzi sekretarz miasta Antoni Fryczek, a wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
10: Relacjonowała Katarzyna Snakowska. Dziękuję. Klienci mieli inwestować bezpiecznie, a stracili miliony. Były dyrektor departamentu jednego z banków usłyszał zarzut oszustwa. Według śledczych fundusze inwestycyjne sprzedawane w placówkach miały działać jak piramida finansowa, mówi Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi.
21: Poniesione przez klientów banku straty sięgają aż 50% zainwestowanych pieniędzy. Ujęci w zarzutach przedstawionych podejrzanemu pokrzywdzeni stracili ponad 8 800 000 zł.
10: Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Znalazły się pieniądze na jednorazowe odprawy dla górników i Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Spółka podpisała w tym celu umowę z Ministerstwem Energii, mówi rzecznik JSW Wojciech Surę.
22: Będą mogły skorzystać osoby posiadające co najmniej 3-letni staż pracy, które zdecydują się na definitywne odejście z sektora górnictwa węgla kamiennego. W JSW uprawnionych do udziału w programie będzie 1156 pracowników, a wysokość odprawy została ustalona na poziomie 170 tysięcy zł.
10: Jednorazowe odprawy są jednym z elementów programu, który ma poprawić trudną sytuację JSW. Potrwa 5 lat. W sumie skorzysta z niego ponad 4200 górników, a jego koszty szacowane są na około 500 000 000 zł. Na koniec jeszcze Jaworzno, gdzie trwa droniada. W turnieju biorą udział 24 dwuosobowe zespoły z całego województwa śląskiego. Młodzież sprawdza się w zadaniach ratowniczych.
23: Aldona Rosner, prezeska Fundacji PBL Academy. Jedna z konkurencji polega na odnalezieniu osób zaginionych, flight to rescue, a druga na dostarczenie przesyłki do celu, pokonując wcześniej tor przeszkód.
24: Simona Smugowska, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Jaworznie.
25: Czego to nauczy tych młodych ludzi?
24: Po pierwsze oswoić z technologią. W tej chwili technologia, drony, roboty wszelkie, to jest codzienność i my musimy się z tym nauczyć żyć. No, sytuacja, którą mamy za wschodnią granicą, pokazała, jak bardzo przydatna jest umiejętność korzystania z dronów.
26: Marek Poniewiara, jestem uczniem zespołu szkół technicznych w Rybniku. Wydaje mi się, że precyzja będzie najważniejsza, czyli umiejętności operatora jednak. Dron to jest drugorzędna część.
10: Zadania wymagają nie tylko precyzyjnego pilotażu dronów, ale też współpracy, komunikacji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu.
11: Dużo słońca. Co tam? Gorąco.
10: Gorąco
11: tak się wachlujesz dłoniami. Słuchajcie, Gosia tutaj takie rzeczy robi. Ja ci jakoś wachlarz ci załatwię. Masz gazetą. O,
10: dziękuję bardzo.
11: Proszę, super ekspresem, on najlepiej chłodzi.
10: A jakiś wietrzyk będzie dzisiaj w pogodzie, czy nie?
11: Jak nie będziesz wchodzić do autobusu miejskiego, to będzie. Słuchajcie, no wietrzyku troszeczkę będzie, ale prognozy naprawdę bardzo ładne. 27 stopni nawet dzisiaj. Jeżeli chodzi o jutro, również dobrze, nawet lepiej. 29, Gosia, jeżeli chodzi o max. Środa ciut chłodniejsza, ale 25, umówmy się, to też nie jest mało.
27: To jest dzień.
10: To podobno niezdrowe, ale polubiłam się z tą klimatyzacją.
11: No to bardzo niezdrowe. Lody proponuję. Mimo tego, że nie środa, tylko poniedziałek, drodzy państwo, to jest dzień. Mamy 4 minuty po godzinie 15. M Brothers i Trebles na dobry początek tej godziny. Shakira za moment. A za pół godziny niecałe to już Gosia Łukowska z kolejną porcją newsów?
10: Będę.
11: A ja jestem. Klaudia Wasiluk, witam i zapraszam.

0: To Shakira i Zoo oczywiście w Vox FM na 10 minut po godzinie 15. Tu program To Jest Dzień. Mamy poniedziałek, 25 maja, przypominam, do 26 maja. Do tej ważnej daty na czerwono zaznaczonej w kalendarzu już coraz bliżej. A 26 maja, tak, to jest dzień mamy i to jest jutro. Jeżeli jeszcze nie zadbaliście o jakiś prezent, albo może jeżeli jesteście same mamami i chciałybyście same sobie jakiś taki prezent sprawić, drogie panie, ja przypomnę, w maju cokolwiek byśmy sobie nie kupiły, czegokolwiek byśmy sobie nie kupiły, to wszystko możemy podciągnąć, że to jest po prostu prezent na dzień mamy.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A w razie czego na voxfm.pl dajemy mamie odpocząć i 2000 zł czekają. Łobuzy, ona czuje we mnie pieniądz. To tak a propos, już teraz. Ona

0: into you. Cyril
1: Mario is still into you w Vox FM. 16 minut po godzinie 15. Tu program To jest dzień. Słuchajcie, zaglądam do dzisiejszego faktu, do tego samego, którym się Małgosia Łukowska chwilę temu wachlowała przy okazji chłodu.
0: To jest dzień z Vox FM.
1: No i czytam, że 6 ślubu nie będzie. Michał Wiśniewski ma dość żeniaczki. Faktowi wyznaje, że to już koniec. Tak próbowałyśmy się doliczyć z Gosią chwilę temu, ile tych już żon było. Nic nie było z tego trafionego, trudno. No i przy okazji myślę, że warto tutaj wspomnieć, że my w Vox FM takie problemy również potrafimy rozwiązać, a konkretnie Paweł Pawelec. Od takich kryzysów to właśnie on. Vox FM.pl, tam również go znajdziecie. 17 po 15.

0: Keep on running w Vox FM. To jest dzień, 23 minuty po godzinie 15, Neptunika i Elizabeth za nami. A przed nami, drodzy Państwo, haha, świat plotkarski, kolorowe historie z Julią Wieniawą, tym razem w roli głównej. Czytam dzisiejszy fakt. Nagłówek jest piękny. 2 trójkąciki za 3000 zł. Tak, no można myśleć, że to jest pewnie coś pysznego do jedzenia, albo no nie wiem, jakie to mogą być trójkąciki warte 3000 zł. Okazuje się, słuchajcie, że te trójkąciki to jest nic innego jak biustonosz. Tak, bikini konkretnie. Jest to bikini od Gucci, za które trzeba zapłacić no około 2700 złotych. I jeżeli już łapiecie się za głowę, to absolutnie się jeszcze nie łapcie, bo doczytałam, ile kosztowały klapki, a klapki tej samej luksusowej marki były warte około 2800 zł. I tak ubrana właśnie Julia Wieniawa z mamą paradowała po sopockich plażach, jak czytam. Ja to się tylko zastanawiam, no bo wiecie, jak to jest nad morzem. No mówią, żeby te kosztowne rzeczy, jakiś tam telefon, jakiś portfel, wszystko, co takiego kosztownego zabieramy na plażę, ewentualnie gdzieś głębiej schować. Do jakiejś torebki czy coś. Gdzieś nawet rzuciło mi się w oczy jakiś taki TikTok, czy co to było, żeby te wszystkie kosztowności pakować w pamper. Tak serio, oczywiście zaznaczam czystego pampersa. Zbiąć, bo wiadomo, że nikt tego pampersa nie ruszy i wtedy można śmiało iść pływać. W przypadku Julii Wieniawy trójkącików za 3000 zł i klapek za drugie tyle, no nie wiem, czy akurat to by sprawiło, że wszystko by się udało.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: I jakkolwiek by to zabrzmiało, że nikt się do tego nie dobierze. Daj to głośniej, zwariowana noc. Ha, też w temacie. 24 minuty po 15. Tu program To jest dzień. Gramy w Vox FM w rytmie hitów.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.

0: ustalają osobę odpowiedzialną za to zgłoszenie. A dodam jeszcze, że za wywołanie fałszywego alarmu grozi kara do 8 lat więzienia. Cztery osoby nie żyją, a kilkudziesięciu jest rannych. To tragiczny bilans kolejnego rosyjskiego strzału Ukrainy. Bomba lotnicza spadła w obwodzie donieckim. Atak rakietowy przeprowadzono w powiecie charkowskim. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały, że Rosja wykorzystała do nalotów 262 drony.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: No dziś mamy Światowy Dzień Piłki Nożnej. Historia futbolu to niekończąca się lista wielkich nazwisk. Naszych słuchaczy zapytaliśmy o ulubionego piłkarza w historii.
2: No jeśli nie Urbański, to Boniek. Z tych dwóch bym wybierał jednak. To jest ich troszkę. I bramkarzy mamy też porządnych. Tomaszewskiego naszego. No co jeszcze? Sepa Majera, teraz Neuera. No nie wiem, to są potęgą i koniec. No.
3: No chyba Lewandowski. Z zagranicznych Cristiano Ronaldo, Messi. Dużo piłkarzy by wymienił.
4: A to był dawniej Boniek. Zico Conti, Paolo Rossi był.
5: O Lewandowski.
0: Z kibicami rozmawiał nasz reporter Dawid Bąk. A teraz Maja Chwalińska i Iga Świątek, które przechodzą do drugiej rundy French Open. Dziś o awans zawalczy jeszcze Hubert Hurkacz, który na korty wyjdzie nie wcześniej niż o 15. No i znamy też półfinałowe pary Orlen Basket Ligi. O awans do finału koszykarze Arki Gdynia zagrają z Zastalem Zielona Góra, a w drugiej parze dojdzie do warszawskiego pojedynku między Legią a Dzikami. Pierwsze mecze we wtorek i środę.

0: Kordo i Reiniera Zonnewelda w Vox FM na 22 minuty przed 16. Można zebrać 250 milionów złotych dla dzieci chorych na raka? Można. Można przejechać Polskę wzdłuż i wszerz na rowerze i zebrać tylko w weekend. Z Vox FM. 12 milionów złotych? Można. Przy okazji przypominam, zbiórka na Wojtusia cały czas trwa. Siepomaga.pl, tam można dołączyć.
1: Reklama.
2: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
8: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Ma obsługiwać 7 linii przez dekadę. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji otworzył oferty w przetargu na operatora linii autobusowych. Miałby on świadczyć usługi przez 10 lat. Wykorzystane do tego będą nowe autobusy, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
9: Wyłoniony wykonawca będzie obsługiwał 7 linii 5, 6, 15, 18, wybrana brygada, 22, 26, wybrana brygada oraz 27 przy pomocy 26 autobusów. Autobusów miejskich klasy Maxi w ruchu oraz 3 autobusów rezerwowych. Wszystkie z napędem konwencjonalnym z normą emisji spalin Euro 6.
8: W ramach przetargu do Radomia mają trafić też nowe urządzenia obsługujące radomską kartę miejską i system informacji pasażerskiej. Pomagać mają specjalne aplikacje na telefonie czy listy zakupów. Sposobów na niemarnowanie żywności jest sporo i sporo jest też do zrobienia, bo żywność nadal trafia do śmietnikowych kubów. Dlatego jak mówi Anna Głogowska z Radomskiego Banku Żywności, potrzebna jest zmiana codziennych nawyków.
10: Zakupy to jest taki rodzaj nagrody, zabawy. Kupujemy, fajnie jest. Poza tym pułapki zostawiane na nas przez sprzedawców żywności. 2 sztuki w cenie jednego, promocja na 3. 4. za grosz i takie różne chwyty marketingowe, na które nie ma odpornych.
8: Pozyskiwaniem żywności zajmują się banki żywności, które odbierają jedzenie ze sklepów i marketów.
11: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
8: Południe minie nam pod znakiem słonecznego nieba. Jest i będzie ciepło. Na termometrze aktualnie zobaczymy w regionie radomskim 25 stopni.
11: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
12: Vox FM jest impreza.
8: Koncerty, pokaz mody, a także festiwal twórczości osób z niepełnosprawnościami. Przed nami Radomskie Dni Godności. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Razem. Gwiazdą wieczoru będzie Mezo oraz zespół Playboys. Radomskie Dni Godności startują 29 maja kolorowym pochodem ulicami miasta.

0: emocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
6: Nie ma spania.
0: Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super.
8: Wow.
9: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
10: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
13: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
14: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
19: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
20: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery B-Twin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
19: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
20: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
0: Reklama.
2: Anna Badowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. Sprawdzamy sytuację drogową w naszym regionie i zaczynamy od Radomia. Patrząc na mapę, o tej porze większy ruch już tradycyjnie na 25 czerwca w kierunku dworca i w drugą stronę w kierunku osiedla 15-lecie. Postoicie o tej porze także na skrzyżowaniu Maratońskiej i Limanowskiego w kierunku Ronda Kisielewskiego. Więcej aut także na ulicy Mireckiego przy Starym Ogrodzie, a także przy Szpitalu Miejskim oraz na skrzyżowaniu Zbrowskiego i 11 listopada na wysokości pierwszego urzędu skarbowego. Jeśli kierujecie się w stronę osiedla Południe, to postoicie chwilę na światłach przy ulicy Toruńskiej i Wierzbickiej. Zaglądamy do Grójca i o tej porze więcej aut na Krótkiej, Lewiczyńskiej i Piłsudskiego. Postoicie także na dojeździe do Ronda Solidarności Wiejskiej. Tutaj stracicie chwilę czasu na Armii Krajowej. W tej godzinie to tyle. Szerokości i do usłyszenia.
10: Vox FM.
0: Vox FM Radom.
10: Vox FM Radom.
21: Po serii fałszywych alarmów rusza śledztwo. To w sprawie mieszkania prezydenta Nawrockiego. Uratowali mu życie, później wystawili mandat. O akcji w Tatrach powiemy już za chwilę. Trwa liczenie strat po pożarze hali z trampolinami. Spłynęło 3000 metrów kwadratowych.
22: Jest 16:00. W Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Małgorzata Łukowska. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
21: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zadymieniu i zagrożeniu życia dzieci, które miały przebywać w lokalu. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że w mieszkaniu nie ma nikogo oprócz zwierząt. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, na czym skupiają się śledczy.
23: To śledztwo wszczęto w sprawie fałszywego alarmu. Na zlecenie prokuratury prowadzą je policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze próbują ustalić przede wszystkim, kto, skąd i w jakim celu przekazał służbom fałszywą informację. Na razie o szczegółach wiadomo niewiele. Prokuratura przekazuje jedynie, że zgłoszenie odebrał dyspozytor w Radomiu, który wysłał na miejsce straż, policję i pogotowie. Jeśli sprawcę uda się namierzyć, za fałszywy alarm grozi mu od pół roku do 8 lat więzienia.
21: Relacjonował Mateusz Chłyston. Dziękuję. 69-letni Polak utknął na Gerlachu, najwyższym szczycie całych Tatr. Akcja sprowadzania go z gór zajęła słowackim ratownikom całą noc. A na koniec Polak dostał mandat, bo złamał przepisy Słowackiego Parku Narodowego. O szczegółach nasz reporter Łukasz Bobek.
3: Polski turysta wezwał na pomoc słowackich ratowników w niedzielę wieczorem. Schodząc z najwyższego szczytu Tatr, zgubił drogę i utknął w stromym żlebie. Nie potrafił określić przy tym dokładnie swojej lokalizacji. Z uwagi na trudne warunki pogodowe, Słowacy nie mogli użyć dronów, które pomogłyby w namierzeniu poszkodowanego. Dlatego ratownicy ruszyli na piechotę i w czasie wspinania się tak zwaną próbą batyżowiecką nawiązali kontakt głosowy z 69-latkiem. Po dotarciu do niego ogrzali go, zabezpieczyli i przy użyciu technik linowych zaczęli sprowadzać do Doliny Batyżowieckiej.
21: Akcja była wyczerpująca i trwała wiele godzin. Dopiero nad ranem na pokładzie śmigłowca Polak został zwieziony z gór do Starego Smokowca. Dostał mandat, bo wszedł w partię Tatr, które w tym okresie nadal są niedostępne dla turystów. Teren po pożarze ogrodzony, a na miejscu pracują biegli i liczone są straty. To w Gorzowie, gdzie w niedzielę spłonęła hala z parkiem trampolin. W sumie 3000 metrów kwadratowych. Kwieciarnia w sąsiedztwie pracuje dziś normalnie. Jej właścicielka, Wioleta Legan-Karlicka, była na miejscu, gdy trwała akcja gaśnicza.
4: Emocje były, tragiczne. W oczach, w sercu, wszędzie. Ale udało się, że pożar nie przeszedł na naszą stronę.
21: Nie wszyscy mieli tyle szczęścia. W wyniku pożaru gorzowski rynek hurtowy ma zalane biura.
5: Zabezpieczamy budynek pod ścisłym nadzorem inspektora budowlanego. Nie wiemy, czy jeszcze wrócimy do naszych biur, czy nie. Nie wiemy jeszcze, czy możemy po prostu włączyć prąd.
21: Informuje Maksymilian Chryckiewicz z gorzowskiego rynku hurtowego. W hali ze sklepami lokale są zamknięte. Laboratorium diagnostyczne nie ucierpiało. Nadal działa. Każdego dnia zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi. To opieka 24 godziny na dobę. I to dla nich. Zorganizowano to wydarzenie w sosnowieckiej mediatece pod hasłem Mama pełna mocy. Panie mogły skorzystać z porad wizerzystek, dietetyków, czy wziąć udział w szafingu.
6: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mamy dwóch niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, potrzebujemy być wspierane i zauważane, ale jako kobiety. Nie tylko jako mama, która musi siedzieć w domu zaniedbana, brzydka i zajmować się dzieckiem. Najlepiej jeszcze nieszczęśliwa.
7: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko. I dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie zadbać. To jest bardzo ważne, bo to przekłada się na relacje z całym otoczeniem i na opiekę nad tą osobą z niepełnosprawnością również.
21: Według najnowszych danych w Polsce jest ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często też jedynym opiekunem.
8: Pozdrowieniami dla wszystkich mam. Tak przy okazji sprawdzimy, jaka pogoda w Świnoujściu. Co ty na to?
21: Ja wiem, do czego bijesz.
8: Do czego bijesz?
21: Moja kochana mama siedzi teraz w Świnoujściu.
8: Odpoczywa, popija kawę, wysłała zdjęcie, pije kawę z misiem. I ma 20 stopni, słuchaj, słońce przepiękne. Szukać deszczu, żeby ci było lepiej?
21: To się umie ustawić.
8: Do kiedy zostaje w Świnoujściu, powiedz?
21: Nie wiem, nie interesuje mnie to, bo mnie to denerwuje.
8: Droga mamo, deszcz popada w sobotę i w niedzielę. Jakbyś była tak dobra i została do soboty, w imieniu Gosi, proszę. Tak miałam powiedzieć? Tak.
21: Albo przywieźć słońce.
11: To jest dzień.
8: Mam nadzieję, że zarobiłam kawę z misiem. Gosia, idziesz?
21: Na pewno. Tak, dziękuję bardzo za dzisiaj. Katarzyna Pilewska za pół godziny się zamelduje.
8: Dziękujemy również, słyszymy się jutro z Gosią. A ja zostaję, drodzy Państwo. Mamy 5 minut po godzinie 16. Akcent i Kylie za moment. Just Five również i Kolorowe Sny. No i obiecali mi jeszcze jedną rzecz. Obiecali mi, że jak was zapytam, czy to jest dzień na tak, czy na dzień na nie, to wszystko tu zadziała i mi o tym opowiecie. No to miejcie telefony gdzieś tam obok. Będziemy dzwonić.

Hej! Ho! No pozwolę świecić. To słońce to świeci i świeci i tak świecić będzie przez najbliższe dni, drodzy Państwo. Zerkam w prognozy i mam bardzo dobre informacje. Pominęłam oczywiście w pogodzie, bo zagadałyśmy się z Gosią o Świnoujściu. Przy okazji również pozdrawiamy i Świnoujście i mamy Gosię raz jeszcze. Ale tego słońca będzie naprawdę bardzo dużo dzisiaj, słuchajcie. Jutro również i tak do... No, do czwartku co najmniej. O, i to jest bardzo dobra informacja. Don't want your love to taki plan na teraz. 13 po 16, miejcie telefony gdzieś obok, bo za moment zapytam, czy to jest dzień na tak, czy dzień na nie. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls paint away. I

0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: To jest dzień!
2: Mata, premier!
3: To jest 25 maja. To jest poniedziałek, więc jeżeli poniedziałek, to teoretycznie to mógłby być dzień na nie, no ale my robimy wszystko, by to mimo wszystko był dzień na tak. W związku z tym serdecznie zapraszamy. 6098698 69, znacie ten numer, wiecie, że pod niego możecie się śmiało dodzwonić. No i w związku z tym, o właśnie, kogoś już tutaj chyba mamy. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo. Halo, halo. Cześć, słyszymy się. Klaudia Wasiluk z tej strony, Radio Vox FM się kłania.
4: Cześć.
3: Z kim mam przyjemność? Cześć.
4: Grzesiek.
3: Cześć, Grzesiu. Dzień na tak czy dzień na nie? Halo, halo. Dzień na tak czy dzień na nie? Jak tam u ciebie, Grzesiu?
4: Na tak.
3: Na tak.
4: Na tak.
3: Bo?
5: Ja jestem tata.
4: Bo co? Tutaj syn właśnie mówi, że Grzesiu to jego tata.
3: O, i dlatego... I to wystarczy. To jest najlepszy powód. Serdecznie pozdrawiamy i ciebie, kochany, i twojego maluszka.
4: Dziękuję bardzo.
3: Macie już prezent na dzień mamy?
4: No właśnie, jeszcze nie.
3: Jeszcze nie. A jakieś pomysły są? Główkujecie, słyszę. Główkujcie dalej. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, buziaczki. 6098698 69. Kto z nami z drugiej strony? Halo, halo. Halo, cześć, bo ksetem się kłania, Klaudia Wasiluk z tej strony. Kto po drugiej stronie?
6: Cześć, Ilona z tej strony.
3: Cześć, Ilona. Dzień na tak czy dzień na nie?
6: Znaczy się tak, widać na tak, ale co kończę 44 lata i coś pogoda ma być nie halo, więc nie wiem, czy będzie grill. I na nie, niestety, bo moja córka ma wycinane z ramiona. Ale dzisiaj jak najbardziej jest na tak.
3: Dzień na tak, to żeby był jeszcze lepszy, słuchaj, to taki prezent marzeń od Vox FM leci w twoją stronę.
6: Dziękuję serdecznie, na urodzinki.
3: Serdecznie prosimy, pozdrawiaj jeszcze kogo chcesz, kochana.
6: Oczywiście, pozdrawiam całą Łódź i was bardzo, bardzo serdecznie, wszystkich słuchaczy.
3: My również pozdrawiamy, udanej imprezy życzymy. Prezent już masz załatwiony.
6: Super.
1: To jest dzień.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: A te przeżycia mogą być przeróżne. Od lotu szybowcem, przez romantyczny masaż, po dzień spa, 21 po 16.

0: promienie, czyli dla mnie luty, dla ciebie maj. No maj mamy w kalendarzu, 25 maja, ja tylko przypominam raz jeszcze, tak żeby nie było niespodzianek, słuchajcie, że to jutro jest dzień mamy. W Vox FM te niespodzianki umiemy zrobić. Nie dość, że rozdajemy prezenty marzeń, ale słuchajcie, mamy również 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu dla waszej mamy. Vox FM. Dajemy mamie odpocząć. Szczegóły na voxfm.pl.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Reklama.
0: Jest 16.

0: butelki z alkoholem.
1: Nie chciała poddać badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Dopiero po dłuższej chwili i na mowie 13-letniego syna, który przybył na miejsce, kobieta zgodziła się na badanie.
0: Mówi Dorota Janać ze strzeleckiej policji. Dziećmi zajęła się ich babcia. Kobieta odpowie za narażenie zdrowia i życia 5-miesięcznej córeczki. Grozi za to do 5 lat więzienia. Stanął Dobromat. To inicjatywa Stowarzyszenia dla Świata. To szara skrzynka z wielką mocą, mówi Justyna Janiec-Palczewska ze stowarzyszenia.
2: Można wrzucić swoje okulary. One wpadają tutaj do tego pojemniczka. Okulary korekcyjne, niecylindryczne. Okulary plusy, minusy i okulary przeciwsłoneczne.
0: Pojadą z poznańskimi okulistami do Afryki. Okulary można oddawać w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Kramarskiej 32 na Starym Rynku.
3: Maszeri, to taki plan na teraz. DJ Antuano, Alok, Don't Say Goodbye za moment, a Kasia Pilewska za niespełna pół godziny.

0: Nie, spoko, goodbye to jeszcze nie. Jeszcze nie, jest, to jest dzień i mamy 21 minut do godziny 17, a ja do 18 jestem z wami, drodzy państwo. Przeglądam gazety specjalnie dla was, byście wy nie musieli. Dzisiejszy Super Ekspres pisze o płatnym parkowaniu w Puszczy. O co chodzi? Chodzi o Puszczę Kampinowską, drodzy państwo. Od 1 czerwca parkowanie może być płatne. Dyrekcja szuka firmy, która się tym zajmie. I tutaj jest to najlepsze. Czytam, że wcale nie chodzi o to, żeby park zyskał jakiekolwiek tutaj opłaty. Nie chodzi o osiąganie zysku, ale o ograniczenie nadmiernej presji samochodowej na najcenniejsze przyrodnicze obszary, jak czytam. Wydaje mi się, że Kampinos tutaj bierze przykład z Podhala naszego kochanego. Przypominam, co tam się działo z Morskim Okiem ostatnio. Nie iście tą drogą, drodzy państwo.
1: To jest dzień z Vox FM.
2: Reklama.
3: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664 064 400.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORT Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda. Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
14: Skoczysz do Carrefoura?
15: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
2: Reklama.
0: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Do końca maja trwa rekrutacja dzieci do radomskich żłobków. Prowadzona jest ona elektronicznie. Pod koniec czerwca będą znane listy przyjętych dzieci. Władze miasta deklarują, że cały czas w czterech miejskich placówkach są wolne miejsca. Jak przypomina Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent Radomia, od czerwca zacznie funkcjonować żłobek przy ulicy Piastowskiej.
16: Już 1 czerwca otwieramy żłobek przy ulicy Piastowskiej na Michałowie, gdzie stworzyliśmy dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta kolejne 220 miejsc.
0: Koszt budowy nowego żłobka to ponad 15 milionów złotych. Suczka Aria, pies poszukiwawczy z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, otrzymała stopień szeregowego. Wszystko odbyło się na specjalnym apelu. Owczarek holenderski jest członkiem specjalnej grupy poszukiwawczej. Jak mówi jego przewodniczka, praca Arii jest nieoceniona.
17: Pies
2: znacznie skraca czas przeszukania terenu, zrobi to znacznie szybciej, pracuje górnym wiatrem, więc no my patrzymy wzrokiem. On patrzy troszkę inaczej.
17: Przed suczką Arią kolejne testy. Po ich zakończeniu będzie mogła brać udział w akcjach poszukiwawczych.
18: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
17: Okulary przeciwsłoneczne to dziś gadżet obowiązkowy, bo jest i będzie słonecznie. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 25 stopni.
18: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
1: Vox FM jest impreza.
17: W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę Wielka Historia Mali Świadkowie. Na ekspozycji zobaczymy pamiątki i galanterię patriotyczną, upamiętniającą ważne wydarzenia z historii Polski, mówi Milena Majewska z muzeum.
19: Wiele z nich to przedmioty codziennego użytku, inne mają raczej symboliczny charakter, ale wszystkie odgrywają ważną rolę w procesie budowania pamięci historycznej.
17: Wystawa będzie czynna do 30 czerwca.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
6: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
7: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
12: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
11: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
12: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
13: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
20: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
21: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
24: Anna Wadowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. W tej godzinie zaglądamy do Grójca i sprawdzamy, co dzieje się na tutejszych drogach. I o tej porze płynnie nie pojedziemy na całym odcinku ulicy Piłsudskiego. Chwilę czasu stracicie też na Mogielnickiej i Lewiczyńskiej. Nielepsza sytuacja o tej porze na Armii Krajowej. Tutaj mocno zakorkowany jest dojazd do ronda Żołnierzy Wyklętych. Żółwim tempem o tej porze pojedziemy też przez ulicę Piotra Skargi. Tutaj w cierpliwość musicie się uzbroić, dojeżdżając do ronda Honorowych Dawców Krwi. krwi. O tej porze zakorkowana także Aleja Niepodległości. A teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację drogową w Radomiu. I tutaj zakorkowana ulica Podwalna i Mariacka. Nielepsza sytuacja na Limanowskiego. Zakorkowana także mocno ulica Narutowicza. Tutaj musicie uzbroić się w cierpliwość, dojeżdżając do Ronda Kisielewskiego. Szerokości i do usłyszenia.
1: Jedna osoba zginęła, pociąg zderzył się z ciężarówką. Ta stanęła w ogniu. Od tragedii w Garbatce zaczniemy. W wiadomościach też nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Karol Nawrocki, zadecydował. Na koniec jeszcze Poznań, tamtejsza Politechnika uruchamia komputer kwantowy. Posłuchajcie.
2: A posłuchajcie w wiadomościach Vox FM. Jest 17. Katarzyna Pilewska zaprasza.
1: Na początek Wielkopolska i tragedia na torach. Na przejeździe kolejowym w miejscowości Garbatka pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym. Kierowca tira zginął, kilkunastu pasażerów pociągu ma drobne obrażenia.
3: W wyniku zderzenia doszło również do pożaru ciężarówki oraz trawy będącej w okolicy tego przejazdu kolejowego. Na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej, a także zespołu ratownictwa medycznego i załogi lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: Relacjonuje Martin Halarz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Akcja służb trwa.
4: Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej. Kiedy służby zakończą działania ratunkowe, policjanci przystąpią do oględzin, do zbierania informacji oraz ustalania dokładnego przebiegu tej katastrofy.
1: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji i dodaje, że siła zdarzenia była tak duża, że dwa pierwsze wagony wypadły z torów. Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra. Prezydent powołał nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Sędzia Zbigniew Kapiński obejmie swoją funkcję w środę. Przypomnijmy, jutro upływa kadencja obecnej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Procedura wyłonienia kandydatów na nowego prezesa SN rozpoczęła się w lutym. Ze względu na brak potrzebnego kworum kandydatów udało się wyłonić dopiero za trzecim podejściem. Rośnie liczba naruszeń i skarg dotyczących danych osobowych. To świadczy o większej świadomości, ale też o większej liczbie cyberzagrożeń, podkreśla prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Liczba skarg, które trafiają do urzędu, wzrosła ponad 40% względem poprzedniego roku.
16: Niestety w dużej mierze te incydenty dotykają manipulacji, działań opartych na socjotechnice, phishing wykorzystujący życie, które toczymy w pośpiechu, często naiwność, brak naszej wiedzy powoduje, że ludzie tracą na przykład swoje pieniądze.
1: Eksperci podpowiadają, by zachować większą ostrożność, nie udostępniać danych bez zastanowienia, nie klikać w linki i nie publikować zdjęć dzieci. Rocznie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych trafia już ponad 20 tysięcy zgłoszeń naruszeń od instytucji i firm oraz ponad 16 tysięcy skarg obywateli. Ważnym narzędziem ochrony jest zastrzeżenie numeru PESEL. Można to zrobić online przez mObywatela. W Bieszczadach i na Podkarpaciu kolejny weekend minął pod znakiem strachu lokalnych mieszkańców przed niedźwiedziami pochodzącymi coraz bliżej domów. Drapieżniki odwiedzają nie tylko małe wsie w sąsiedztwie lasów, ale też miasteczka, jak na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami o tej sytuacji. Szuka odpowiedzi na pytanie o możliwy kompromis między bezpieczeństwem ludzi a dobrem przyrody.
25: Piszą, mówią, że i w Polańczyku niedźwiedzie się pojawiają.
26: Oczywiście, to tak? Prawda, no, to oczywiście.
27: W sklepie, który wczoraj się spotkał z niedźwiedziem, wyjdzie. Pan doktor podjechał tutaj i akurat był niedźwiedź. No, on zaraz wyjdzie, pan go zobaczy.
26: Na ulicy tamtej Zdrojowej, jak kuraciusze wychodzą, to tam jest kawałek tego ptaka. To jak wyszły, to po prostu to jest strach.
28: Nie pod balkonem, bo pod balkon dwa przeszły, tylko o 8 wieczór.
1: Cały reportaż Coraz bliżej siebie o strachu przed bieszczadzkimi niedźwiedziami znajdziecie na se.pl. I jeszcze Poznań, tamtejsza Politechnika uruchomiła komputer kwantowy. Tym samym Poznań, zyskując trzecie tego typu urządzenie, stał się najmocniejszym ośrodkiem naukowo-technicznym w tej części Europy. Komputer ma wspierać rozwój badań naukowych i edukację na światowym poziomie. Został kupiony ze środków uczelni publicznych i kosztował ponad 10 milionów złotych.
2: Komputer kwantowy brzmi trochę jak fizyka kwantowa. Fizyka kwantowa brzmi trochę jak rocket science. Na szczęście jest Katarzyna Pilewska, która nam wszystki, cały wszechświat tłumaczy.
24: Naprawdę? No. A może zatrzymajmy się jednak na mojej wiedzy o pogodzie?
2: Dobra, dawaj
24: co
2: pogodę.
24: Co ty na to? Dobrze, 26 stopni w tym momencie w Słubicach. Tam jest najcieplej, w Ustce 18. Duża różnica, ale wszędzie jest przede wszystkim słonecznie.
2: O, i tego
24: dziś
2: się trzymamy.
24: To słonko wszędzie nam przyświeca. Trochę chmur na wschodzie kraju, ale poza tym bardzo dużo tego słońca, no i wysokie temperatury.
2: No i noc jaka ciepła będzie, co?
24: A wtorek jaki ciepły będzie.
0: To jest dzień.
29: To jest dzień.
2: To jest dzień, zanim wtorek, na razie poniedziałek, 25 maja. Drodzy Państwo, jutro mamy dzień mamy, jest co świętować a propos wtorku.
1: Oczywiście, że tak.
2: Przy okazji dajemy mamie odpocząć w Vox FM, słuchajcie, 2000 zł na pobyt w hotelu. Wymarzony wypoczynek cały czas czeka na Waszą mamę. Vox.fm.pl to jest ostatnia szansa, by się zgłosić, bo za moment będziemy dzwonić. Klaudia Wasiuluk, witam ponownie, a Kasia Pilewska wraca za niespełna pół godziny.
1: Tak jest.

To oczywiście Kino Silva, Gratify, Stephen Oaks i Unchained Melody w Vox FM. W programie To Jest Dzień. Mamy 10 minut po godzinie 17. Eddie Watta i I Love My People na horyzoncie. After Party jednak wcześniej o pomarańczach, że ona lubi pomarańcze. Ja myślę, że do tych pomarańczy, to te pomarańcze to najlepiej by było jeść na jakiejś rajskiej plaży. Tak przy okazji po prostu odpocząć. W Vox FM dajemy mamie odpocząć. VoxFM.pl, tam jest taki specjalny formularz, który trzeba wypełnić, napisać, dlaczego to akurat wasza mama zasługuje na taki rajski odpoczynek w jakimś wspaniałym miejscu. No a potem trzeba czekać na telefon od nas. Dlaczego to akurat do waszej mamy powinien trafić właśnie odpoczynek od Vox FM? Szczegóły VoxFM.pl i formularz zgłoszeniowy znajdziecie również tam. Czekam na wasze wiadomości. No i bierzcie telefony, gdzieś tam pod ręką trzymajcie, bo za moment będę dzwonić.

0: 18 po minut po 17. Eddie Łata przekonuje I Love My People a propos miłości i człowieka.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Mama. Słowo, które zawiera wszystkie słowa o miłości świata, a najpiękniej o tej miłości właśnie do mamy mówi Agnieszka. Halo, halo, cześć Agnieszka.
2: Witam serdecznie.
0: No to opowiadaj, co to tam się kryje pod hasłem mamo, nie jesteś doskonała, ale jesteś idealna.
2: Tak, moja mama nie jest doskonała, ale doskonale wiem już teraz, że doskonała mama nie istnieje. Sama jestem mamą i wiem, że doskonałych mam nie ma, natomiast jest, moja mama jest idealna. To jest dla mnie taki wzór, że naprawdę nie mogłam wygrać większego losu na loterii niż właśnie moja mama.
0: Pięknie o niej mówisz. Napisałaś jeszcze w zgłoszeniu, że dla ciebie największym komplementem jest to hasło jesteś jak twoja matka.
2: Tak, tak, tak, bo kiedyś wykrzyczałam mojej mamie, jak mam nastolatką, że nigdy nie będę taka jak ty, a w tym momencie zmieniłam zdanie o 360 stopni i największym komplementem, który mogę otrzymać właśnie od swoich dzieci, to, że jestem taka jak moja mama, bo właśnie taką mamą chcę być.
0: Pięknie mówisz. W jakim wieku masz dzieci, Agunia, powiedz?
2: Mój najmłodszy ma 3 latka skończone, 7 lat i 12.
0: O, wpadają czasami do babci, żeby się nimi zaopiekowało?
2: Ciągle. Mieszkamy po sąsiedku z mamusią, bo się nie możemy od siebie odkleić, więc
0: super.
2: Ciągle są u niej.
0: Jak mama ma na imię?
2: Jola.
0: Jola! Jak nas słyszysz, to po pierwsze gratuluję ci pięknie wspaniałych wnuków, jeszcze bardziej gratuluję wspaniałej córki, a najbardziej to ci gratuluję tego, że teraz od nich wszystkich możesz odpocząć, bo 2000 zł na pobyt w hotelu leci do ciebie. Dajemy ci odpocząć, Jolcia!
2: Na pewno się bardzo ucieszy.
0: Pozdrawiam jeszcze kogo chcesz na naszej antenie, Jola?
2: Oczywiście, pozdrawiam moją ukochaną, wspaniałą mamusię, pozdrawiam moje ukochane dzieci, no i oczywiście tatusia też, no ale od niego niech mama też odpocznie.
0: Wszystkiego dobrego wam życzymy, ekipa.
2: No, dzięki bardzo.
1: Daj mamie odpocząć.
0: No, bo tak właśnie ten prawdziwy odpoczynek wygląda. Wy napiszcie, komu mamy go wręczyć, no a my zrobimy co trzeba. 20 po 17, Ace of Base tymczasem w Vox FM.

0: Teraz jakbyś mnie zechciał w Vox FM na 29 minut po 17, albo jak kto woli 31 do 18. To oznacza, że za moment o 17.30 punktualnie wiadomości Vox FM. Kasia Pilewska już w studiu się instaluje, drodzy
1: to
0: państwo.
1: Prawda jestem.
0: Bądźcie i wy. Teraz chwila przerwy, a po niej wiadomości.
2: Reklama.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa.

0: duży pożar i akcja straży pod Łomżą. W Starym Cydzynie palił się warsztat samochodowy, w którym składowane były opony. Ogień objął również sąsiadujący dom. Kłęby czarnego dymu widać było z sąsiednich miejscowości. Ewakuowanych zostało kilkanaście osób. Na miejscu cały czas pracuje ponad 30 jednostek straży pożarnej z całego regionu. MSZ sprawdza doniesienia o zatrzymaniu w Libii polskiej obywatelki. Jest delegatką na globalny konwój lądowy Sumut, który analogicznie do flotylli sprzeciwia się blokadzie Gazy i zatrzymaniu pomocy humanitarnej. Z Polką nie ma obecnie kontaktu, a jej stan jest nieznany. Konwój ruszył z Algierii, a grupa, w której znajduje się nasza obywatelka, dołączyła do niego 7 maja w Libii. Składa się z ponad 200 uczestników z 25 krajów. Duchowny skazany za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Mężczyzna spędzi w więzieniu pół roku, zadecydował o tym sąd rejonowy w Łomży. Cały proces odbywał się z wyłączeniem jawności. Wiadomo jedynie, że śledztwo dotyczyło czynu związanego z zachowaniem w sferze seksualnej względem osoby starszej, do którego doszło w 2024 roku. Sąd uznał duchownego za winnego tego, iż wykorzystując bezradność innej osoby wynikającą z zaśnięcia, będącego następstwem znajdowania się przez nią m.in. pod wpływem alkoholu, doprowadził tę osobę do poddania się innej czynności seksualnej.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Hubert Hurkacz na korcie. Trwa mecz pierwszej rundy wielkoszlemowego turnieju Roland Garros. Rywalem polskiego tenisisty jest Jeanne Munar. W tym momencie nasz zawodnik zdecydowanie wygrywa w setach, bo jest 6-6 dwa pierwsze wygrane przez naszego polskiego zawodnika. Ostatni, trzeci niestety przegrany, więc panowie walczą dalej. My oczywiście za Huberta trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że pójdzie mu tak samo jak jego poprzedniczkom, czyli Maji Chwalińskiej i Idze Świątek, które przeszły już do drugiej rundy turnieju. Liga Narodów w siatkówce kobiet rozpoczyna sezon. Wystartuje 18 drużyn. Pierwszy tydzień rywalizacji siatkarek w Lidze Narodów toczył się będzie od 3 do 7 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski pierwsze spotkanie w tej edycji rozegra w Chinach i pierwszego dnia zmierzymy się z Belgią.
2: To jest ten moment, kiedy mówimy godzinę. To jest 27 minut do 18. Teraz jest następny moment, kiedy mówimy, co gramy.
0: Gramy utwór Poker Face by Lady Gaga.
2: Tak jest. I jeszcze do tego dodajemy, że za niespełna pół godziny kolejna porcja news.
0: To się wszystko zgadza.
2: I jeszcze zaprosi Kasia.
0: Tak jest, zapraszam na newsy o 18.
2: Fajnie. My jesteśmy, wy też jesteście.

0: Billy Rexa i Faithless przekonują o nowej religii, New Religion w Vox FM na 20 minut przed godziną 18. To jedyne, co mi przychodzi do głowy, to taka nowa religia pod tytułem Voxizm albo bestlistycyzm. Coś w tym stylu. Bestlistycyzm. O, może to by było lepsze. Udało się wymówić. W każdym razie brawo ja. A teraz, drodzy Państwo, to brawo Wy. Jeżeli wejdziecie na voxfm.pl w zakładkę Bestlista i wrzucicie plusy do swoich ulubionych numerów, minusy do tych, co podobają Wam się mniej, bo są również do Waszej dyspozycji, a Bebe Rexa i Faithless i właśnie New Religion wspomniane i wcześniej usłyszane na naszej antenie, to jest miejsce drugie ostatniego notowania Bestlisty. W związku z tym wchodzimy i głosujemy na swoich ulubieńców, a piątek, godzina 17. Tak, zapraszam na Bestlistę. Zapraszam w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego.
1: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
2: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
3: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
4: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
5: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z Solarkiem.
4: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
5: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
4: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
5: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z Solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
6: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
7: Reklama. Vox

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
6: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
5: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
6: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
0: Fox FM, FM Radar.
8: Trasa nadal jest zablokowana. Od tragedii w Garbatce zaczniemy. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem. W wiadomościach też polityka. PiS żąda dymisji szefa. A na koniec jeszcze Światowy Dzień Piłki Nożnej. Posłuchajcie. Jest 18. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Jedna osoba zginęła, jedna trafiła do szpitala. Trasa kolejowa zablokowana. To po tragicznym wypadku w Wielkopolsce. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Śmierć na miejscu poniosło kierowca tira. Szczegóły Bartosz Łojewski.
9: Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. Tory w tym miejscu są zablokowane przez wykolejony pociąg.
10: Pociąg relacji Rogoźno-Poznań, który brał udział w tym wypadku, to pociąg typu szynobus. Zderzenie z ciężarówką było tak silne, że dwa pierwsze wagony tego pociągu wykoleiły się.
9: Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Ciężarówka stanęła w płomieniach. W akcji gaśniczej brało udział 11 zastępów. Na miejscu interweniowało też lotnicze pogotowie ratunkowe. Akcja służb trwa. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Składy dalekobieżne są odwoływane lub kierowane drogą okrężną. Na trasach lokalnych uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa.
8: Zdaniem służby działania na miejscu mogą potrwać nawet do jutra. Przyczynę wypadku zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. PiS żąda dymisji szefa MSWiA i zapowiada wniosek o wotum nieufności. Ma to związek z siłowym wejściem służb do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Doszło do tego, jak się okazało, po fałszywym zgłoszeniu dotyczącym m.in. pożaru.
11: Pan Kierwiński musi natychmiast odejść ze stanowiska, bo albo kompletnie nie panuje nad służbami, kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce, tak samo pan premier Donald Tusk, i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
8: Mówi wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnyk. MSWiA zaznacza, że wszystkie służby zadziałały prawidłowo, a mieszkanie, którego dotyczyło zgłoszenie, nie należy do prezydenta, tylko do członka jego rodziny. Dlatego adres nie był odchnięty ochroną SOP-u. Śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta wszczęła prokuratura. Kraków, choć bez prezydenta, będzie funkcjonować normalnie, zapewnia sekretarz miasta Antoni Fryczek po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego drogą referendum. Na linii nasz krakowski reporter Aleksander Ruszkowski. Olku, powiedz, jak będzie funkcjonować miasto w najbliższym czasie?
12: Trzęsienie ziemi w magistracie nie oznacza, że mieszkańcy muszą się bać o swoje urzędowe sprawy. To komunikat, który płynie z siedziby władz Krakowa. W momencie, gdy wynik referendum zostanie wpisany do dziennika urzędowego, władzę w Krakowie sprawować będzie sekretarz Antoni Fryczek.
13: Do czasu powołania komisji komisarza, miasto funkcjonuje przynajmniej w tym swoim podstawowym zakresie, który się odnosi do potrzeb i usług, jakie świadczymy mieszkańcom.
12: Najpewniej w sierpniu odbędą się przyspieszone wybory, które zdecydują o tym, kto przejmie władzę w Krakowie do końca kadencji, którą pełniłby Aleksander Miszalski, czyli w przybliżeniu przez najbliższe 2,5 roku.
8: Według naszych nieoficjalnych informacji komisarzem, czyli osobą pełniącą funkcję prezydenta na czas 90 dni może zostać Piotr Kempf, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie lub Stanisław Kracik, wiceprezydent w gabinecie odwołanego Aleksandra Miszalskiego. Decyzję podejmie premier Donald Tusk. Mieszkańcy 5 miejscowości bez wody zdatnej do picia. W jednym z wodociągów w gminie Puck na Pomorzu wykryto bakterie z grupy coli. Woda nie nadaje się do spożycia w Leśniewie, Domatowie, Domatówku, Wielkiej Piaśnicy i w osadzie Dąbrowa. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Leśniewie odwołała dzisiaj wszystkie lekcje. Jutro około 500 uczniów weźmie udział w zajęciach zdalnych. Taka sytuacja utrzyma się jeszcze co najmniej 2 dni. A na koniec jeszcze Światowy Dzień Piłki Nożnej. Zapytaliśmy naszych słuchaczy o ulubionego piłkarza w historii.
14: No jeśli nie Urbański, to Boniek. Z tych dwóch bym wybierał jednak.
15: No chyba Lewandowski. No, z zagranicznych Cristiano Ronaldo, Messi.
16: No to był dawniej Boniek, Zico Conti, Paolo Rossi był.
17: Lewandowski.
8: Z kibicami rozmawiał nasz reporter Dawid Bąk. A w pogodzie dzisiaj same dobre informacje, bardzo wysokie temperatury, około 28-29 stopni dzisiaj nawet. Teraz temperatury już powolutku nam zaczynają spadać. 26 w Słubichycach jeszcze się utrzymuje, w Ustce 17. Noc będzie ciepła, 12 stopni, 13 maksymalnie nawet na południu kraju. A wtorek bardzo ciepły, nawet cieplejszy niż dzisiaj, 29 na zachodzie, deszcz tylko na północnym wschodzie.
18: Visita Harivanta, mi spela lite Dota.
19: I hear you, man.
18: Visita Harivanta, mi spela lite Dota.
19: I feel you, man.

0: Ghetto-Rem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja, reklama.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plama odporna, biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
7: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
8: Renault. Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie.

Lego. Lego. Lego.

0: to promocja. Śpisz?
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
3: Ludzkie pojęcie,
0: pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano we voxfm.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
7: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
6: Sprawdź to sam, cieki dał.
7: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Jedziemy!
16: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
17: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort dla całej rodziny.
18: Skoczysz do Carrefoura?
19: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.

0: Wyrok jest prawomocny. Medycy zgłosili 1000 poprawek do projektu ustawy o zawodach pielęgniarskich. To za chwilę. A na koniec niezwykłe miejsce na mapie Białegostoku. Powstaje nerdoteka. Jest 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Rosja ostrzega, Kijów odpowiada. Moskwa zagroziła nowymi uderzeniami na stolicę i zaleciła cudzoziemcom, aby opuścili centrum Ukrainy. Tymczasem z Kijowa płynie jasna deklaracja, nie ma potrzeby ulegania rosyjskiemu szantażowi. Planowane przez Rosję ataki mają być odwetem za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w okupowanym Starobielsku. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi. W ataku w Starobielsku zginęło według władz rosyjskich 21 osób, a 42 zostały ranne. Rosja przeprowadziła w niedzielę zmasowany atak na Kijów i region stołeczny, zabijając 4 i raniąc około 100 cywilów. Wyższa kara dla sprawcy ataku w szkole w Kadzidle. Sąd apelacyjny w Białymstoku zadecydował, że 21-latek spędzi w więzieniu nie 15, a 18 lat. Przypomnijmy, 2,5 roku temu mężczyzna zaatakował nożem i zranił troje uczniów zespołu szkół w Kadzidle na Mazowszu.
1: Założył rękawiczki i maskę na twarz, trzymając w rękach duży nóż typu Rambo oraz pałkę. Gwałtownie wtargnął do klasy, zadawał ciosy nożem w newralgiczne dla życia części ciała.
0: Opisuje tamte wydarzenia sędzia Janusz Sulima. Sprawca następnie uciekł do lasu, gdzie dokonał samookaleczenia. Białostocki sąd argumentował, że Albert G. nie działał impulsywnie, atak planował od dawna.
1: Zaplanował i starannie przygotował się do dokonania krwawej masakry w szkole. Żałował, że nie zdołał zabić innych osób w szkole. Zupełnie nie liczył się z cierpieniem niewinnych osób. Wielkie szczęście mieli pokrzywdzeni, że udało się uratować ich życie, że uciekli.
0: Dzisiejszy wyrok białostockiego sądu jest prawomocny. Samorządowe echa politycznego trzęsienia ziemi w Krakowie. Dzień po głosowaniu, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego, rzeszowski radny Jacek Strojny zgłasza się z pomysłem na takie referendum w stolicy województwa podkarpackiego. O tym Tomasz Widek.
2: Strojny, lider ruchu Razem dla Rzeszowa, ogłosił w mediach społecznościowych, że złoży do Rady Miasta wniosek o referendum w sprawie odwołania prezydenta Konrada Fiołka. Zarzuca mu pogarszający się stan finansów miasta, kontrowersje wokół miejskich działek i inwestycji, a nawet utajnienie planu ogólnego zagospodarowania.
3: Uważam, że tutaj podstawy merytoryczne są, a społeczeństwo obywatelskie widać, że jest w stanie wygenerować wysiłek, który jest niezbędny do tego, żeby referendum było ważne.
2: Mówi Jacek Strojny, radny z Rzeszowa. Jednak droga do referendum jest długa. Żeby wniosek w ogóle trafił pod obrady, potrzeba 7 podpisów radnych, a ruch Strojnego ma ich tylko 4.
0: Prezydent Konrad Fiołek odpowiada, że powodów do referendum w Rzeszowie nie ma. Zdaniem prezydenta miasta jest to polityczna gra radnego, który przegrał wybory. W Polsce brakuje około 160 tysięcy pielęgniarek, wynika z najnowszego raportu polityki zdrowotnej. W Warszawie omawiali go dziś eksperci i przedstawiciele ogólnopolskich związków zawodowych pielęgniarek i położnych. Na spotkaniu w tej sprawie był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, z czego wynikają te braki i jakie pomysły ma środowisko medyczne na poprawę tej sytuacji?
4: Po pierwsze, coraz więcej pielęgniarek przechodzi na emeryturę i brakuje personelu na ich miejsce.
5: Umiejętności, odporność na stres i utrzymujemy się w zawodzie. Nam brakuje mechanizmu mentoring dla młodych ludzi.
4: Powiedziała mi przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Środowisko ma więc kilka pomysłów, między innymi natury socjalnej, by zachęcić do zawodu.
5: Należy myśleć o szpitalach magnesach, przy których może byłoby przedszkole, żłobek, żebym dojeżdżając do pracy jako młoda pielęgniarka mogła wstawić dziecko i odebrać po wyjściu z pracy.
4: W piątek parlamentarny zespół do spraw pielęgniarek i położnych zajmie się ministerialnym projektem ustawy o tych zawodach. Środowisko zgłosiło do niego ponad 1000 poprawek.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. A na koniec jeszcze Podlasie. Nerdoteka w Białymstoku. Nowe miejsce dla fanów fantastyki, gier, komiksów i mangi. Można tu m.in. pograć w gry na konsolach, wypożyczyć komiksy i planszówki. Jak podkreślają twórcy, to pierwsze takie miejsce w kraju. Nerdotekę znajdziecie w Książnicy Podlaskiej. 26-27 stopni. Jutro wskażą nam termometry. Będzie bardzo, bardzo ciepło. Pogoda wszędzie bardzo słoneczna. Popadać może jedynie na północnym wschodzie. W innych miejscach kraju będzie bardzo ciepło. Podobnie zresztą jak dzisiejszej nocy. 13 stopni w centrum, 12 na północy i 13 na południu. Będzie to jedna z pierwszych tak ciepłych nocy. W środę nieco więcej deszczu na południu.

0: Renault.
1: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
2: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
3: Renault. Masz skończone 14 i nie więcej niż 16 lat? Interesujesz się bezpieczeństwem na drodze? Weź udział w wydarzeniu Wyobraźnia ratuje życie, moje pierwsze prawo jazdy. 20 czerwca o 10 w Multikinie w Galerii Słonecznej w Radomiu. Sprawdź swoją wiedzę o ruchu drogowym i zawalcz o główną nagrodę. Kurs prawa jazdy kategorii AM i skuter. Więcej informacji na stronie www. Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Wyobraźnia ratuje życie. Bezpieczeństwo zaczyna się od Ciebie. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama.
6: Vox FM Radom.
7: Vox FM.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. Vox FM. Radom.
5: Ostra odpowiedź Ukrainy na groźby Moskwy. Od tego zaczniemy. W wiadomościach tragedia na przejeździe kolejowym. Sprawą zajęła się Komisja Badań Wypadków Kolejowych. A na koniec jeszcze sport. Polscy tenisiści walczą we francuskim turnieju. Posłuchajcie. Jest 20. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska. Moskwa ostrzega, Kijów odpowiada. Rosja zagroziła nowymi uderzeniami na stolicę i zaleciła cudzoziemcom, by opuścili centrum Ukrainy. Na te zapowiedzi natychmiast zareagował szef ukraińskiego MSZ-u. Na linii Kijów i nasz korespondent Ołech Biłecki. Ołechu, z Kijowa płynie jasna deklaracja.
6: Celem tych gruźb jest przestraszenie zachodnich dyplomatów, ale Ukraina sugeruje, że ten szantaż nie zadziała. O tym Andrii Sybiha powiedział podczas wspólnej konferencji z liderką białoruskiej opozycji Światłaną Cichanouską. Według jego oceny Rosjanie próbują wpłynąć na tak zwaną zachodnią mentalność. Jednak dzisiejsza reakcja jak najlepiej udowadnia, że te próby nie są skuteczne. Przypomnę, dzisiaj przedstawicieli 70 państw, w tym Polski, pojawili się na miejscu uderzenia rosyjskiej rakiety w Kijowie. Świat ma działać odwrotnie do tego, co chce osiągnąć Kreml, podsumowuje minister Sybiha. Kijów, Ołech Biłecki.
5: Ciężarówka zderzyła się z pociągiem i jedna osoba zginęła, kilkanaście jest rannych. Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadku w Garbatce w powiecie obornickim na trasie łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zdarzenia zginął kierowca tira. Do wypadku doszło na przejeździe kategorii D, czyli takiego bez szlabanu, zabezpieczonego jedynie krzyżami Świętego Andrzeja i znakiem stop.
7: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
5: Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP. Wprowadzona została autobusowa komunikacja zastępcza, a wybrane pociągi Intercity kierowane są przez Bydgoszcz lub Krzyż. Pracownicy Dino domagają się godnych warunków pracy, chcą negocjacji z zarządem. W Krotoszynie przed siedzibą główną spółki rozpoczął się protest pracowników, związków zawodowych i organizacji wspierających. Pracownicy próbowali porozmawiać z zarządem, weszli do budynku, ale do biur nie zostali wpuszczeni.
8: Hajma! Gdzie szacunek?
9: Dzisiaj żadnego spotkania nie będzie i też nie było takie spotkanie umówione. Więc dziękuję bardzo. Żadnego dalszego komentarza z naszej strony w tym momencie nie będzie.
10: Chciałbym przekazać na ręce zarządu bardzo dorodne, bardzo bogate buraki.
9: Ja jestem zarządem spółki, dziękuję bardzo.
10: Pani może to przekazać, pani może to zrobić, przekazać bardzo dorodne, bogate buraki, które symbolizują po jednym złamaniu prawa przez zarząd spółki.
8: Chcemy rozum!
5: Protest ma potrwać do środy. Samba, cha-cha, rumba, pasodoble, taniec latino to ich pasja i odskocznia od codzienności. Na turnieju w Łodzi formacja Caliente zdobyła Mistrzostwo Polski, a z tancerkami rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska.
11: Gorące dziewczyny z Łodzi, Caliente, wygrałyście!
12: Wytańczyłyśmy sobie tytuł Mistrzeń Polski Formacji Tanecznych w kategorii Latin Dorośli 2, czyli zespół powyżej 30 roku życia. Atmosfera była niesamowita, tysiące tancerzy z całej Polski i każdy przyjechał, żeby walczyć o swoje, a nam się udało.
11: To wasza pasja.
12: Nie jesteśmy zawodowymi, sportowymi tancerkami. Każda z nas jest z zupełnie innego świata.
11: Ty na co dzień pracujesz u nas w radiu, ale swoje umiejętności taneczne wykorzystujesz na naszych eventach.
12: Na naszych akcjach często prowadzę jakieś mini warsztaty dla słuchaczy, uczą się tańczyć czacze albo salsy i wtedy energii jest pełno.
5: Teraz formacja Caliente będzie reprezentowała Polskę na sierpniowych Mistrzostwach Europy w Salonikach.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
5: Hubert Hurkacz wygrał z Jeanem Unarem i awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Wcześniej awans walczyły też Iga Świątek, której zajęło to jedynie 60 minut, i Maja Chwalińska, która zaskoczyła wszystkich, pokonując złotą medalistkę z Paryża, Quyen Wen Zheng. Jutro o 11:00 walka w meczu pierwszej rundy. Rozpocznie ją Kamil Majchrzak. Lechia Gdańsk nie rezygnuje. Na oficjalnej stronie klubu pojawił się komunikat, w którym nie uznaje on decyzji o degradacji z Ekstraklasy do pierwszej ligi. Głównym argumentem klubu jest kara 5 ujemnych punktów nałożona przez PZPN na starcie sezonu za zaległości finansowe, która według Lechii miała kluczowy wpływ na sytuację w tabeli. Klub będzie na bieżąco informować kibiców oraz opinię publiczną o dalszym przebiegu sprawy. Bardzo ciepły tydzień się zapowiada. Poniedziałek bardzo ciepły. Noc z poniedziałku na wtorek również 12 stopni dziś w centrum, 13 na południu kraju i najchłodniej 11 na wschodzie. Ale jak na ostatnie noce, to ta i tak będzie wyjątkowo ciepła, a po niej przyjdzie bardzo słoneczny i ciepły wtorek. Temperatury jutro wskażą nawet 29 stopni. Wszędzie będzie słońce, poza północnym wschodem. Tam popada.

0: autopromocja.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
0: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z Boxfm.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
4: Jak tak, to Allegro.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
11: PiS żąda politycznych konsekwencji. Sprawa trafia pod lupę prokuratury. Na początek fałszywy alarm w sprawie mieszkania prezydenta. Za chwilę też sprawa porwania i śmierci Jarosława Ziętary, a na koniec Bieszczady. Nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami o strachu przed niedźwiedziami. Posłuchajcie. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Prokuratura rusza ze śledztwem. PiS żąda politycznych konsekwencji. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. To po tym, jak służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Zdaniem wiceprezesa PiSu Przemysława Czarnka, minister spraw wewnętrznych i administracji powinien stracić stanowisko, bo nie panuje nad służbami.
13: Tak samo pan premier Donald Tusk i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
12: MSWiA zapewnia, że w przypadku mieszkania rodziny prezydenta wszystkie służby zadziałały prawidłowo. Sprawa jest wyjaśniana, wdrożono też nowe procedury, dodaje rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
14: Tak, aby algorytmy podczas wysłania i otrzymania zgłoszenia przez służby ratownicze mogły w bardziej precyzyjny i skuteczny sposób potwierdzać informacje.
12: Śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu należącym do matki prezydenta wszczęła też prokuratura.
11: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Sprawa porwania i śmierci Jarosława Ziętary wraca do punktu wyjścia. Poznański sąd zwrócił dziś sprawę dwóch oskarżonych prokuraturze w celu uzupełnienia braków w śledztwie. Chodzi m.in. o dokumenty dawnych służb i analiza nagrania jednego ze świadków. Więcej wie Paweł Adamczewski.
15: Sąd zdecydował, że prokuratura musi uzupełnić materiał dowodowy przed dalszym procesem Mirosława R. i Dariusza L. Mężczyźni są oskarżeni o uprowadzenie, pozbawienie wolności i pomocnictwo w zabójstwie Jarosława Ziętary. Sędzia wskazał m.in. na konieczność przedłożenia dokumentów dotyczących sprawy, które wytworzył dawny Urząd Ochrony Państwa, a także opinii dotyczącej możliwości odtworzenia ważnego nagrania rozmowy świadków. Przypomnę, Jarosław Ziętara był dziennikarzem Gazety Poznańskiej i zajmował się tematami poznańskiej szarej strefy. Zaginął we wrześniu 1992 roku. Jego ciała nigdy nie odnaleziono.
11: Relacjonował nasz reporter Paweł Adamczewski. 22-latek z Lublina miał w podziemnym garażu magazyn narkotyków. Policja znalazła na miejscu 13 kg substancji psychotropowych. Mężczyzna złamał też wielokrotne nakazy sądowe. Prokuratura skierowała akt oskarżenia w sprawie Mateusza K., mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
16: W garażu zabezpieczono też sprzęt do porcjowania narkotyków. Obok wątku narkotykowego oskarżony odpowie za potrójne, rażące zignorowanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdu.
11: Mężczyzna przyznał się do winy. Najbliższe 4 lata ma spędzić w więzieniu, ale o tym zadecyduje ostatecznie sąd. Jesteśmy dalecy od tego, żeby straszyć Bieszczadami, mówią leśnicy z terenów, na których niedźwiedzie podchodzą coraz bliżej domów. Ich większa aktywność, jak zapewniają specjaliści, związana jest z porą roku i okresem godowym. Czy kompromis między bezpieczeństwem ludzi a dobrem przyrody jest możliwy? Nasz reporter Mateusz Chłyston szuka odpowiedzi na to pytanie w swoim reportażu Coraz bliżej siebie.
17: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
18: Póki co chodzę, ale chodzę głównymi ścieżkami. Do lasu na pewno nie wejdę.
19: Nie, ja się nie obawiam, ja jestem tutaj na
8: jako kuracjuszka.
9: I co, odważnie pani chodzi po ulicę?
8: Pewnie.
9: Jak wygląda to zwierzę z bliska?
19: Ja czytam też te komentarze, jak piszą, że sobie misiu pluszowy, o jaki ładny. Proszę pana, jak stanie niedźwiadek na dwóch łapkach, to co zdążyłem zauważyć, mnie zamurowało, tylko stałem wpatrzony w niego. Pazury, łapy w górę, to nie jest pluszowy misiu, to nie jest zabawka, proszę pana. To jest naprawdę bardzo wielkie zagrożenie.
11: Usłyszał Mateusz Chłystno od turystów w Poleńczyku i pana Krzysztofa, mieszkańca Bereżnicy Wielkiej, który dwukrotnie natknął się na niedźwiedzia na swoim podwórku. Cały reportaż znajdziecie na se.pl. Bardzo ciepły dzień za nami, bardzo ciepła noc przed nami. 14 stopni na południu kraju, 12 w centrum, 11 na wschodzie. Tak będą wyglądały termometry dziś w nocy. Jutro ponownie bardzo ciepło, 29 stopni na zachodzie, 23 na wschodzie, w centrum około 25. W środę nadal ciepło, choć już nieco bardziej deszczowo. I w czwartek 22 i bez deszczu, więc ten weekend, tydzień zapowiada się bardzo ładnie.
20: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
21: Daria Żurowska, zapraszam. Bunt, wolność, emancypacja to hasło tegorocznej Radomskiej Wiosny Literackiej. Wydarzenie jak co roku organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu. Festiwal odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca i nawiązuje do 50. rocznicy protestu robotniczego w Radomiu z czerwca 76 roku. Wydarzenie dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Co w programie? O tym Przemysław Czaja, dyrektor biblioteki.
22: Konferencję prasową, którą organizujemy z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że wiśnia japońska oczywiście zakwitła i to jest wbrew pozorom bardzo istotna informacja, dlatego że w tym roku oprócz kwiatów zakwitła też i obrodziła w nazwiska gości zaproszonych na tegoroczną 48. już Radomską Wiosnę Literacką. I to jest główny powód, dla którego się dzisiaj spotykamy. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć program tego festiwalu literackiego. Ale zanim rozpocznę, chciałbym przywitać też naszych gości, pana posła Konrada Frysztaka, dzień dobry, jak również pana Mateusza Tyczyńskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu. Panowie oczywiście za chwilę też zabiorą głos, natomiast korzystając z okazji, że jesteśmy przed biblioteką, to chciałbym państwa wprowadzić w temat tegorocznej Wiosny Literackiej, która swoich początków sięga lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. I dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, wolność, emancypacja. Oczywiście to nie przypadek, dlatego że Wiosna Literacka, jak wiele innych wydarzeń kulturalnych organizowanych w tym roku w Radomiu, bezpośrednio nawiązuje do 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku. Myślę, że to jest dobry moment, zwłaszcza w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, żeby przypomnieć, że w PRL-u takie książki jak Pamiętnik znaleziony w wannie Lema, czy Następny do raju Marka Chłasko, czy Zniewolony umysł Czesława Miłosza nie miały prawa funkcjonować w tak zwanym pierwszym obiegu i były objęte cenzurą, tym samym nie mogły być dostępne w bibliotekach czy księgarniach. Dziś na szczęście już żadna cenzura nie obowiązuje i w bibliotekach możemy czytać różne książki, w bibliotece możemy rozmawiać na różne tematy. Chociażby o ścieżkach zdrowia pani Teresy Opoki, bo myślę, że w latach 70. i 80. ta książka również byłaby niedostępna i nie moglibyśmy na te tematy rozmawiać. A jak wiadomo, Na ścieżkach zdrowia to jedna z publikacji, która nawiązuje do wydarzeń sprzed 50 lat. Przechodząc już do programu, chciałbym Państwu powiedzieć, że nawiązujemy również do lat 70. w całej oprawie graficznej. Przygotowaliśmy dwie wersje plakatu. Jeden z nich przygotowany przez Magdalenę Kwiatkowską, a drugi to oryginalny plakat z lat z roku 1976, autorstwa Tadeusza Heinrycha. Wówczas była to radomska wiosna poetycka, a dopiero od 1978 roku zmieniono nazwę na wiosnę literacką. Oba plakaty będzie można zobaczyć już niebawem na ulicach Radomia, na słupach ogłoszeniowych i w prasie, a wydarzenie, festiwal odbędzie się w dniach 6-10 czerwca. Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne. A zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, to także narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni, które pomagają nam lepiej zrozumieć samych siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Pozwoliłem sobie Państwu przekazać też program szczegółowy. Ja go oczywiście nie będę czytał punkt po punkcie. Powiem tylko, że wśród zaproszonych na festiwal gości są m.in. Wojciech Tochman, Ziemowicz Szczerek, Jarosław Mikołajewski, Tadeusz Dąbrowski, Wit Szostak, Łukasz Barys i wiele, wiele innych znakomitych pisarzy i pisarek. Będą też dwie gościnie zagraniczne. Anna Ser z Francji, której książka Kapelusz w Lamparcie Centki znalazł się w finale Międzynarodowej Nagrody Bookera i właśnie w Radomiu będzie polska premiera tejże książki. A nagroda jest jedną z ważniejszych przyznawanych w świecie literackim na całym świecie. Poza tym w Radomiu zagości niemiecka pisarka Verena Kessler, która będzie promowała swoją książkę Ewa. Wspominałem również o spotkaniu z panią Teresą Opoką, które odbędzie się w Teatrze Powszechnym w Radomiu i będzie urozmaicone o czytanie performatywne książki na ścieżkach zdrowia. Te wszystkie wydarzenia, o których wspominam i o których jest mowa w programie, możemy realizować również dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 70 tysięcy złotych, za które serdecznie oczywiście dziękujemy. I dzięki temu mogliśmy zaprosić większą liczbę gości, śmielej też planować nasze wydarzenia i promować je nie tylko tutaj w Radomiu, ale w całej Polsce. I w tym miejscu chciałbym przekazać głos panu posłowi. Bardzo proszę.
1: Dziękuję panie dyrektorze, panie przewodniczący. Nie jest wielką tajemnicą, z panem przewodniczącym pracowaliśmy wspólnie. Pan przewodniczący wtedy nadzorował radomską kulturę i instytucje kulturalne. I cieszę się, że dziś znowu ramię w ramię możemy stać i przed jednym z najpiękniejszych budynków w naszym mieście. Ja to powiedziałem zarówno panu dyrektorowi, jak i panu przewodniczącemu, że uwielbiam ten budynek, budynek naszej radomskiej biblioteki, jego architekturę. Nie mogę się doczekać planów, które kiedyś inwestycyjnych dawno temu nakreśliliśmy i które mam nadzieję uda się zrealizować już niebawem. To byłoby jeszcze większą radością. Cieszę się, że dziś pan dyrektor może Państwa zaprosić za pośrednictwem radomskich mediów, również mieszkańców Radomia, radomianki i radomian na kolejną wiosnę literacką, której symbolem jest faktycznie kwitnąca za nami wiśnia. To najwyższe dofinansowanie z Ministerstwa Kultury w ostatnich latach. Ta kwota jest w stosunku do poprzednich, ubiegłych lat najwyższą kwotą, którą udało nam się jako radomianom pozyskać, za co, z czego niezmiernie się cieszę. Nie jest tajemnicą, że jest to dobrze przygotowany program, który w pierwszej liście znalazł się na liście rezerwowej. Tym bardziej bardzo dla mnie radosna jest ta informacja, że udało nam się dokonać tak trudnej rzeczy, jaką jest pozyskanie tych środków w sytuacji, kiedy mamy bardzo dużą konkurencję w skali naszego pięknego kraju. Wiosna literacka w Radomiu, która wpisuje się w 50-lecie wydarzeń czerwcowych, będzie mówić o wolności słowa, będzie mówić o dumie i tym, co jest dla człowieka najważniejsze, co jest jednym z podstawowych praw. Prawo do wyrażania siebie, do wyrażania własnych poglądów, własnych emocji. To jest bardzo dobre wydarzenie, na które dzisiaj wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Ministerstwo Kultury i Nauki dzieli środki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzieli środki finansowe budżetu państwa. Tych wniosków złożonych w ostatnim naborze było wiele, ale to biblioteka otrzymała to dofinansowanie i bardzo mocno namawiam wszystkich dyrektorów instytucji kultury do tego, by składali dobre wnioski. One są po prostu dla nas, dla Radomian, bardzo ważne. Radomianie zasługują na dobrą kulturę, na dobre spotkania z autorami, na dostęp do wysokiej jakości programów, nie tylko książek, ale również spektakli teatralnych czy innych wydarzeń kulturalnych. Tutaj niestety Ministerstwo Kultury jeszcze nas nie doceniło. Ja bardzo nad tym ubolewam, że nie we wszystkim minister Cienkowska wysłuchuje i wsłuchuje się w argumenty, które przedstawiamy jej jako radomianie, ale bardzo mocno nad tym będę dalej pracował, by już niebawem kolejne dobre wnioski były dofinansowane. O tym rozmawialiśmy ostatnio podczas wspólnej wizyty z panem przewodniczącym Mateuszem Tyczyńskim, gdy gościliśmy w Radomiu, ale również Muzeum Gombrowicza we Wsoli, pana wiceministra Macieja Wróbla. Zatem jest to prognostyk, taka wiosna, pierwszy kwiat, który będzie zapowiedzią dużych, dobrych rzeczy na rzecz radomskiej kultury, a dziś serdecznie panu dyrektorowi gratuluję dobrze napisanego projektu, dofinansowania do tej wiosny literackiej. No i teraz życzę przede wszystkim dużej frekwencji, do czego zachęcam wszystkie radomianki, wszystkich radomian. Naprawdę, szanowni państwo, każda kolejna wiosna literacka jest lepsza, ale niestety każda kolejna wiosna to jest kolejna wiosna naszego życia, więc szukajmy radości w tej najbliższej wiośnie literackiej. Ja deklaruję, panie dyrektorze, że na pewno będę aktywny uczestniczył w wydarzeniach przygotowanych przez Bibliotekę Miejską w Radomiu, do czego raz jeszcze wszystkie radomianki, wszystkich radomian serdecznie zachęcam. Dziękuję.
2: Zrobiło się na koniec poetycko, jakby to znowu była wiosna poetycka, a nie wiosna literacka. Ale to...
1: Aczkolwiek debiut literacki mam jeszcze obejrzeć.
2: Tak, to prawda, a jeden z naszych kolegów radnych debiut poetycki już za sobą. Ale to takie dygresje. Szanowni Państwo, przede wszystkim duże gratulacje i ukłony dla załogi biblioteki, dla pana dyrektora, że naprawdę w tych niełatwych organizacyjnie i finansowo czasach ta impreza wygląda tak, jak wygląda, czyli ma skalę ogólnopolską, międzynarodową i dlatego z przyjemnością podjąłem się zadania, żeby razem z panem posłem troszeczkę pozabiegać o to, aby ta impreza i instytucje kultury z naszego miasta zostały mocniej dostrzeżone przez Ministerstwo Kultury, bo rzeczywiście Ministerstwo Kultury hojnie wspiera duże przedsięwzięcia, hojnie wspiera bardzo znane podmioty, a taką kulturę naprawdę na dobrym poziomie robi się w miejscach właśnie takich jak Radom i nasza biblioteka. I o tym trzeba bardzo mocno przypominać i to zadanie bierzemy na siebie z największą przyjemnością, będziemy kontynuować, bo trzeba namawiać do tego, aby kulturę wspierać. Radomska kultura na to zasługuje, ludzie, którzy ją tworzą, na to zasługują, a wydarzenia, które są efektem ich pracy, no my się możemy nimi chwalić, ale możemy też z nich korzystać. I do tego też serdecznie zachęcam, żebyśmy spotkali się na wiośnie literackiej, bo naprawdę po raz kolejny będzie się działo, a proszę Państwa, to jest 48, czyli za 2 lata, 50, się boję pomyśleć, co wtedy biblioteka i załoga biblioteki wymyśli.
21: Zwiększył się komfort widzów i aktorów. W Radomskim Teatrze Powszechnym imienia Jana Kochanowskiego otwarto nową scenę Fraszka. Dzięki temu widownia powiększyła się o 115 miejsc, mówi Jarosław Rabenda, dyrektor teatru.
3: Chcemy dzisiaj Państwu zaprezentować kilka bardzo istotnych zmian wprowadzonych w ostatnim czasie. Zmian, po pierwsze, które mają poprawić nasze możliwości promocyjno-reklamowe. Po drugie, zmian, które wpłyną korzystnie, pozytywnie na komfort naszych widzów, a mianowicie myślę o zupełnie nowej scenie Fraszka, nie wyremontowanej, nie zmienionej, nie poprawionej, tylko postawionej zupełnie na nowo w nowym miejscu, w nowych warunkach i zwiększenie, i inwestycje polegającą na zwiększeniu liczebności miejsc na scenie kameralnej. Po pierwsze, tam przejdziemy za chwilę, jeśli Państwo pozwolą, ale po pierwsze, to skoro już jesteśmy tutaj na zewnątrz, jak Państwo widzą, zainwestowaliśmy w bardzo nowoczesną reklamę LED-ową. To jest najnowszej generacji urządzenie, tak zwane P3, ja nie wiem, to dla fachowców chyba tylko, czyli rozdzielczość możliwie najwyższej jakości. Tu będziemy prezentować zapowiedzi, zapraszać widzów, informować ich o tym, co można obejrzeć dzisiaj, czego mogą się spodziewać w najbliższym czasie, jakie premiery przed nimi. I będziemy też, jak widać, mogli prezentować zdjęcia, grafiki, filmy i różne formy liternictwa, bardzo atrakcyjne. To taka reklama, na której zawsze bardzo mi zależało. Udało nam się wreszcie dopiąć ten pomysł do końca. Jest, działa, jak widać, odpukać. Prezentuje się bardzo fajnie. Mam nadzieję, że spełni swoje zadanie. Powiem tyle, że nie sięgamy po żadne pieniądze poza swoimi i sponsorskimi. Więc nie obciążamy budżetu miasta. To są wyłącznie nasze środki, które zarobiliśmy na ten, odłożyliśmy na ten cel i które mamy dzięki naszym sponsorom. Także nie jesteśmy problemem dla miasta. To znaczy, jeśli chodzi o reklamy LED-owe, ruchome, to one w nocy nie mogą świecić, bo tutaj się przepisy na to nie pozwalają, bo podobno utrudniają życie kierowcom. Więc od 22 musimy to wyłączyć najpóźniej, zdaje się, od 23. Rano będzie odpalana w momencie, kiedy przychodzą pracownicy, więc myślę, że od 8, a najpóźniej od 10 do 22. No ale wtedy, kiedy jest tutaj ruch i kiedy osoby, które tędy przechodzą, będą się mogły również zapoznać przy okazji z tym, co mamy im do zaproponowania. No to, proszę Państwa, znajdujemy się na nowej scenie Fraszka. Jak Państwo wiedzą, ta fraszka poprzednia, stara, była tutaj obok w niskim pomieszczeniu, ledwie 3-metrowym. Pomieszczeniu, które nie spełniało ani wymogów BHP, ani wymogów bezpieczeństwa, ani wszelkich innych. Zawsze mnie bolało, że tam się te spektakle odbywają, bo nawet wyjścia ewakuacyjne były fikcyjne, bo one się spotykały w jednym miejscu przed klatką schodową. Więc postanowiliśmy wreszcie coś z tym zrobić. Przenieśliśmy się na byłą malarnię. Tutaj spektakle odbywały się, proszę Państwa, już w 1987 roku, przed otwarciem tego teatru. To była pierwsza scena, którą otworzył pan dyrektor Zygmunt Wojdan, jak jeszcze teatr był w budowie. Tutaj odbywały się pierwsze spektakle. Potem zrobiono z tego malarnię, no bo takie było przeznaczenie tego obiektu, ale zobaczcie, jakie tu są warunki. Nie 3 metry, a 6. Po drugie, antresole wokół, balkon, który może być i wykorzystany do działań oświetleniowych, akustycznych i wszelkich. To ciepło z reflektorów nie jest tak ogromne, bo częściowo są wymienione już na reflektory LED-owe, które nie emitują takiej ilości ciepła. Po drugie, mamy tutaj zainstalowane, jak Państwo widzą, głowy LED-owe. One nie emitują ciepła w takim stopniu, w jakim te stare reflektory. No i tu jest stara wentylacja, którą zdemontowaliśmy tylko końcówkę jedną, natomiast ona tu funkcjonuje, więc tu można wywietrzyć przed każdym spektaklem. A klimatyzację z tamtej sali będziemy dopiero przenosić, ale na wakacjach, bo zależy nam na tym, żeby otworzyć już tę salę. Na wakacjach będziemy jeszcze robić drobne poprawki dla akustyków, którzy będą na antresoli tam wysoko, i oświetleniowców będą mieli nowe stanowisko. Na razie to jest jeszcze tak trochę prowizoryczne. Najważniejsze, że wszystko gotowe jest już dla widzów. 2,5 miesiąca. Myśmy nieco ponad dwa miesiące temu zamknęli repertuar Fraszki z nadzieją, że w połowie marca uda się już otworzyć nową salę. Rzeczywiście udało się. Ja oczywiście się przygotuję, jeśli Państwo sobie życzą, ile to łącznie kosztowało, ponieważ to było wiele firm, które brały udział w tych pracach tutaj. Bardzo dużo, i za to jestem szczególnie wdzięczny, pracy wykonali nasi pracownicy w ramach godzin pracy po prostu. Montowanie widowni, montowanie sceny, tych wszystkich kurtyn. Wszystkie kurtyny, kulisy były szyte przez nasze panie krawcowe w ramach godzin pracy, czasem trochę po godzinach, żeby zdążyć. I całe to wyposażenie, właściwie to, co musieliśmy przystosować, to remont podłogi, bo to była malarnia, jak powiedziałem. Więc tu musieliśmy wynająć firmy do zdzierania tej podłogi, prawda, i do jej odnowienia, tak żeby to jakoś wyglądało. Więc te inwestycje nie są ogromne. Nie są ogromne. Bardzo dużo zrobiliśmy własnym wysiłkiem naszych pracowników. Nowe instalacje są położone tylko do oświetlenia i do akustyki. Natomiast instalacji tych stałych nie musieliśmy w ogóle remontować. A na starej wrażce chwilowo przeniosła się malarnia. Czyli tutaj za ścianę, na tę mniejszą salę. Ale docelowo będzie w zupełnie innym miejscu, tylko czekamy, aż łaźnia się wyprowadzi. No bo łaźnia zajmuje nam teraz kawał trzeciego, jak Państwo wiedzą, piętra, na biura i swoje magazyny sprzętu. Jak łaźnia wróci do swojego miejsca, to tam pójdą magazyny, a tu my odzyskamy, tu Państwo wiedzą, pewnie kiedyś, jeszcze te 15 lat temu, 20, była tu piękna sala baletowa z lustrami, z parkietem, gdzie przygotowywaliśmy premiery na wielką scenę. No niestety została zabrana właśnie w celu fraszki i teraz jak się przygotowuje wielki spektakl na wielką scenę, to musimy się mieścić w salkach, dwóch małych salkach na czwartym piętrze, co się potem nie przekłada, jak się już przechodzi na dużą scenę. Właściwie zaczynają się próby od nowa, bo przestrzeń jest dużo większa. A tu można było przygotować w realnych wymiarach sceny premierę. Było to prościej. No, a poza tym mieliśmy salę baletową, jak powiedziałem, z poręczami, z lustrami i tak dalej. Można było przygotowywać się świetnie do spektakli musicalowych, o których myślimy też ciepło w przyszłych sezonach, że chcielibyśmy do tego repertuaru również nawiązać. Więc taka sala bardzo by nam się przydała. Proszę Państwa, jesteśmy na scenie kameralnej i tu mieliśmy ten sam problem, który mieliśmy na fraszce zawsze. Wszystkie spektakle grane na jedną stronę po prostu były ekonomicznie nieuzasadnione, że tak to eufemistycznie określę, to znaczy krótko mówiąc się nie opłacały. Bardzo nas to interesowało, jak to zrobić, żeby tutaj tę widownię na jedną stronę powiększyć. Okazało się, że tam była taka zasłona, a za tą zasłoną stary taki system wentylacyjny sprzed dziesiątek lat, który można było spokojnie zdemontować i dzięki temu uzyskać miejsce na jeszcze jeden rząd. To wszystko zrobiliśmy wysiłkiem naszych pracowników. Rozebraliśmy całą tę widownię, zburzyliśmy taki murek, który tam chronił tę starą wentylację nieczynną. Dzięki temu mogliśmy całą widownię przesunąć i uzyskać odpowiedni metr na to, żeby dołożyć jeszcze jeden rząd oraz 5 foteli po bokach. Dzięki czemu widownia ze 102 miejsc ma 123 miejsca, a ta, zdawałoby się, nie taka duża zmiana, to jest zmiana ogromna, bo każda sztuka, nawet 6-osobowa tutaj, przestała być deficytowa. Po prostu ta sala jest opłacalna wreszcie w eksploatacji spektakli granych, podkreślam, na jedną stronę, bo jak wiecie, tam z drugiej strony jest druga część widowni. Więc łącznie ta sala już nie ma 204 miejsc, tylko 233. Po dwóch miejscach, a tu jest 121, to miód na moje serce, skołatane, bo wreszcie to się wszystko, co się dzieje na jedną stronę, jest opłacalne po prostu. Nie jest deficytowe przy większych obsadach. A z tym był największy kłopot. No i to z wyjątkiem foteli oczywiście, które musieliśmy zamówić. W całość zrobiono wysiłkiem naszych pracowników. Pracowników teatru powszechnego wrażenia. 21 nowych foteli. Tak, jeszcze będziemy je poprawiać, ale tak nam zależało na czasie, bo produkowaliśmy, jak wiecie, Next X na jedną stronę i bardzo nam zależało, 6-osobowa obsada, żeby właśnie ta widoczność była powiększona, żeby po prostu ekonomicznie to wszystko było uzasadnione. I jest. Ale na wakacjach będziemy jeszcze poprawiać te hotele, bo żeby one były identyczne i żeby nikt nie zauważył nawet, że one są trochę inne. Ja jestem, wiecie co, zdumiony trochę, ale jednocześnie bardzo szczęśliwy, bo poszła jakaś dobra fama chyba na temat tego przedstawienia. Dość powiedzieć, że którejś środy dopisaliśmy dwa spektakle w związku z tym, że jest ogromne zainteresowanie widowni, a w czwartek nie było już ani jednego biletu. Więc no, jesteśmy bardzo uradowani. Dopisaliśmy kolejne spektakle. W czerwcu pewnie też będą i maju. Więc w maju już są dopisane. Więc tak, cieszę się ogromnym zainteresowaniem. Bardzo mnie to cieszy. No to moje dziecko i dlatego jestem taki bardzo tym wzruszony, że aż tak dużym zainteresowaniem cieszy się Next Exit. Zresztą, jak Państwo wiedzą, ostatnio mieliśmy premierę Jeśli pragniesz kobiety, to ją porwij. Tutaj na tej sali, na dwie strony, grany spektakl. Podobnie zainteresowanie jest duże. A później Dzieci z Bulerby, o których wspomniałem. No i najmniejszy musical świata, ale jeden z piekielnie trudnych. Mianowicie dziś wieczorem Lola Blau. Właśnie Państwo próbują. Andrzej Ozga reżyseruje, Anna Podolak, nasza aktorka w roli głównej, tytułowej, i Mateusz Kocięcki. To jest musical najmniejszy świata, bo to jest musical na dwie osoby. Ale skala trudności tego musicalu jest ogromna. Tutaj, na tej scenie, oczywiście na jedną stronę, no bo śpiewać nie da się na dwie strony. I wreszcie na koniec maja, w ostatnim dniu maja, otwieramy taką nową inicjatywę, Scena Inicjatyw Aktorskich. Ja obiecałem kiedyś artystom, że jeżeli mają czas, jeżeli nie chcą, chcą się zająć czymś, coś zaproponować teatrowi, a nie są chwilowo, wiadomo, mamy dosyć duży zespół, nie są chwilowo w obsadzie, no to mogą zaproponować jakiś własny projekt. Jakub Niedzielski napisał bardzo zgrabnie tekst, nazywa się Spowiedź Boga Niewszechmogącego i właśnie nad nim pracuję. Zaprezentuję ten tekst na scenie Kotłownia, która tak trochę leży łogiem od kilku lat. Chcemy ją ożywić i będzie to premiera tego spektaklu i premiera jednocześnie Sceny Inicjatyw Aktorskich. Mam nadzieję, że ta idea się zachowa i w przyszłych sezonach będzie kontynuowana. Odbyła się premiera 8 marca, Jeśli pragniesz kobiety, to ją porwi, w reżyserii Błażeja Peszka z Michałem Węgrzyńskim i Asią Zagórską w rolach głównych. Przyjechała na tę uroczystość autorka specjalnie z Hiszpanii do nas, pani Anna Burzyńska. Była zachwycona. Serdecznie nam gratulowała i dziękowała za to, w jaki sposób to zostało wymyślone, przez szaloną pomysłowość reżysera zresztą. Zresztą Jan Peszek, rodzice Błażeja, też byli na premierze. Też bardzo im się to podobało. Ładny odzew mamy, ciekawie ludzie o tym opowiadają. Jeszcze nie ma recenzji, bo to świeża sprawa z 8 przecież marca. Czekamy na pierwsze recenzje. Zainteresowanie jest fajne, więc myślę, że będzie to duży sukces. Ciekawie przyjęty przez widownię, bo to wiecie, no, porwanie kobiety, no, to jest temat ryzykowny, tylko że to zupełnie nie o tym jest ta sztuka, ona jest o samotności trochę, o tym, jak ludzie się zachowują, kiedy nie potrafią znaleźć bratniej duszy, co się z nimi wtedy dzieje, o miłości. Takie tematy porusza, a tytuł jest trochę prowokacyjny. Myśmy tak zdecydowali, bo tak napisała autorka. Tak chciała, tak nazwała swoją pierwszą sztukę, bo wiecie, ta sztuka była napisana i ona była czytana na festiwalu Radom Odważny. W 2006-2005 roku, jakoś tak, nie pamiętam, pod tym tytułem, ale to była inna i zupełnie inna sztuka, ona była na 5 osób. I ona była zdecydowanie bardziej farsowata. Ale pani Burzyńska przepisała ten tekst na nowo, na dwie osoby, wyrzuciła te takie sceny, które tam były rzeczywiście właściwie wyłącznie farsą i nie służyły jakimś głębszym treściom. I nazwała tę nową sztukę, nową starą sztukę Związani. Ja byłem zafascynowany, jak tę sztukę przeczytałem w jej zbiorze najnowszym, który wydała niedawno ze swoimi sztukami, tą treścią. Natomiast poprosiłem panią Anię, żeby zgodziła się na przywrócenie starego tytułu, bo wydawał mi się atrakcyjniejszy na

0: lata, tylko w szybkim powradzeniu. Po tych rozmowach odbyła się dyskusja komisji i w głosowaniu jeden kandydat otrzymał 5 głosów za, czyli to jest ta wymagana liczba na 9-osobową komisję. Tą osobą jest pan Jarosław Rabenda, który obecnie pełni obowiązki dyrektora Radomskiego Teatru.
1: I to wszystko w tej części magazynu publicystycznego. Wracamy po krótkiej przerwie.
2: Vox FM Radom.
3: Hitu.
2: W Radomiu na 96,9. Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom.
1: Kolejna dostawa elektrycznych autobusów. Na radomskie ulice wyjechało 5 sztuk fabrycznie nowych wozów. To trzecia z 4 zaplanowanych transz pojazdów, które kupiło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu. O nowym taborze Kinga Furch rozmawia z Piotrem Szprendałowiczem, dyrektorem MPK.
4: Możemy powiedzieć z dużą radością, że w tej chwili na ulicę Radomia co dzień wyjeżdża 40 autobusów elektrycznych MPK. 5 lat temu nie było żadnego. Sukcesywnie realizujemy unijne projekty, bo z nich pozyskujemy pieniądze, dostajemy dofinansowanie i realizujemy kolejne projekty, kontrakty, dostawy. Ta piątka elektryków, która pojawiła się ostatnio na ulicach Radomia, domknęła nam liczbę 40, ale w ramach tego kontraktu jeszcze w maju pojawi się kolejnych 5, a więc będzie 45. Natomiast w połowie przyszłego roku otrzymamy kolejnych 12 autobusów elektrycznych i to już będzie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, które realizuje samodzielnie gmina miasta Radomia.
5: Łącznie tych autobusów będzie 57. I jak to wypada na tle innych autobusów, jakie obecnie w taborze ma MPK?
4: Liczba autobusów elektrycznych w tej chwili, czyli 40 sztuk, to jest około prawie 40% autobusów, które codziennie wyjeżdżają na ulice miasta. Ale to mówimy o autobusach elektrycznych zeroemisyjnych. Pamiętajmy, że we flocie MPK posiadamy także 20 autobusów gazowych, a więc niskoemisyjnych. I tu dobra informacja dla mieszkańców Radomia, naszych pasażerów. W końcu tego roku, w październiku i listopadzie, odbierzemy 20 nowoczesnych autobusów gazowych. To kolejny projekt, który realizujemy, a więc będziemy mieli ponad 40 wówczas już autobusów elektrycznych, 40 autobusów gazowych, czyli zbliżamy się już do takiego poziomu, gdzie około 80-90% autobusów MPK wyjeżdżających codziennie na ulicę Radomia to autobusy ekologiczne, zero bądź niskoemisyjne.
5: Czy jest perspektywa na to, by całkowicie tabor radomskiego MPK zmienił się w te autobusy zeroemisyjne?
4: Z jednej strony byśmy tego wszyscy chcieli, patrząc pod kątem ekologicznym, żeby to były autobusy elektryczne, ewentualnie autobusy gazowe, ale żyjemy w niespokojnych czasach, więc patrzymy też na takie bezpieczeństwo, na strategiczne bezpieczeństwo realizacji przewozów, bo tego od nas oczekują władze miasta, a jesteśmy spółką miejską, tego oczekują od nas pasażerowie, głównie mieszkańcy Radomia, a więc nie odwracamy się całkowicie od autobusów zasilanych olejem napędowym, bo to jest bezpieczeństwo, to jest dostępność oleju napędowego, to jest szybkie tankowanie. To są też autobusy dużo tańsze, ale przede wszystkim patrząc pod kątem bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia terrorystycznego czy jakiegoś, nie daj Boże, wojennego, widzimy, że wróg atakuje głównie infrastrukturę energetyczną, więc dużo łatwiej będzie nam zatankować autobusy tak zwane diesle, czyli olejem napędowym w celu na przykład ewakuacji mieszkańców. To też bierzemy pod uwagę, bo jesteśmy przedsiębiorstwem włączonym w grupę przedsiębiorstw strategicznych pod kątem obronnościowym w naszym mieście, więc stawiamy na dywersyfikację. Mniej więcej 1/3 autobusów elektrycznych, 1/3 autobusów gazowych i 1/3 diesli.
5: A czy w przyszłości spółka planuje zakup autobusów wodorowych?
4: Przymierzamy się do tego, podglądamy doświadczenia tych przedsiębiorstw, które już rozpoczęły eksploatowanie autobusów wodorowych. Autobusy są bardzo drogie, dosyć awaryjne, no i przede wszystkim w Polsce brakuje wodoru. Widzimy, z jakimi problemami zmagają się te przedsiębiorstwa, które wdrażają autobusy elektryczne, ale my nie jesteśmy bierni. Jeździmy do tych przedsiębiorstw, podglądamy, rozmawiamy.

0: Mamy i myślę, że prędzej czy później autobusy wodorowe także pojawią się we flocie MPK. Ważne, żeby nadal dostępne było dofinansowanie zewnętrznymi środkami, bo raz jeszcze powiem, elektromobilność to ekologia, ale także elektromobilność to bardzo wysokie koszty, przede wszystkim zakupu autobusów elektrycznych czy też elektrycznych wodorowych.
1: Zwrócił pan dyrektor uwagę, że te autobusy wodorowe są dość awaryjne, więc proszę powiedzieć, jak ta awaryjność wypada, jeżeli chodzi o autobusy elektryczne?
0: No, wiemy z doświadczenia, że tam, gdzie dużo elektroniki, to zdarzają się awarie, usterki. Pamiętajmy, że autobusy elektryczne potrzebują też ładowarek. My w Radomiu na kilku pętlach autobusowych mamy takie ładowarki duże, tak zwane pantografowe, i tam doładowują się autobusy, które posiadają na swoich dachach pantografy podpinające się pod kopułę ładowania. Inne autobusy elektryczne, te nowszej generacji, posiadają już na tyle pojemne baterie, że nie potrzebują doładowywać się na trasie. Ładują się w nocy na terenie naszej zajezdni. Ładowarki też czasami bywają awaryjne, bo są przepełnione elektroniką. To jest zjawisko naturalne, z tym się liczymy, rozpoznajemy to, uczymy się z tym funkcjonować. Więc ekologia ma też swoją cenę, nie tylko patrząc na środki finansowe, ale także na problemy, jakie wiążą się z wdrażaniem tej elektromobilności.
1: A wracając całkowicie do taboru radomskiego MPK, ile jest autobusów, które nie są niskoemisyjne, czyli takich zwykłych spalinowych wozów?
0: Takich autobusów mamy jeszcze kilkadziesiąt. I każde nowo pozyskane autobusy elektryczne czy gazowe, czy nowe diesle, bo takie też jeszcze kupujemy, zastępują te najstarsze, najbardziej wyeksploatowane, które spełniają takie niskie normy emisji spalin, trochę możemy powiedzieć takie troszkę kopciuchy. Więc wymieniamy te autobusy. Średnia wieku autobusów MPK zdecydowanie się zmniejsza, co jest korzystne oczywiście. Więc ta wymiana taboru, która jest procesem naturalnym i ciągłym, i stałym, tak, w przedsiębiorstwach komunikacyjnych, ta wymiana taboru postępuje u nas bardzo szybko, bardzo sprawnie w kierunku ekologii, w kierunku komfortu dla pasażerów, bo nie zapominajmy, że takie nowoczesne autobusy są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, mają udogodnienia dla wszystkich pasażerów, chociażby w postaci portów USB do ładowania urządzeń elektronicznych, mają zapowiedzi głosowe przystanków, mają terminale, gdzie można zakupić bilet, terminale płatnicze. Wkrótce pojawią się też udogodnienia dla osób niewidomych, więc ekologia, nowoczesność, a jednocześnie gospodarność. Bo my nie wydajemy pieniędzy z budżetu miasta, choć jesteśmy spółką miejską, a sięgamy po pieniądze z zewnątrz, głównie pieniądze unijne, i za te pieniądze kupujemy nowoczesne autobusy.
1: Te wszystkie udogodnienia, o których pan dyrektor powiedział, to jak rozumiem, w tych pięciu, które dotarły do Radomia ostatnio, również się znajduje.
0: Zdecydowanie. Każdy z tych autobusów, taki charakterystyczny design, takie duże szyby, dużo czarnego koloru, to ładnie wygląda, stanowią trzecią część kontraktu z 20 autobusów. Każdy z tych autobusów pomieści 75 pasażerów, w tym 25 na miejscach siedzących. Dodatkowo posiada stanowisko na wózek inwalidzki lub dziecięcy. Pojazdy są klimatyzowane, w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są wyposażone w wyświetlacze LED i LCD. Mają nagłośnienie do zapowiedzi kolejnych przystanków, monitoring, system liczenia pasażerów, 3 podwójne porty USB, umożliwiające pasażerom ładowanie baterii urządzeń mobilnych, a także kasowniki dotykowe, w tym przynajmniej jeden z funkcją terminala płatniczego. Szanowni Państwo, to są autobusy najnowocześniejsze na świecie i my takie w Radomiu mamy. Realizując te kolejne projekty, kupując kolejne autobusy elektryczne, gazowe, jesteśmy w ścisłej czołówce krajowej, a rzekłbym także europejskiej, pod kątem elektromobilności, pod kątem ekologii w taborze autobusowym.
1: Więc aktualnie ile autobusów wszystkich jest w MPK w Radomiu?
0: Wszystkich autobusów mamy około 130, ale pamiętajmy, że część z nich stanowi taką rezerwę. Co dzień na ulicę Radomia wyjeżdża około 108 autobusów. I w większości teraz są to już autobusy zero bądź niskoemisyjne. I te proporcje cały czas zmieniają się wraz z kolejną dostawą autobusów elektrycznych, wkrótce gazowych, zmieniają się w kierunku ekologii, więc te proporcje będą coraz bardziej korzystniejsze i te procenty spełnienia ekologicznego będą rosły.
1: Tak na koniec jeszcze przypomnijmy, że wszystkie radomskie autobusy elektryczne mają swoje imiona, tak jest też w tym przypadku.
0: Te imiona są efektem konkursów, które realizujemy przed każdym kontraktem, konkursów z udziałem internautów, miłośników komunikacji autobusowej. Mnóstwo, tysiące zgłoszeń. Komisja konkursowa wybiera finałowych kilkadziesiąt propozycji i znowu internauci wybierają te ostateczne imiona, nazwy autobusów i widzimy je później na burtach autobusów elektrycznych. Ta piątka to Elektrodaktyl, Ekośmigacz, Energiusz, Eldoradom i Zosia Zerosia. Bardzo sympatyczne, wesołe, myślę, że budzące takie pozytywne skojarzenia, zwłaszcza wśród najmłodszych. I to jest taki kroczek do takiej nauki ekologicznej, zbliżenia się do tej ekologii w taki humorystyczny sposób. To jest propagowanie tych idei ekologicznych, zwłaszcza wśród naszych najmłodszych pasażerów.
2: Co czwarty senior na południowym Mazowszu żyje samotnie, a blisko 30% zmaga się z objawami depresji. Tak wynika z raportu przeprowadzonego przez Fundację Klementyna. Najbardziej narażone są osoby po 80 roku życia. Jak mówi Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji, z raportu wynika, że długotrwała samotność jest częstą przyczyną pierwszych objawów depresji u seniorów.
3: Seniorzy, jeszcze szczególnie zamknięci na wsiach, nie mają świadomości depresji czy jakichś zaburzeń psychicznych, które mogą być związane z wiekiem i z samotnością. Jakiekolwiek działanie nie wychodziłoby z naszej fundacji, tam wszędzie pojawia się samotność. I mamy anonimowe ankiety po warsztatach, gdzie zawsze z takim delikatnym stresem do nich zaglądamy, jakie będą te opinie, czy może coś się nie spodobało. I widzimy tam wypowiedź: poznałam koleżankę i narysowane serduszko obok. Albo umówiłam się na kawę. Gdzie to jest dla nas bardzo szokujące, bo raczej przychodzą tam seniorzy, którzy przychodzą w dobrych humorach. Nie widać po nich, że są samotni, że tych koleżanek na co dzień nie mają, czy że nie mają z kim porozmawiać. Kiedy podchodzimy do seniorki, która jest taka uśmiechnięta, która jest pełna energii i pytamy, jak się pani podoba, czy wszystko smakuje, i słyszymy: wie pani co, ja pierwszy raz opłatkiem się dzieliłam od 14 lat, bo nie miałam z kim, bo nie znam swoich sąsiadów. Też jest duża potrzeba takiej aktywizacji seniorów, ale po to, żeby poznać ich faktyczne problemy i potrzeby, bo oczywiście powstają piękne stroiki, piękne makijaże, seniorki się uczą, ale jednak tam jest taka głęboko podszyta wartość tego drugiego człowieka, że jednak mam z kim spędzić czas, że wiem, że przyjdę do Fundacji Klementyna na warsztaty i będą osoby, które będą dla mnie życzliwe, które zrobią mi herbatę, z którymi porozmawiam, a może potem umówię się na kawę. I to też jest temat, który tak naprawdę mamy wrażenie, że za 5-10 lat wypłynie mocno. Jeżeli nie zaczniemy z tym nic robić teraz, to depresja wśród seniorów to już nie będzie 28%. To będzie zdecydowanie więcej i to już nie będą początkowe objawy. Ale też na ten moment widzimy, że to jest właśnie problem, który jest bardzo nierozpoznany i jeszcze nierozpoznany i wiąże się ze wstydem. Że uświadamianie seniorowi o depresji, jeśli mówimy o tych seniorach, którzy są zamknięci w domach na wsiach, na ten moment nie do końca będzie miało sens. I teraz skupiamy się na tym, żeby o tej depresji, czy może o smutku, o tej samotności rozmawiać z naszymi podopiecznymi bardziej pod płaszczykiem innych działań. Czyli tak jak tutaj mamy te warsztaty, które aktywizują, czy jak nasi wolontariusze odwiedzają właśnie tych seniorów, którzy już niestety nie mogą wyjść z domu, bo choroby i różne ograniczenia właśnie tego wieku. Zwracamy uwagę na to, żeby nasi wolontariusze rozmawiali o samopoczuciu, żeby zwracali uwagę na jakieś objawy, które mogą niepokoić, które mogą tą depresję zwiastować i ten zły stan psychiczny.
2: Z przeprowadzonych badań wynika również, że seniorzy żyją w skrajnym ubóstwie, mówi Karolina Lis.
4: Mierzymy się również z ubóstwem i to jest niezaprzeczalny fakt. My badania na terenie naszego działania i one pokazały, że około 10% gospodarstw senioralnych żyje poniżej progu egzystencji. Biorą leki co drugi dzień, tak na przykład. to jest coś okropnego. I to jest ogromny problem, ale ta samotność równie mocno wybrzmiewa. Raport, który chcemy po pierwsze udostępnić zarówno mediom, ale również przedstawicielom samorządów terytorialnych, bo my też jesteśmy bardzo otwarci na dialog, bo też zdajemy sobie sprawę, że sami dużo systemowo nie zmienimy, więc jesteśmy bardzo otwarci na samorządy, by usiąść wspólnie i porozmawiać, bo czasami od rozmowy rodzą się piękne rzeczy, a nie musimy zmieniać prawa odgórnie. Możemy po prostu życzliwie usiąść i zaproponować różne rzeczy, bo my też ze swoim doświadczeniem, z informacjami z badań jesteśmy w stanie coś zasugerować i to są często rozwiązania, co ciekawe, które mogą oszczędzić sporo pieniędzy w budżetach, bo też musimy na to spojrzeć, tak, że utrzymanie, hospitalizacja czy utrzymanie DPS-u też jest kosztem, a my takimi bardzo prostymi narzędziami, bardzo prostymi propozycjami możemy utrzymać sprawność seniorów dłużej. To też jest kluczowe tak naprawdę, bo człowiek potrzebuje drugiego człowieka i to jest rzecz po prostu, którą trzeba zauważyć i trzeba stworzyć miejsce, udostępnić miejsce seniorom, by mogli się spotykać, by mogli wychodzić i być ze sobą.
2: Badanie obejmowało mieszkańców powiatu białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, radomskiego oraz Radomia. Radom się wyludnia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na Mazowszu wynika, że coraz więcej mieszkańców Radomia wybiera życie na wsi lub w innych miastach. GUS szacuje, że liczba ludności w naszym mieście może spaść nawet do 160 tysięcy. A my zapytaliśmy mieszkańców miasta, jak im się żyje w Radomiu.
5: Dość ciężko. Ciężkie są prace, zarobki są niskie. Raczej się wyprowadzę.
6: Bym powiedziała, że chyba tak raczej bezludnie wieczorami. W centrum może trochę ludzi, w innych dzielnicach ruchu praktycznie nie ma żadnego, więc trudno powiedzieć, jak się żyje, czy się dobrze, czy źle. Raczej chyba smutno w sumie.
7: Dobrze. Dla mnie, jak dla obcokrajowca, pracę mam, wydatki mniejsze, dzieci są w szkołach bardzo tolerowane.
8: W tej chwili wydaje mi się, że jest dużo lepiej i łatwiej się żyje niż powiedzmy 20-30 lat temu. Poprawiły się warunki bytowe. Samo to, że Radom zupełnie inaczej wygląda, to jest inaczej. Wydaje mi się, że jest dobrze. Bezrobocie w Radomiu spadło, ale na pewno jest młodym ludziom trudniej znaleźć pracę. I starszym 50+ na pewno też jest trudniej.
9: Coraz lepiej się żyje w Radomiu. Coraz więcej miejsc pracy dla młodych ludzi. Coraz więcej jest też wydarzeń kulturalnych.
10: Nie jest najgorzej, no ogólnie ludzie sympatyczni. W miarę taki klimat jest fajny. Da się zrobić, jest też miejsc pracy. Ogólnie tętny życiem jest. Fajnie jest.
11: Dobrze. No jest do wszystkiego blisko, ogólnie wszystko jest. Jest tam parę zastrzeżeń, ale tak to raczej nie ma większych takich minusów to miasto. Mimo, że się mówi,

0: FM. Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadków w Garbatce w powiecie obornickim na trasie łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zdarzenia samochodu ciężarowego i pociągu śmierć poniósł kierowca tira. Do wypadku doszło na przejeździe kategorii D, czyli takiego bez szlabanu, zabezpieczonego jedynie krzyżami świętego Andrzeja i znakiem stop.
1: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
0: Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP. Ze wstępnych nieoficjalnych informacji tir nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich.
1: Z naszych szacunków wynika, że aż 99% wszystkich wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych jest z winy kierowców i dochodzi do nich wtedy, kiedy kierowcy nie zatrzymują się na znaku stop, ignorują czerwone, migające światło na przejazdach.
0: W ustaleniu dokładnej przyczyny wypadku na pewno pomocne będą nagrania z rejestratorów pociągu. Przesłuchiwany będzie też maszynista. Mimo krytycznych głosów, m.in. z obozu PiS, prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dotychczasowy prezes Izby Karnej obejmie nową funkcję w środę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, Michale, jak pałac uzasadnia tę decyzję?
2: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz tłumaczył, że przy wyborze pod uwagę wzięto zawodowy dorobek Zbigniewa Kapińskiego, jego osiągnięcia oraz postawę.
3: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się i mówił to głośno, łamaniu prawa, nad interpretacją przepisów prawa przez obecnie rządzących.
2: Kandydaturę sędziego Kapińskiego w kontekście jego udziału w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy krytykowali m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i były szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz. Na pytanie o te głosy rzecznik prezydenta odpowiada.
3: Wówczas sąd apelacyjny nie dysponował tymi wszystkimi dokumentami, o których wiemy dzisiaj.
2: Zbigniew Kapiński zastąpi na stanowisku Małgorzatę Manowską, która nie ubiegała się o reelekcję.
0: Jej kadencja upływa we wtorek. Niezbędne są kolejne badania. Prokuratura w Olsztynie prowadzi śledztwo po odnalezieniu ciała w studni we wsi Skajbocy. Przeprowadzona sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na pytania o przyczynę i mechanizm śmierci. Nie udało się też ustalić tożsamości zmarłego. Wiadomo jedynie, że był to mężczyzna.
4: Przeprowadzona sekcja zwłok nie pozwoliła na ustalenie przyczyny zgonu tej osoby, ani też na potwierdzenie jej tożsamości. Dlatego też prokurator zlecił przeprowadzenie dalszych badań, w tym też badań porównawczych DNA. Również analizujemy przypadki zaginięcia osób z tego okresu i z tej okolicy.
0: Mówi Daniel Brodowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie. Do makabrycznego odkrycia doszło w sobotę w studni na jednej z posesji we wsi Skajboty. Prokuratura poinformowała, że sprawa jest badana w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Ograniczenie strefy czystego transportu, audyt Urzędu Miasta i jednokierunkowa Starowiślna. To postulaty Komitetu Referendalnego przed zbliżającymi się przyspieszonymi wyborami na prezydenta Krakowa. Chociaż nie jest jeszcze jasne, kto będzie reprezentował Komitet Referendum, to inicjatorzy już stawiają twarde warunki, które muszą zostać spełnione, by uzyskać ich poparcie.
5: Mogę powiedzieć, że nie wiem, jaka będzie nasza decyzja jako grupy co do przyszłości, jeżeli chodzi o udział w wyborach, które będą w sierpniu, ale jeżeli mielibyśmy popierać jakiegoś kandydata spoza naszego grona, to chcę podkreślić wyraźnie, nie poprzemy nikogo, kto przy tych postulatów naszych fundamentalnych nie będzie realizował.
0: Mówi Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej został odwołany ze stanowiska prezydenta miasta. Jak podkreśla Hoffman, referendum nie miało na celu uderzyć w rząd Donalda Tuska.
5: To nie był atak na rząd Donalda Tuska, to nie było nasze mieszanie się w sprawy partyjne ogólnopolskie, tylko nasz zryw oddolny. Tutaj chcieliśmy naprawić Kraków. Innymi słowy, Aleksander Miszalski został odwołany nie przez to, że był z PO, nie mimo tego, że był z PO, tylko został odwołany dlatego, że był bardzo złym prezydentem miasta Krakowa. Chociaż prywatnie życzymy mu jako człowiekowi wszystkiego, co najlepsze w sferze prywatnej, zawodowej, poza tym budynkiem.
0: Aleksander Miszalski przestanie pełnić obowiązki prezydenta w momencie wpisania wyników referendów do dziennika urzędowego, co powinno wydarzyć się jeszcze w tym tygodniu. W tym temacie wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
6: Dzień dobry, a gościem jest Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
6: Prezydent Krakowa odwołany, Rada Miasta nie odwołana, bo zabrakło kilku setek tam procenta. Nie powinna się ona jakoś podać do dymisji honorowo.
7: To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, dlatego że ten wynik referendum jest wiążący, jeśli chodzi o prezydenta Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. i to jest również ogromna przegrana i Donalda Tuska, i całej Koalicji Obywatelskiej.
6: No nie wiem, czy taka ogromna, wie pan, bo ogromna będzie dopiero jak PiS zdobędzie tytuł prezydenta Krakowa, a nie ponownie PO.
7: Ja nie powiedziałem, że odnieśliśmy my ogromny sukces jako Prawo i Sprawiedliwość, tylko mówię o tym, że niewątpliwie pan Miszalski był wprost popierany przez Donalda Tuska i nawet media w ostatnich dniach informowały o narastającej irytacji w środowisku Koalicji Obywatelskiej postawą pana Miszalskiego, czyli byłego prezydenta Krakowa.
6: To trudno jest znaleźć ludzi, którzy robią te żarty, nie żarty najwyższym funkcjonariuszom. No jak tak się składa, że głównie z obozu nierządowego?
7: Znaczy myślę, że to jest bardzo poważne obciążenie wizerunkowe dla premiera Donalda Tuska i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że nawet jeżeli ta operacja wykraczałaby poza granice naszego państwa, to pełna determinacja i konsekwencja w działaniu doprowadziłaby nas jako państwo do szybkiego ustalenia sprawców, ponieważ trudno mówić tutaj o zabawie, dlatego że chodzi o sianie paniki i wprowadzanie ogromnego chaosu. A co za tym idzie? Za tym idzie obniżanie poczucia bezpieczeństwa ze strony każdego obywatela, jak i również brak zaufania obywatela do instytucji państwa.
6: To prawda, ale z ósmej strony, jeżeli nawet dotyczy zgłoszenie mieszkania pana prezydenta, ale jest to zgłoszenie, no, lege artis, bo straż pożarna, powiedzmy, czy czasem policja, no nie mają jakiegoś wielkiego czasu nieraz, żeby rozdrabniać to na czworo, to ja czuję się dobrze z tym, że nie nastąpiła taka sytuacja. Podchodzimy, już mamy wyważać drzwi, tam jest tabliczka Karol Nawrocki, o nie wolno, to wiecie, to jest ważny polityk. No dobrze, że weszli.
7: Znaczy, zaraz, panie redaktorze. Po pierwsze, uważam, że oczywiście każdy incydent i każde zgłoszenie trzeba weryfikować. Na tym polega rola służb mundurowych i mówimy i o policji, i o straży pożarnej, i o służbach ratunkowych. Mówimy o ratownikach medycznych. Jednak zwróćmy uwagę, że jeżeli na miejscu zdarzenia pojawiła się straż pożarna i ustaliła, że nie ma tam ani osób, których dotyczyłoby to zgłoszenie, a przyjeżdża następnie druga ekipa i ustala, że mimo tych ustaleń straży pożarnej, to my wyważymy drzwi do mieszkania rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego, to jest to nie tylko nieprofesjonalne, ale to też pokazuje, że działania polskiego państwa były nieprzygotowane na taki scenariusz, który występuje nie dopiero od wczoraj, bo pamiętajmy o tym, że od mniej więcej 2 tygodni wobec dziennikarzy Republiki, wobec redaktora Sakiewicza, czyli tutaj prezesa Republiki, te działania już mają charakter kaskadowy, czyli mówimy o działaniach, które są po prostu powtarzalne.
6: Aczkolwiek jeżeli są one bardzo dobrze przygotowane, to zakończę taką puentą, to znaczy, że są bardzo dobrze przygotowane.
0: Dalszą część rozmowy wysłuchacie na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. To jest szantaż i eskalacja, mówi szef ukraińskiej dyplomacji po groźbach ze strony rosyjskiego MSZ-u. Andrzej Sybicha apeluje do zagranicznych partnerów i placówek dyplomatycznych, by nie ulegać rosyjskim groźbom. Moskwa zapowiada zmasowane ataki na Kijów. Szef ukraińskiego MSZ-u odpowiada jednoznacznie. Podobne oświadczenia miały miejsce i wcześniej. Ich celem jest przede wszystkim zastraszenie. Rozmawiamy obecnie z naszymi partnerami o tym, że nie ma potrzeby ulegania temu rosyjskiemu szantażowi. Już to wszystko przechodziliśmy. Rosja próbuje wpływać na zachodnią mentalność. To kpienie z wysiłków na rzecz pokoju. Nie wykazują oni żadnych oznak do procesu pokojowego. Wręcz przeciwnie, eskalują.
8: Oni nie podają, nawpaki, oni eskalują.
0: Moskwa wezwała cudzoziemców do jak najszybszego opuszczenia Kijowa. Zapowiada serię uderzeń na ukraińskie budynki rządowe oraz obiekty przemysłu zbrojeniowego. Jak wynika z oświadczenia rosyjskiego MSZ-u, takie działania miałyby być odpowiedzią na jeden z ukraińskich ataków. Walczą z przemocą. Przedstawiciele różnych instytucji dyskutują o skuteczności systemu wsparcia rodzin, w których dochodzi do przemocy. Na specjalnej konferencji skupiono się na aktualnych problemach.
9: Zdarza się tak, że ta przemoc jest ukrywana. Niemniej jednak już mamy sytuację, że społeczeństwo, że sąsiedzi informują nas w przypadku, kiedy nawet po sąsiedzku usłyszą, że dziecko głośniej krzyczy, nie tak jak na co dzień, tak? Wtedy podejmujemy działania.
0: Aneta Pola, policjantka z Wrocławskiego Wydziału Prewencji. Słyszeliśmy, że dolnośląska policja zatrzymała tylko w tym roku ponad 500 osób w związku z przemocą domową. 2026 rok pod tym względem może być rekordowy. Skąd to wynika?
10: Ogólnopolskie kampanie Dzieciństwo bez przemocy na przykład są bardzo skuteczne i dzięki temu ta świadomość ludzi, obywateli wzrasta. Mamy niestety więcej zgłoszeń, ale też dzięki temu jesteśmy w stanie pomóc większej ilości osób.
0: Mówi Daniel Łukacki, prezes Fundacji Non-Licet, wymiar sprawiedliwości i policja, pomoc społeczna czy oświata. Wszyscy łączą siły, żeby skuteczniej eliminować przemoc domową. Najlepszą receptą ma być edukacja, a nie dodatkowe zaostrzanie prawa. Każdego dnia zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi. To opieka 24 godziny na dobę. I to dla nich zorganizowano to wydarzenie w Sosnowieckiej Mediatece pod hasłem Mama Pełna Mocy. Panie mogły wziąć udział i skorzystać z porad wizażystek, dietetyków, czy wziąć udział w szafingu.
11: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mam dwóch niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, potrzebujemy być wspierane i zauważane, ale jako kobiety. Nie tylko jako mama, która musi siedzieć w domu zaniedbana, i zajmować się dzieckiem, najlepiej jeszcze nieszczęśliwa.
12: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko i dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie zadbać, to jest bardzo ważne, bo to przekłada się na relacje z całym otoczeniem i na opiekę nad tą osobą z niepełnosprawnością również.
0: Według najnowszych danych w Polsce jest ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często jedynym opiekunem. Pierwszy miód w Białymstoku zebrany z miejskiej pasieki odważnie, bez pszczelarskiego stroju, wyciągnął go prezydent Tadeusz Truskolaski.
13: Mogą urządzić, ale chyba wyczuwają, czy ktoś się boi, czy nie. Jak widać, obyło się bez żadnego urządzenia, mimo że byliśmy bardzo blisko tego ula.
0: Z roku na rok w białostockiej pasiece pozyskuje się coraz więcej miodu. W 2025 było to ponad 210 kilo. Teraz miasto liczy na pobicie rekordu.
13: Cieszę się, że możemy po raz kolejny miodobranie rozpocząć, bo to jest wspaniała sprawa świadcząca o bioróżnorodności Białegostoku, że dbamy o naturę i o tym, że Białystok jest miastem, w którym pszczoły się świetnie mają. Nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
0: Dodaje prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Miodobranie odbywają się średnio 4 razy w roku. Miód zebrany z miejskiej pasieki służy do celów promocyjnych Białegostoku.

0: Daria Żurowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji mijającego dnia. Radomscy rowerzyści mogą już przejechać drogą dla rowerów wzdłuż miasta Kazimierzowskiego. Powstała ona wzdłuż odcinka ulicy Limanowskiego od ronda Kisielewskiego do ulicy Wałowej. Drogowcy w tym miejscu odkryli fragmenty dawnych baszt i murów miejskich. Jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, zostały one odpowiednio zaznaczone na ścieżce.
1: W trakcie inwestycji zostały przeprowadzone badania archeologiczne, podczas których odkryte zostały fragmenty starych murów miejskich. Aby pokazać radomianom i turystom, w których miejscach one dawniej stały, zostały odwzorowane ich ślady na nowej nawierzchni drogi dla rowerów i równoległego chodnika. Wykonano je ze specjalnie przyciętych kamieni polnych, zalanych żywicą.
0: Ścieżka rowerowa na ulicy Limanowskiego powstała dzięki funduszom z programu Polska Wschodnia. Lepiej radzą sobie za kierownicą i w rozwiązywaniu testów. Od marca 17-latkowie mogą zapisywać się na kursy prawa jazdy. W Radomiu zrobiło to już ponad 1000 osób.
2: Kiedy zdawalność w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, jeśli chodzi o teorię, jest w granicach 50%, to ci młodzi ludzie naprawdę przykładają się do tego, żeby tą wiedzę zdobyć, bo ta zdawalność jest wtedy na poziomie ponad 75%.
0: Zauważa Dariusz Piątek, dyrektor radomskiego WORD-u. Zdawalność na egzaminie praktycznym wśród 17-latków w tym mieście wynosi 67%. Nieważny lub zniszczony paszport albo jego brak. To najczęstsze przyczyny uniemożliwiające podróż za granicę. Tylko na Mazowszu kilkadziesiąt osób dziennie wnioskuje o przyspieszenie decyzji paszportowej ze względu na wykupioną wcześniej wycieczkę. Zanim udamy się na wymarzony zagraniczny urlop, warto sprawdzić ważność tego dokumentu, apeluje Ewa Filipowicz z Biura Wojewody Mazowieckiego.
3: Niestety co roku setki osób dopiero kilka dni przed wyjazdem lub już na lotnisku orientują się, że paszport stracił ważność. Tylko na Mazowszu kilkadziesiąt osób dziennie wnioskuje o przyspieszenie wydania paszportu ze względu na wykupioną wycieczkę. Niestety prawo nie przewiduje wydania paszportu w trybie pilnym.
0: Czas oczekiwania na paszport to maksymalnie 30 dni od daty złożenia wniosku. W Radomiu na paszport czeka się średnio 14 dni. Dwa martwe koty, truchło psa znalezione w lesie i groźby wobec obrońców zwierząt. Fundacja Judyta alarmuje o bestialskim znęcaniu się nad zwierzętami w jednym z gospodarstw we wsi Podgórze w gminie Ciepielów. Wolontariusze zostali wezwani po informacjach, że właściciel posesji miał zabić dwa koty i psa. Podczas interwencji mężczyzna miał grozić działaczom, mówi Małgorzata Brzezińska z Fundacji Judyta.
4: Pod moim adresem były groźby śmierci, groźby pobicia mnie i ogólnie mówiąc delikatnie, nieprzyjemności.
0: Fundacja zarzuca policji opieszałość w działaniach. Funkcjonariusze z Lipska odpowiadają jednak, że działania prowadzone są zgodnie z procedurami, mówi Monika Karasińska, oficer prasowy.
5: Nikt tutaj nie złożył żadnego zawiadomienia w tej sprawie. Mamy przesłuchanych świadków i dalej też przesłuchujemy kolejnych.
0: Truchło odnalezionego psa trafiło do badań w Puławach. Od ich wyników zależą dalsze decyzje śledczych. Europejskie Centrum Renesansu powstaje w Szczecinie. Samorząd Mazowsza podpisał umowę na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej koniecznej do ogłoszenia konkursu na koncepcję architektoniczną nowej placówki, mówi Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza.
6: Projekt bardzo ciekawy w realizacji, ale oczywiście będzie wymagał dużych nakładów finansowych. Nikt, myślę, że nie byłby w stanie tego obiektu tak naprawdę przywrócić do piękności, a nam myślę, że to się uda.
0: Nowoczesna instytucja kulturalna i edukacyjna umożliwi poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty muzeum. Przypomnijmy, dokumentację przedprojektową dla Europejskiego Centrum Renesansu w Szczecinie przygotuje Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Połączyli sztukę z działalnością społeczną. Trwa kolejna aukcja charytatywna dla radomskich bezdomniaków Sztuka dla Zwierząt. Na Facebooku Radomskiego Schroniska można wylicytować pracę między innymi radomskich studentów. O szczegółach Adelina Szczerbińska, koordynatorka aukcji.
7: Studenci Wydziału Sztuki przyjeżdżali do schroniska, wyprowadzali nasze psy, odwiedzali też oczywiście kociarnię schroniskową, no i potem te swoje obrazki, które zapamiętali sobie w głowie, przelewali na papier. No i tak powstały prace, powstały obrazy, grafiki.
0: W ubiegłym roku udało się zebrać ponad 5 tysięcy złotych. Finał akcji Sztuka dla Zwierząt już 14 czerwca w radomskim schronisku. Spotkania autorskie, panele dyskusyjne czy koncerty. To wydarzenia Radomskiej Wiosny Literackiej. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja, mówi Przemysław Czaja, dyrektor Radomskiej Biblioteki.
8: Wiosna Literacka, jak wiele innych wydarzeń kulturalnych organizowanych w tym roku w Radomiu, bezpośrednio nawiązuje do 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku.
0: Radomska Wiosna Literacka odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca. Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Prawie 40 skrzyżowań obejmie inteligentny system transportowy, który ma powstać w Radomiu. Będą też nowe przejścia i sygnalizacja świetlna. W ratuszu ma powstać Centrum Zarządzania Ruchem. Jak mówi Łukasz Zaborowski, ekspert Instytutu Sobieskiego i prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego, spowoduje to zwiększenie liczby samochodów w mieście.
9: Jeżeli tylko udostępniamy nową przepustowość, czy to w mieście, czy na trasach wylotowych z miasta, to skutkuje tym, że coraz więcej ludzi się wyprowadzi na przedmieścia, ponieważ dojazd samochodem z przedmieść będzie bardziej atrakcyjny, tudzież poruszanie się tym samochodem po mieście.
0: Przypomnijmy, Miejski Zarząd Dróg Komunikacji rozstrzygnął przetarg na wdrożenie inteligentnych systemów transportu. Trwają zgłoszenia do Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. To już 27. edycja. Zgłaszać można osoby lub organizacje, które swoją działalnością inspirują innych, mówi Adam Struzik, marszałek Mazowsza.
10: Czekamy na te zgłoszenia. To są czasami bardzo barwne postaci związane z kulturą ludową czy z regionalizmem. Nie ma tutaj ograniczeń. To dorobek życia często decyduje o tym, że tacy ludzie się do takich nagród kwalifikują.
0: Kandydatów można zgłaszać do 1 czerwca. Do wydania będzie prawie 11 milionów złotych. Zakończył się pierwszy etap oceny formalnej projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Opublikowana została już lista zadań zgłoszonych przez mieszkańców Radomia, które otrzymały pozytywną lub negatywną ocenę formalną i merytoryczną. Pozytywną opinię uzyskało już 159 projektów. Ta liczba może się jednak jeszcze zmienić. Autorzy wniosków, które nie uzyskały pozytywnej oceny, mogą jeszcze do 27 maja złożyć odwołanie od negatywnej opinii. Ostateczną listę projektów dopuszczonych do głosowania poznamy 7 czerwca, a samo głosowanie ruszy 21 czerwca. Waldemar Dolecki pozostanie dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu. Zakończyła się procedura konkursowa, a komisja zdecydowała o powierzeniu mu stanowiska na kolejne 5 lat. Przed dyrektorem sporo wyzwań, mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.
11: Przy samej liczę bardzo na kontynuację tych dobrych działań, które już w amfiteatrze się dzieją i myślę, że pan dyrektor jest gwarantem tych dobrych praktyk, kontynuowania tych dobrych praktyk, które już w amfiteatrze od kilku lat funkcjonują. Jednym z elementów koncepcji, jaką przedstawił pan dyrektor, była kwestia otwarcia amfiteatru na kwestie, na realizację różnych funkcji w ramach projektu i programu Radom dla Młodych. Uważam, że akurat amfiteatr jest idealnym miejscem do tego, aby takie działania prowadzić, aby integrować, ale też dawać szansę młodym Radomianom na rozwój nie tylko artystyczny, ale taki społeczny, czyli tak zgodnie z tą funkcją, która jest głównym przesłaniem, jeśli chodzi o działalność amfiteatru. No i oczywiście druga rzecz, bo tu nie da się tego ukryć, Państwo na pewno będziecie także o to pytać, to kwestie infrastrukturalne, czyli w dalszym ciągu kontynuacja tych działań związanych z koncepcją, z projektem, ale także z budowaniem montażu finansowego, abyśmy w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy rozpoczęli, właściwie nie chcę powiedzieć przebudowę, bo to trudno mówić o przebudowie, o budowie nowego amfiteatru, który będzie obiektem z XXI wieku, obiektem, który będzie nam domykał tę część infrastruktury, która jest nam potrzebna do organizacji imprez masowych, bo przecież mamy halę, mamy otwarty stadion, mamy plac Jagielloński, mamy Błonia nad zalewem na Borkach, natomiast niewątpliwie amfiteatr nowoczesny, funkcjonalny amfiteatr, obiekt amfiteatru będzie takim uzupełnieniem tej brakującej infrastruktury, która pozwoli nam realizować wszystkie koncepty i wszystkie formaty imprez masowych, czy to imprez płatnych, czy bezpłatnych i tutaj to również
0: Dyrektor amfiteatru Waldemar Dolecki ma swoje plany na rozwój instytucji.
12: No nie powiem, że czuję się stuprocentowym mieszkańcem tego miasta, bo wciąż dojeżdżam, ale mam takie poczucie, że coraz mi bliżej i coraz lepiej się dogadujemy z mieszkańcami czy z naszymi odbiorcami i chciałbym, żeby to trwało. Cele, które postawiłem przed sobą i przed amfiteatrem na kolejne 5 lat, to tak jak pan prezydent wspomniał, otwarcie się amfiteatru jeszcze bardziej na młodzież, bo dużo obserwujemy, dużo rozmawiamy, duże wyzwania stawia Ministerstwo Edukacji Narodowej w programie Kompas Jutra i my chcemy pogłębić tę naszą obecność zarówno w oświacie, jak i przy młodych ludziach. I takim flagowym pomysłem, który chciałbym zrealizować przy współpracy z władzami tego miasta, jest utworzenie takiego nowego miejsca, nie w strukturach amfiteatru, czy nie w budynkach amfiteatru, a zupełnie gdzieś na mieście, zwanego roboczo młodzieżownią. Takiego miejsca, gdzie młodzi ludzie zamiast przesiadywać na ławkach na Placu Jagiellońskim mogliby uczestniczyć twórczo, aktywizować się wzajemnie, napędzać, nakręcać, pogadać, mówić się na randki, także w takim miejscu, gdzie nie trzeba będzie płacić za na przykład herbatę czy coś do picia. Takie miejsca istnieją w Polsce. Myślę, że z powodzeniem jesteśmy w stanie takie miejsce stworzyć w Radomiu. Drugą rzeczą, jaką chciałbym zrobić, to jeszcze rozwijać pracownię nowych mediów o komponent sztucznej inteligencji. Mieliśmy przyjemność tworzyć galę Radomskiej Nagrody Kulturalnej w oparciu również o narzędzia sztucznej inteligencji. Myślę, że z powodzeniem i chcemy to robić dalej, też udostępniając i jakby oswajając młodych ludzi z pozytywnymi elementami sztucznej inteligencji. Zostajemy przy sprawdzonych formatach, ale chcemy też wprowadzić nowe formaty, jak choćby Amfiteatr Mistrzów. Chcemy zapraszać do Radomia ludzi, którzy mogą się jeszcze podzielić swoją twórczością, swoją wiedzą, a warto ich zaprosić i posłuchać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy odejdą, jak Stanisława Celińska, a mieliśmy przyjemność zorganizowania koncertu w Fosie Pełnej Kultury kilka lat temu. No i to, co pan prezydent powiedział, takim moim marzeniem i wyzwaniem jest, żeby po tych 5 latach móc albo otworzyć nowy amfiteatr, albo być już bardzo blisko otwarcia. No i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby zarówno zabiegać o środki finansowe, jak i przede wszystkim dokończyć te procesy projektowe i lobbować, rozmawiać, przekonywać do tego, żebyśmy wspólnymi siłami podjęli ten wysiłek i zrobili nowy amfiteatr, bo myślę, że miasto i mieszkańcy absolutnie zasługują na to. Więc jeszcze raz dziękuję za 10 lat, poproszę o życzliwość na kolejne 5 lat i dziękuję.
0: Liczba osób chorujących na nowotwory będzie w kolejnych latach rosnąć lawinowo. Co do tego lekarze-onkolodzy nie mają wątpliwości. Stąd apel do wykonywania badań profilaktycznych. Jednak równie ważne co wizyta w przychodni jest właściwa dieta i styl życia. Zamiast przetworzonej żywności wybierzmy warzywa i owoce. Jak mówi Jarosław Łyczek, lekarz z Radomskiego Centrum Onkologii, zgubne jest też palenie.
13: Coraz dłużej żyjemy, coraz gorszym środowisku, coraz gorzej jemy, coraz większa ilość wad genetycznych się zaczyna ujawniać. Niestety tak.
14: A jaki właśnie tryb życia, dieta, jaki właśnie ma wpływ na to, żebyśmy nie zachorowali na nowotwór? Używki, które są tak teraz...
13: No. Tak, są takie rzeczy, które są jakby jakoś kardynalnie wiadome, określone, alkohol, papierosy. No na szczęście w Polsce nie żujemy betelu, ale jeszcze żucie tego tytoniu czy betelu. No to są rzeczy, o których wszyscy od dawna wiedzą, że to są takie karcynogeny, czyli substancje, które no zdecydowanie poprawiają naszą szansę na zachorowanie na różne rodzaje nowotworów. Palenie papierosów to nie jest tylko rak płuca. To jest naprawdę duża, duża gama nowotworów i żeby było śmieszniej, to są nowotwory typu rak nerki, rak pęcherza, czyli jakby to powiedzieć, gdzie jedno, a gdzie drugie. No kolejnym elementem jest to, co już mówiłem, czyli to nieszczęsne nasze jedzenie, które jest po prostu dramatyczne. Dieta śródziemnomorska, no fajnie, tylko żeby te ryby były hodowane w czystej wodzie, a nie w jakichś tam o piłkach metalu.
14: Były żywione też.
13: Dokładnie.
14: Bez antybiotyków.
13: Tak. Nawet państwo sobie nie zdajecie sprawy, jakie ilości tych różnych świństw są w tych naszych cudownych różnych łososiach i tak dalej, które są hodowane w fermach, gdzie antybiotyk to jest połowa wody, to jest antybiotyk, więc ale na to nie mamy specjalnie wpływu. No, jeżeli możemy hodować sobie sami kury, no to hodujmy. No i jeszcze taki jeden element, czyli długość życia, która rośnie. Natomiast to może wszelkie karcinogeny kumulują się w trakcie życia. Im człowiek dłużej żyje, tym ma więcej tych eksperymentów na swoim organizmie. No i jego szansa na jakąś mutację, bo od tego się to zaczyna przecież wszystko, jest coraz większa.
0: I to wszystko na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.

0: autopromocja.
1: Daj mamie odpocząć.
2: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
2: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z Vox FM.
0: Auto.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadku w Garbatce w powiecie obornickim na trasie łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zdarzenia samochodu ciężarowego i pociągu śmierć poniósł kierowca tira. Do wypadku doszło na przejeździe kategorii D, czyli takiego bez szlabanu, zabezpieczonego jedynie krzyżami Świętego Andrzeja i znakiem stop.
1: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
0: Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP. Ze wstępnych nieoficjalnych informacji tir nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich.
1: Z naszych szacunków wynika, że aż 99% wszystkich wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych jest z winy kierowców i dochodzi do nich wtedy, kiedy kierowcy nie zatrzymują się na znaku stop, ignorują czerwone, migające światło na przejazdach.
0: W ustaleniu dokładnej przyczyny wypadku na pewno pomocne będą nagrania z rejestratorów pociągu. Przesłuchiwany będzie też maszynista. Mimo krytycznych głosów, m.in. z obozu PiS, prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dotychczasowy prezes Izby Karnej obejmie nową funkcję w środę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, Michale, jak Pałac uzasadnia tę decyzję?
2: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz tłumaczył, że przy wyborze pod uwagę wzięto zawodowy dorobek Zbigniewa Kapińskiego, jego osiągnięcia oraz postawę.
3: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się i mówił to głośno, łamaniu prawa, nad interpretacją przepisów prawa przez obecnie rządzących.
2: Kandydaturę sędziego Kapińskiego w kontekście jego udziału w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy krytykowali m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i były szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz. Na pytanie o te głosy rzecznik prezydenta odpowiada.
3: Wówczas sąd apelacyjny nie dysponował tymi wszystkimi dokumentami, o których wiemy dzisiaj.
2: Zbigniew Kapiński zastąpi na stanowisku Małgorzatę Manowską, która nie ubiegała się o reelekcję.
0: Jej kadencja upływa we wtorek. Niezbędne są kolejne badania. Prokuratura w Olsztynie prowadzi śledztwo po odnalezieniu ciała w studni we wsi Skajbocy. Przeprowadzona sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na pytania o przyczynę i mechanizm śmierci. Nie udało się też ustalić tożsamości zmarłego. Wiadomo jedynie, że był to mężczyzna.
4: Przeprowadzona sekcja zwłok nie pozwoliła na ustalenie przyczyny zgonu tej osoby, ani też na potwierdzenie jej tożsamości. Dlatego też prokurator zlecił przeprowadzenie dalszych badań, w tym też badań porównawczych DNA. Również analizujemy przypadki zaginięcia osób z tego okresu i z tej okolicy.
0: Mówi Daniel Brodowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie. Do makabrycznego odkrycia doszło w sobotę w studni na jednej z posesji we wsi Skajboty. Prokuratura poinformowała, że sprawa jest badana w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Ograniczenie strefy czystego transportu, audyt Urzędu Miasta i jednokierunkowa Starowiślna. To postulaty Komitetu Referendalnego przed zbliżającymi się przyspieszonymi wyborami na prezydenta Krakowa. Chociaż nie jest jeszcze jasne, kto będzie reprezentował Komitet Referendum, to inicjatorzy już stawiają twarde warunki, które muszą zostać spełnione, by uzyskać ich poparcie.
5: Mogę powiedzieć, że nie wiem, jaka będzie nasza decyzja jako grupy co do przyszłości, jeżeli chodzi o udział w wyborach, które będą w sierpniu, ale jeżeli mielibyśmy popierać jakiegoś kandydata spoza naszego grona, to chcę podkreślić wyraźnie, nie poprzemy nikogo, kto przy tych postulatów naszych fundamentalnych nie będzie realizował.
0: Mówi Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej został odwołany ze stanowiska prezydenta miasta. Jak podkreśla Hoffman, referendum nie miało na celu uderzyć w rząd Donalda Tuska.
5: To nie był atak na rząd Donalda Tuska, to nie było nasze mieszanie się w sprawy partyjne, ogólnopolskie, tylko nasz zryw oddolny. Tutaj chcieliśmy naprawić Kraków. Innymi słowy, Aleksander Miszalski został odwołany nie przez to, że był z PO, nie mimo tego, że był z PO, tylko został odwołany dlatego, że był bardzo złym prezydentem miasta Krakowa. Chociaż prywatnie życzymy mu jako człowiekowi wszystkiego, co najlepsze w sferze prywatnej, zawodowej, poza tym budynkiem.
0: Aleksander Miszalski przestanie pełnić obowiązki prezydenta w momencie wpisania wyników referendów do dziennika urzędowego, co powinno wydarzyć się jeszcze w tym tygodniu. W tym temacie wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
6: Dzień dobry, a gościem jest Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
6: Prezydent Krakowa odwołany, Rada Miasta nie odwołana, bo zabrakło kilku setek tam procenta. Nie powinna się ona jakoś podać do dymisji honorowo.
7: To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, dlatego że ten wynik referendum jest wiążący, jeśli chodzi o prezydenta Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej i to jest również ogromna przegrana i Donalda Tuska, i całej Koalicji Obywatelskiej.
6: No nie wiem, czy taka ogromna, wie pan, bo ogromna będzie dopiero jak PiS zdobędzie tytuł prezydenta Krakowa, a nie ponownie PO.
7: Ja nie powiedziałem, że odnieśliśmy my ogromny sukces jako Prawo i Sprawiedliwość, tylko mówię o tym, że niewątpliwie pan Miszalski był wprost popierany przez Donalda Tuska i nawet media w ostatnich dniach informowały o narastającej irytacji w środowisku Koalicji Obywatelskiej postawą pana Miszalskiego, czyli byłego prezydenta Krakowa.
6: To trudno jest znaleźć ludzi, którzy robią te żarty, nie żarty najwyższym funkcjonariuszom. No jak tak się składa, że głównie z obozu nierządowego?
7: Znaczy myślę, że to jest bardzo poważne obciążenie wizerunkowe dla premiera Donalda Tuska i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że nawet jeżeli ta operacja wykraczałaby poza granice naszego państwa, to pełna determinacja i konsekwencja w działaniu doprowadziłaby nas jako państwo do szybkiego ustalenia sprawców, ponieważ trudno mówić tutaj o zabawie, dlatego że chodzi o sianie paniki i wprowadzanie ogromnego chaosu. A co za tym idzie? Za tym idzie obniżanie poczucia bezpieczeństwa ze strony każdego obywatela, jak i również brak zaufania obywatela do instytucji państwa.
6: To prawda, ale z ósmej strony, jeżeli nawet dotyczy zgłoszenie mieszkania pana prezydenta, ale jest to zgłoszenie, no, lege artis, bo straż pożarna, powiedzmy, czy czasem policja, no nie mają jakiegoś wielkiego czasu nieraz, żeby rozdrabniać to na czworo, to ja czuję się dobrze z tym, że nie nastąpiła taka sytuacja. Podchodzimy, już mamy wyważać drzwi, tam jest tabliczka Karol Nawrocki, o nie, nie wolno, to wiecie, to jest ważny polityk. No dobrze, że weszli.
7: Znaczy, zaraz, panie redaktorze. Po pierwsze, uważam, że oczywiście każdy incydent i każde zgłoszenie trzeba weryfikować. Na tym polega rola służb mundurowych i mówimy i o policji, i o straży pożarnej, i o służbach ratunkowych. Mówimy o ratownikach medycznych. Jednak zwróćmy uwagę, że jeżeli na miejscu zdarzenia pojawiła się straż pożarna i ustaliła, że nie ma tam ani osób, których dotyczyłoby to zgłoszenie, a przyjeżdża następnie druga ekipa i ustala, że mimo tych ustaleń straży pożarnej, to my wyważymy drzwi do mieszkania rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego, to jest to nie tylko nieprofesjonalne, ale to też pokazuje, że działania polskiego państwa były nieprzygotowane na taki scenariusz, który występuje nie dopiero od wczoraj, bo pamiętajmy o tym, że od mniej więcej 2 tygodni wobec dziennikarzy Republiki, wobec redaktora Sakiewicza, czyli tutaj prezesa Republiki, te działania już mają charakter kaskadowy. Czyli mówimy o działaniach, które są po prostu powtarzalne.
6: Aczkolwiek jeżeli są one bardzo dobrze przygotowane, to zakończę taką puentą, to znaczy, że są bardzo dobrze przygotowane.
0: Dalszą część rozmowy wysłuchacie na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. To jest szantaż i eskalacja, mówi szef ukraińskiej dyplomacji po groźbach ze strony rosyjskiego MSZ-u. Andrzej Sybicha apeluje do zagranicznych partnerów i placówek dyplomatycznych, by nie ulegać rosyjskim groźbom. Moskwa zapowiada zmasowane ataki na Kijów. Szef ukraińskiego MSZ-u odpowiada jednoznacznie. Podobne oświadczenia miały miejsce i wcześniej. Ich celem jest przede wszystkim zastraszenie. Rozmawiamy obecnie z naszymi partnerami o tym, że nie ma potrzeby ulegania temu rosyjskiemu szantażowi. Już to wszystko przechodziliśmy. Rosja próbuje wpływać na zachodnią mentalność. To kpienie z wysiłków na rzecz pokoju. Nie wykazują oni żadnych oznak do procesu pokojowego. Wręcz przeciwnie, eskalują.
8: Oni nie podają, nawpaki, oni eskalują.
0: Moskwa wezwała cudzoziemców do jak najszybszego opuszczenia Kijowa. Zapowiada serię uderzeń na ukraińskie budynki rządowe oraz obiekty przemysłu zbrojeniowego. Jak wynika z oświadczenia rosyjskiego MSZ-u, takie działania miałyby być odpowiedzią na jeden z ukraińskich ataków. Walczą z przemocą. Przedstawiciele różnych instytucji dyskutują o skuteczności systemu wsparcia rodzin, w których dochodzi do przemocy. Na specjalnej konferencji skupiono się na aktualnych problemach.
9: Zdarza się tak, że ta przemoc jest ukrywana. Niemniej jednak już mamy sytuację, że społeczeństwo, że sąsiedzi informują nas. W przypadku, kiedy nawet po sąsiedzku usłyszą, że dziecko głośniej krzyczy, nie tak jak na co dzień, tak? Wtedy podejmujemy działania.
0: Aneta Pola, policjantka z Wrocławskiego Wydziału Prewencji. Słyszeliśmy, że dolnośląska policja zatrzymała tylko w tym roku ponad 500 osób w związku z przemocą domową. 2026 rok pod tym względem może być rekordowy. Skąd to wynika?
10: Ogólnopolskie kampanie Dzieciństwo bez przemocy na przykład są bardzo skuteczne i dzięki temu ta świadomość ludzi, obywateli wzrasta. Mamy niestety więcej zgłoszeń, ale też dzięki temu jesteśmy w stanie pomóc większej ilości osób.
0: Mówi Daniel Łukacki, prezes Fundacji Non-Licet, wymiar sprawiedliwości i policja, pomoc społeczna czy oświata. Wszyscy łączą siły, żeby skuteczniej eliminować przemoc domową. Najlepszą receptą ma być edukacja, a nie dodatkowe zaostrzanie prawa. Każdego dnia zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi. To opieka 24 godziny na dobę. I to dla nich zorganizowano to wydarzenie w Sosnowieckiej Mediatece pod hasłem Mama Pełna Mocy. Panie mogły wziąć udział i skorzystać z porad wizerzystek, dietetyków, czy wziąć udział w szafingu.
11: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mam dwóch niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, potrzebujemy być wspierane i zauważane, ale jako kobiety. Nie tylko jako mama, która musi siedzieć w domu zaniedbana, brzydka i zajmować się dzieckiem, najlepiej jeszcze nieszczęśliwa.
12: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko i dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie zadbać, to jest bardzo ważne, bo to przekłada się na relacje z całym otoczeniem i na opiekę nad tą osobą z niepełnosprawnością również.
0: Według najnowszych danych w Polsce są ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często jedynym opiekunem. Pierwszy miód w Białymstoku zebrany z miejskiej pasieki odważnie, bez pszczelarskiego stroju, wyciągnął go prezydent Tadeusz Truskolaski.
13: Mogą urządzić, ale chyba wyczuwają, czy ktoś się boi, czy nie. Jak widać, obyło się bez żadnego urządzenia, mimo że byliśmy bardzo blisko tego ula.
0: Z roku na rok w białostockiej pasiece pozyskuje się coraz więcej miodu. W 2025 było to ponad 210 kilo. Teraz miasto liczy na pobicie rekordu.
13: Cieszę się, że możemy po raz kolejny miodobranie rozpocząć, bo to jest wspaniała sprawa świadcząca o bioróżnorodności Białegostoku, że dbamy o naturę i o tym, że Białystok jest miastem, w którym pszczoły się świetnie mają. Nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
0: Dodaje prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Miodobranie odbywają się średnio 4 razy w roku. Miód zebrany z miejskiej pasieki służy do celów promocyjnych Białegostoku.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, a gościem jest Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
1: Prezydent Krakowa odwołany, Rada Miasta nieodwołana, bo zabrakło kilku setek tam procenta. Nie powinna się ona jakoś podać do dymisji honorowo.
2: To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, dlatego że ten wynik referendum jest wiążący, jeśli chodzi o prezydenta Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. I to jest również ogromna przegrana i Donalda Tuska, i całej Koalicji Obywatelskiej.
1: No nie wiem, czy taka ogromna, wie pan, bo ogromna będzie dopiero jak PiS zdobędzie tytuł prezydenta Krakowa, a nie ponownie PO.
2: Ja nie powiedziałem, że odnieśliśmy my ogromny sukces jako Prawo i Sprawiedliwość, tylko mówię o tym, że niewątpliwie pan Miszalski był wprost popierany przez Donalda Tuska i nawet media w ostatnich dniach informowały o narastającej irytacji w środowisku Koalicji Obywatelskiej postawą pana Miszalskiego, czyli byłego prezydenta Krakowa.
1: To trudno jest znaleźć ludzi, którzy robią te żarty, nie żarty najwyższym funkcjonariuszom. No jakoś tak się składa, że głównie z obozu nierządowego.
2: Znaczy myślę, że to jest bardzo poważne obciążenie wizerunkowe dla premiera Donalda Tuska i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że nawet jeżeli ta operacja wykraczałaby poza granice naszego państwa, to pełna determinacja i konsekwencja w działaniu doprowadziłaby nas jako państwo do szybkiego ustalenia sprawców, ponieważ trudno mówić tutaj o zabawie, dlatego że chodzi o sianie paniki i wprowadzanie ogromnego chaosu. A co za tym idzie? Za tym idzie obniżanie poczucia bezpieczeństwa ze strony każdego obywatela, jak i również brak zaufania obywatela do instytucji państwa.
1: To prawda, ale z ósmej strony, jeżeli nawet dotyczy zgłoszenie mieszkania pana prezydenta, ale jest to zgłoszenie, no, lege artis, bo straż pożarna, powiedzmy, czy czasem policja, no nie mają jakiegoś wielkiego czasu nieraz, żeby rozdrabniać to na czworo. To ja czuję się dobrze z tym, że nie nastąpiła taka sytuacja. Podchodzimy, już mamy wyważać drzwi, tam jest tabliczka Karol Nawrocki, o nie, nie wolno, to wiecie, to jest ważny polityk. To dobrze, że weszli.
2: Znaczy, zaraz, panie redaktorze. Po pierwsze, uważam, że oczywiście każdy incydent i każde zgłoszenie trzeba weryfikować. Na tym polega rola służb mundurowych i mówimy i o policji, i o straży pożarnej, i o służbach ratunkowych. Mówimy o ratownikach medycznych. Jednak zwróćmy uwagę, że jeżeli na miejscu zdarzenia pojawiła się straż pożarna i ustaliła, że nie ma tam ani osób, których dotyczyłoby to zgłoszenie, a przyjeżdża następnie druga ekipa i ustala, że mimo tych ustaleń straży pożarnej, to my wyważymy drzwi do mieszkania rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego, to jest to nie tylko nieprofesjonalne, ale to też pokazuje, że działania polskiego państwa były nieprzygotowane na taki scenariusz, który występuje nie dopiero od wczoraj, bo pamiętajmy o tym, że od mniej więcej 2 tygodni wobec dziennikarzy Republiki, wobec redaktora Sakiewicza, czyli tutaj prezesa Republiki, te działania już mają charakter kaskadowy. Czyli mówimy o działaniach, które są po prostu powtarzalne.
1: Aczkolwiek jeżeli są one bardzo dobrze przygotowane, to zakończę taką puentą, to znaczy, że są bardzo dobrze przygotowane. Proszę pana, dzień bez Przemysława Czarnka, chyba się obaj zgodzimy, to dzień stracony, więc dopuśćmy go na chwilę do głosu.
3: Tusk udaje Greka, zwołuje naradę rządu w tej sprawie, żeby przeciwdziałać prowokacjom. Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
1: I powiem panu, że zupełnie się nie zgadzam z kandydatem na premiera, a więc prawdopodobnie również z panem, dlatego że dla mnie w ogóle ten pomysł reakcji politycznej, że jak coś się wydarza, co nas wzburza, bo ktoś być może zawalił sprawę, to do dymisji, natychmiast, do dymisji, już. No jakbyśmy, wie pan, czasami jest tak, że w klubach piłkarskich dochodzi do częstych zmian trenera w czasie sezonu i zazwyczaj prezesi, którzy dokonują tych zmian, są wyśmiewani wśród braci kibicowskiej.
2: Jeśli stosować już tą analogię piłkarską, to zdecydowanie pewnie, jak zapytamy kibiców danej drużyny, jeżeli ta drużyna nie wygrywa regularnie, to wtedy najczęściej jednak pojawia się zarzut wobec trenera. Ale tutaj, w tym przypadku, no to mamy sytuację, w której naprawdę naprawdę brak działań państwa, wyśmiewanie tych ataków, że jest to tylko i wyłącznie, bym powiedział, o charakterze politycznym, takie podejście po prostu zdecydowanie małostkowe, które jest nieodpowiedzialne, dlatego że jeżeli polskie państwo ma równo traktować wszystkich obywateli, to zdecydowanie wtedy, kiedy dochodzi już do nasilenia tych nielegalnych, bo bym powiedział, to są fałszywe zgłoszenia o potencjalnych incydentach, polskie państwo powinno działać. Od tego mamy służby specjalne, od tego mamy policję.
1: Ale może działają, proszę pana. Może po prostu to jest tak, że tu się czeka tygodniami, aż sprawca popełni błąd, bo dopóki jest bezbłędny, to faktycznie jest fantomasem ze starych kreskówek i filmów.
2: Ale tutaj mamy systemowe błędy popełnione już na etapie planowania budżetu. To warto przy okazji tej serii incydentów przypomnieć, że budżet polskiej policji jest mniejszy w 2026 roku niż ten, którym dysponowała policja w 2025 roku. Jeżeli spojrzymy na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu, bo one pojawiły się w oficjalnym komunikacie Komisji do Spraw Służb Specjalnych, która uznała, że brakuje kilkuset milionów złotych, prawie 500 milionów złotych. Dzisiaj po uchwalonym budżecie możemy powiedzieć, że brakuje 255 milionów złotych dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która również ma bardzo ważne zadania kontrwywiadowcze, czyli również sprawdzanie, czy na przykład za tą serią incydentów nie ma wątków, bym powiedział, ze strony innych państw czy innych obcych służb specjalnych. Mówię o tym dlatego, panie redaktorze, że to są strategiczne błędy, za które ponosi pełną odpowiedzialność premier Donald Tusk i koalicja 13 grudnia.
1: Wie pan, jak to jest dowód przez anegdotę, to jest oczywiście najsłabszy dowód, jaki istnieje na świecie, ale zostają one w pamięci. W szkole, w której pracowałem, czy pracuję nawet, mieliśmy kłopot z fałszywymi alarmami w sprawie matur. One się powtarzały w najlepszych latach rządów Zjednoczonej Prawicy. I w końcu, wie pan, żeśmy, pani dyrektor wymyśliła taką oto procedurę, która jest skuteczna, że po prostu przed dzień matur przyjeżdża odpowiednia służba policyjna, rzeczywiście. Plombuje ona z nami do spółki wszystkie pomieszczenia, w których ma się odbyć matura. No i następnie szkoła jest zaplombowana aż do momentu, kiedy ją my sami otwieramy, żeby zrobić matury. I w razie czego, nawet jeżeli jest jakiś telefon, no to traktujemy go jako przecież fałszywy alarm, bo wszystko było sprawdzone i zapieczętowane. No tak, można sobie z tym poradzić, ale złapać sprawców się nie udało.
2: I to jest naprawdę podstawowe pytanie. W tej sprawie powinna być pilnie zwołana Komisja do Spraw Służb Specjalnych oraz dodatkowo Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. To jest kwestia tego, co zrobiło polskie państwo od samego początku, kiedy ustalili, że mamy do czynienia ze skoordynowaną akcją, która była wymierzona w pierwszej kolejności w dziennikarzy Republiki, a w drugiej kolejności pojawiają się już konkretne adresy, gdzie powiedzmy sobie, panie redaktorze, tak, nikt z naszych widzów nie zna adresów prywatnych nieruchomości, a osoby, które stoją za tą całą zorganizowaną akcję,
1: jakoś znają. No.
2: Mają nie tylko adresy, ale wiedzą też, jak tak naprawdę doprowadzić do gubienia śladów. A to powoduje, że właśnie to nie jest kwestia tego, że my unikniemy na przyszłość, że na przykład służby rosyjskie nie będą dokonywały takich zgłoszeń, bo ja sam pamiętam, 8 lat pracowałem w Komisji do Spraw Służb Specjalnych i były dokładnie koordynowane takie działania ze strony wschodnich służb specjalnych. Ale to szczególnie właśnie miało dotyczyć paraliżu, jeśli chodzi o szpitale, o szkoły, dlatego że jeżeli wyobraźcie sobie państwo, na przykład wpływa informacja, że w 100 placówkach w całym kraju, prawda, dojdzie do na przykład wybuchu bomby, no to to jest kwestia po pierwsze sprawdzenia, a po drugie też zweryfikowania, na ile jest to prawdopodobieństwo zdarzenia. I naprawdę rozmawiałem też z policjantami, którzy dokonują dokładnie takiej oceny ryzyka. To jest bardzo odpowiedzialna praca, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli polskie państwo ma pokonać zagrożenia również hybrydowe, które uderzają właśnie w to poczucie bezpieczeństwa obywateli właśnie poprzez psucie relacji między obywatelem a państwem, bo każdy z nas się później zastanawia, czy to zgłoszenie jest wiarygodne, prawdziwe, czy jest po prostu kolejnym głupim żartem, bo tu już nawet nie mówiłbym o głupich żartach. Tu mówimy o zorganizowanej akcji, tak, która uderza w konkretne osoby najbardziej, jeżeli mówimy nawet o prezydencie Karolu
1: Nawrockim i jego rodzinie. Ale czy nie przeszacował trochę Jarosław Kaczyński, który napisał na platformie X, gdy kruszy im się grunt pod nogami, stosują te same metody, prowokacje, insynuacje zmierzające do zastraszenia przeciwników politycznych i ich rodzin, zaatakowano mieszkanie matki prezydenta. I wie pan, no właśnie, to jest tak, że zaatakowali ludzie z zewnątrz jednak. To, co robi, no tak staram się zachowywać dziennikarski obiektywizm, ale moim przekonaniem to jest obiektywna refleksja. To, co robi rząd, podśmiewając się trochę z tych historii w jakikolwiek sposób, jest całkowicie idiotyczne. To znaczy, każdy polityk obozu rządzącego, który wyraża pewnego rodzaju rozbawienie, jeżeli coś jest na rzeczy z zagrożeniem miru domowego, bezpieczeństwa opozycji, no to jest moim zdaniem skrajnie niewyedukowany, albo czy jest człowiekiem złej woli. Zdarzają się błędy, lepiej z niej wychodzić. Niemniej, samo stwierdzenie, że działalność służb, no jakoś zgodna z pewnymi procedurami, to są najścia, nie? To mi się wydaje, jak już będą najścia, to zabraknie nam słownika. Już będziemy musieli mówić to samo.
2: Ale teraz tak, panie redaktorze, jeżeli mówimy o procedurach po tym spotkaniu, które tutaj pan redaktor przypomniał, że Donald Tusk, prawda, zwołał nocne, znaczy to już w dniu wczorajszym było to spotkanie, ale po tym spotkaniu zostały przekazane nowe wytyczne procedury, jak postępować, żeby no, nie dochodziło do ośmieszania polskiego państwa, no to mamy sytuację, w której naprawdę można to było uczynić 2 tygodnie wcześniej i zdecydowanie zgadzam się z panem redaktorem, że pewną aberracją jest postawa wielu polityków, może bym nawet powiedział większości polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy podchodzili do tego właśnie z takim trywializowaniem sprawy i że polskie państwo nic tutaj nie ma do dodania. Ja się z tym nie zgadzam. Znaczy, po to jestem w polityce, żeby budować silne, sprawne państwo. Jeżeli moi konkurenci wychodzą z założenia, że oni nic nie muszą, to naprawdę obawiam się o tego zwykłego Jana Kowalskiego, bo to jego może dotknąć najbardziej, bo to on wtedy po prostu nie nagłośni sprawy, ale będzie po prostu ofiarą takiego fałszywego zgłoszenia.
1: Wie pan, co najbardziej zdenerwowało ludzi w Krakowie? I dlatego doszło do tych przetasowań politycznych. Był taki sondaż zrobiony przez ogólnopolską grupę badawczą Stan 360 dla Polsatu News. I jeśli dobrze teraz, jeżeli nie pomyliłem, przepraszam, tych instytucji, które robiły to badanie, ale procenty są twarde. Wprowadzenie strefy czystego transportu, to jest numer jeden, 28% ludzi, to akurat uznało za najbardziej wzburzające. Poziom zadłużenia miasta, 22%, sposób zarządzania spółkami miejskimi, 14%, rosnące koszty życia w mieście, 10%, ogólna ocena kierunku rozwoju miasta, też 10%. Zaciekawiły mnie takie pozycje jak strefa czystego transportu, że ona tak ludzi wkurza, a wydaje mi się, że jest bardzo zdroworozsądkowa i jakby świat idzie w tę stronę, oraz koszty życia w mieście. Tak jakby to była akurat kwestia wybitnie zależna od prezydenta czy Rady Miasta.
2: Znaczy tutaj zawsze możemy sięgnąć po opłaty lokalne, które kształtuje Rada Miasta, ale ja zwracam uwagę na to, że tutaj tą czarą goryczy była strefa czystego transportu i to wprowadzenie na dużym obszarze Krakowa strefy czystego transportu, czyli powiedzmy wprost strefy wykluczenia komunikacyjnego, bo to tak naprawdę jest też pytanie o wolność.
1: No, ale jeździł pan po centrum Krakowa?
2: Tak, jeździłem.
1: No to jest koszmar zupełnie.
2: Mimo tego, że jestem warszawiakiem, bardzo lubię Kraków i naprawdę znam tam wiele osób, które są świetnymi naprawdę krakowianami, ale chodzi mi o to, że po prostu naprawdę też muszę powiedzieć, że te 2 lata od wygranej pana Miszalskiego narastało rozczarowanie i takie poczucie, że po prostu nie tego mieszkańcy oczekiwali po zwycięstwie kandydata Koalicji Obywatelskiej. I myślę, że to również jest kwestia negatywnej oceny spraw, które są odpowiedzialne ze strony rządu, czyli tak naprawdę te koszty życia, to tak naprawdę dużo większy wpływ ma premier Donald Tusk niż prezydent Aleksander Miszalski, były prezydent Krakowa.
1: Tak, i czy to właśnie nie jest dla was coś na kształt światełka w tunelu?
2: Znaczy, myślę, że jest to początek większych problemów Koalicji Obywatelskiej i samego Donalda Tuska, ponieważ widać, że nawet to ich podejście do tego referendum krakowskiego było takie, że jak przemilczymy, to mieszkańcy nie pójdą, nie będzie frekwencji, czyli to była postawa całkowicie antyobywatelska. To była po raz kolejny postawa taka, jaką obserwowałem w 2013 roku, wtedy, kiedy doprowadziliśmy razem z Piotrem Guziałem do referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz jako ówczesnej prezydent Warszawy. I to tak naprawdę już wtedy Donald Tusk namawiał, nie idźcie do referendum.
1: No, wtedy
2: kompletnie nie angażujcie się w sprawy miasta. I to była naprawdę sprawa absurdalna. Dla wielu nawet tych wtedy członków Platformy Obywatelskiej dość trudna do wytłumaczenia, bo wcześniej zachęcali do postaw obywatelskich. Tutaj zastosowano ten sam manewr, oprócz tego, że na ostatniej prostej jednak uznano, że Donald Tusk nie będzie tu wsparciem dla pana Miszalskiego i dlatego on się tam nie pojawił w Krakowie, ale to wszystko doprowadziło, że mieszkańcy Krakowa wzięli sprawę w swoje ręce i myślę, że bardzo dobrze, bo niezależnie od tego, kto wygra wybory na prezydenta Krakowa, będzie musiał wykazać więcej pokory niż przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej do tej pory.
1: Proszę pana, mam jeszcze jeden sondaż, chociaż przyznam, że on nie jest aż tak poważny jak ten poprzedni, bo jest zrobiony na bazie 800 internautów. No, zwykle się uważa, że poniżej 1022 to są tak rzeczywiście sondaże próbne. Sondaże próbne. Natomiast ciekawy był temat tego badania, więc już nie będzie moja strata. SW Research, tu jestem akurat pewien, że to właśnie oni zrobili. Na szkolną szóstkę oceniło generała Kukułę 2,6 uczestników badania, a 8,7 dało mu ocenę bardzo dobrą. No taką czwórkę szkolną ponad 20%, 16,7% trójkę. Mierną, to jest szkolna dwójka, dzisiaj jeszcze promuje, ale powiedzmy z pewnym trudem, to jest 10% i 4% dało mu jedynkę. I teraz proszę pana, ostatnia liczba, która tutaj padnie, to jest taka liczba z gatunku kto by pomyślał, kto by pomyślał. 37% badanych nie ma zdania w tej sprawie. To znaczy, proszę pana, że 63% ma zdanie w sprawie tego, jak działa generał i szef sztabu generalnego. Wie pan, to jest bardzo taka insajderska wiedza. Jak ktoś nie jest żołnierzem zawodowym, to ma z tym po prostu bardzo mało do czynienia. Nie, 67% Polaków, przynajmniej z tych 800 internautów, uznało, że ma swoje zdanie o generale Kukule. To jest szóstka, czwórka, piątka, trójka lub dwójka. Dwójka bardzo mało, szóstka prawie nikt.
2: Panie redaktorze, jeżeli zapytamy, prawda, tych respondentów, to może oni jednak mieli poczucie takiego wymuszenia, że muszą jednak jakoś ocenić generała Kukułę, którego ja oceniam pozytywnie. Uważam, że naprawdę polskie wojsko naprawdę zdecydowanie się zmieniło na dobre i na pewno wzrosła wartość taka bojowa, jeśli chodzi o możliwość odstraszania Federacji Rosyjskiej, ale wynikiem tego były działania polityczne, bo tak naprawdę ta decyzja o ustawie o obronie ojczyzny z 2022 roku doprowadziła do tego, że po pierwsze polskie państwo musiało znaleźć środki na modernizację armii, jak i z drugiej strony to, że przyleciały do Polski pierwsze samoloty F-35, to była kwestia roztropności i odpowiedzialności za państwo w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, w czasach, kiedy ministrem obrony narodowej był minister Mariusz Błaszczak. A my tworzyliśmy budżet jako parlamentarzyści. Mówię o tym dlatego, że to nie jest tak, że można kupić samoloty wielozadaniowe dzisiaj i one jutro po prostu przylecą do Polski, ale trzeba było podejmować takie decyzje wtedy, kiedy jeszcze nie było pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej, kiedy byliśmy przed tą agresją wojsk Władimira Putina i to wtedy właśnie zapadły decyzje odnośnie Patriotów, Hajmarsów, F-35, dzięki którym dzisiaj staliśmy się państwem silniejszym militarnie.
1: Zręcznie pan przesterował naszą rozmowę na to, jak zapisu było dobrze i jak będzie znowu, jak rozumiem, jak wrócicie. Tak. Ale ja bym chciał tylko
2: dopytać. To są same fakty, panie redaktorze. Tutaj nie będziemy się spierać.
1: Czy nie uważa pan, że po prostu Sławomir Mentzen spowodował znaczący wzrost rozpoznawalności marki? Że w ogóle większość Polaków dowiedziała się, że istnieje taki generał, a potem, no nie chcę, wiecie, może się tutaj mylę, ale myślę, że sporo ankietowanych tak trochę na czuja strzelało, prawda? Jak lubi bardziej Mentzena, to prawdopodobnie niższe oceny postawiły zrobiło generałowi, jak uważa Mentzena za fajtłapę, no to temu generałowi trochę dołożyli. Tak sądzę, prawda? Czy
2: według mnie ta wypowiedź Sławomira Mentzena była po prostu głupia. Znaczy, to nie jest kwestia polityków, że poprzez takie wypowiedzi budują silne i sprawne państwo. W momencie, kiedy jeden z liderów partii politycznej obraża de facto najważniejszego żołnierza Rzeczypospolitej, no to powiem państwu tak, no to nie tędy droga. Znaczy, albo chcemy zbudować naprawdę silne państwo po to, żeby Polacy przez najbliższe 10 lat zastanawiali się, gdzie chcą pojechać na wakacje i żebyśmy nie musieli martwić się, gdzie mamy najbliższy schron, albo gdzie po prostu odbywa się wojna z udziałem polskich żołnierzy. Dlatego naprawdę myślę, że dzisiaj to jest ten moment, kiedy potrzebujemy więcej odpowiedzialnych polityków, a nie tych, którzy po prostu chcą zabłysnąć, żeby zrobić zasięgi w internecie, bo to nie tędy droga do tego, żebyśmy po prostu czuli się obywatelami właśnie silnej Rzeczypospolitej.
1: Zróbmy taki układ. Ja pana zapytam, kto będzie prezydentem Krakowa, przynajmniej kandydatem z państwa strony, a w zamian za to zmienimy temat rozmowy na Niemcy.
2: Ja mogę powiedzieć tak, jeśli chodzi o kandydatów, to tutaj nie ma jeszcze oczywiście takiej decyzji, ale mamy świetne osoby, które naprawdę, czy Małgorzata Wasserman, czy pan senator Marek Pęk, to są osoby, które naprawdę są bardzo zaangażowane. Identyfikują się jako osoby, które na pewno chcą rozwoju Krakowa, ale kto będzie naszym kandydatem, decyzja dopiero przed nami, bo tak naprawdę sprzed chwili mamy te najnowsze oficjalne wyniki dotyczące odwołania prezydenta Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej, więc myślę, że kto zostanie następnym prezydentem Krakowa, będzie bardziej troszczył się o wspólnotę, o której dopiero w ostatnim twicie pisał pan Miszalski, że liczy na to, że Kraków dalej pozostanie wspólnotą. No, szkoda, że dwa lata zapomniał o tym i o swoich kolegach pamiętał, a o wspólnocie mieszkańców Krakowa widocznie zapomniał.
1: Nie uważa pan, że byłoby rozsądne, żeby jednak wystawiła ta koalicja PiS plus nie PiS?
2: Ja myślę, że...
1: Albo nawet niepartyjnego.
2: To jest
1: PiS plus nie PiS.
2: Najlepsze rozwiązanie.
1: Tak,
2: najlepsze rozwiązanie takie, które będzie skuteczne. Jeżeli będzie taka decyzja, żeby był jeden kandydat, tutaj bym powiedział opozycyjny, zdecydowanie szanse na sukces wzrosłyby. Ale jaka będzie decyzja, to dopiero dzisiaj mogą ruszyć rozmowy i myślę, że no, ja będę trzymał kciuki tutaj za moje koleżanki i kolegów z Krakowa, jako warszawiak też. Chętnie naprawdę pojadę do Krakowa, który będzie lepiej zarządzany i będzie po prostu miastem, które się będzie szybciej rozwijało niż do tej pory.
1: Niepopularnie spuentuję, chociaż mam nadzieję, że zostanie strefa czystego transportu jako element walki też o po prostu centrum wolne od nieustannych korków. Ale wie pan, to już będzie wewnątrzkrakowska ostra dyskusja, w której weźmie udział cały kraj, głównie za pośrednictwem sondaży. Ja bym chciał na te Niemcy obiecane przejść. Zacznijmy od cytatu, bo cytat, wiadomo, z rana jak śmietana. Marek Cichocki, no, wybitny publicysta, profesor, a też przez dobrych parę lat współpracownik Lecha Kaczyńskiego, uczestnik do pewnego stopnia życia politycznego w tamtych czasach. Niemcy są kluczowe. W czerwcu Berlin i Warszawa podpiszą nową umowę, jednak papier nie wystarcza. Konieczna jest realistyczna ocena Niemiec jako kluczowego sojusznika. No, dalej można czytać Marka Cichockiego, już w programie Marek Cichocki opowiada, jeśli tak jest, bo on prowadzi podcast, to prawda, nie wiem, czy będzie czytał własne teksty. Natomiast wie pan, moim zdaniem to jest strasznie zdroworozsądkowa, płynąca z prawicowego rdzenia refleksja, że nie tego nie napisał Marek, to już ja dodaję. Nie wystarczy mówić ludzie Berlina, agenci z Niemiec, Niemcy, czterej pancerni i PiS, że to wszystko jest niewystarczające, bo naprawdę mamy do czynienia z jakąś wielką zmianą w Niemczech i musimy na tę falę po prostu wejść, a nie się wyśmiewać, że a to hełmy tam przekresowali, a to coś tam brezą, a to AfD ma 30%, ha, ha, ha, dopiero im dołoży. To są wszystko, myślę, takie na niższy sort, prawda, wyborców obliczone wypowiedzi, a teraz na ten wyższy sort. Co mamy im do powiedzenia? Prawica pana, którą pan reprezentuje.
2: Jeśli chodzi o Niemcy, no to jest oczywistość, jeśli chodzi o kwestię strategicznego podejścia, dlatego, że jest to jeden z najważniejszych, a tak naprawdę patrząc choćby na wymianę handlową, wymianę gospodarczą, no to jest to najważniejsze państwo, jeśli chodzi o polski eksport. Mamy tutaj sytuację, której my przede wszystkim jako politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślamy, że mamy polską rację stanu, Niemcy mają swoją rację stanu. I to, że Niemcy są dzisiaj największym państwem tworzącym Unię Europejską, powoduje, że politycy niemieccy najczęściej wykorzystują Unię Europejską do wprowadzania swojego punktu widzenia i narzucania pozostałym państwom Unii Europejskiej swojego punktu widzenia. Tak naprawdę tu nie chodzi o tylko punkt widzenia. Tu chodzi o ich żywotne interesy gospodarcze. I tak naprawdę, jeżeli...
1: Panie pośle, ja to rozumiem.
2: Tak.
1: Ja brałem udział w wielu rozmowach na ogół z młodszymi ode mnie prawicowcami i oni właśnie mi tłumaczą rzeczy, które 30 lat temu miałem przyjemność pisać czy mówić, a wtedy to oznaczało trochę rodzaj marginalizowania, bo jak wtedy człowiek mówi, słuchajcie, niemiecka polityka to też jest polityka i sama przyjaźń nie wystarczy, to oznaczało, że prawdopodobnie był ksenofobem, niemcofobem i przeciwnikiem Unii Europejskiej. Dzisiaj jest dużo większa na szczęście pakieta możliwości wypowiadania swoich refleksji. Ale wie pan, nie wystarczy mówić, że Niemcy mają interesy. To już, moim zdaniem, ta lekcja jest odrobiona. Kto tego nie pojął, to jest już beznadziejny przypadek.
2: Ja myślę, że warto jednak apelować o pewien pragmatyzm do polskich parlamentarzystów. I to robię również poprzez rozmowy kuluarowe, dlatego że to nie jest kwestia emocji, tylko to jest kwestia po prostu samych faktów i tego, w jaki sposób Polska może wykorzystać najbliższą dekadę do tego, żeby zbliżyć poziom życia przeciętnego Polaka do poziomu życia przeciętnego Niemca. Czyli mamy tak naprawdę bardzo poważne wyzwania, co zrobić, żeby Polakom żyło się lepiej. I teraz mamy sytuację również dotyczącą współpracy z partnerem w Berlinie, jeśli chodzi o kwestie choćby Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo tutaj wiadomo, że dominującym podmiotem są Stany Zjednoczone Ameryki, ale jeśli chodzi o Niemcy, no to my i jesteśmy i zawsze za tym byliśmy, żeby rozmawiać, ale żeby ta rozmowa też nie była taka poddańcza, czyli nie
1: to,
2: mówię
1: to rozumiem, to odtrakowane.
2: Tak. I dlatego, i powiem tak, to jest kwestia z jednej strony, o której warto pamiętać, ale z drugiej strony to nie dotyczy samych Niemiec, nie dotyczy samej Francji czy samych Stanów Zjednoczonych, ale podstawowym problemem według mnie dzisiejszej polityki zagranicznej jest kwestia tego, że my często, mówię o polskich parlamentarzystach i politykach, koncentrujemy się na emocjach, ładnych słowach wypowiadanych pod naszym adresem ze strony naszych partnerów, zamiast patrzeć na słupki, patrzeć na dokładnie kwestie, kiedy my możemy wykorzystać pewną przewagę, na przykład świetnych jakościowo, ale tańszych produktów, po to, żeby eksportować je do innych państw Unii Europejskiej. I to mnie interesuje jako parlamentarzystę. I tak podchodzę również do choćby relacji bilateralnych.
1: Wie pan, bo ja myślę, to są ważne rzeczy, o których pan mówi, tylko że taka strategiczne zadanie dla Polski jest takie, jak Niemcy tak ugruntować na wschodzie, a nie je trzymać z daleka od nas, bo ta wschodnia flanka NATO wydaje się, że będzie tą flanką odstukać w niemalowane 30 razy, najbardziej narażoną na rzeczywisty atak, a nie tylko na atak dyplomatyczny i twitterowy. I to się udało, niech pan zwróci uwagę, po II wojnie światowej z Niemcami na zachodzie, one się tak zakorzeniły na zachodzie, że nie możemy sobie wyobrazić, prawda, demokratycznego świata zachodniego bez Niemiec. Teraz to nie jest dla nas łatwe, bo mamy polskie doświadczenia z Niemcami. Trzeba ich zakorzenić też na wschodzie, żeby nie było w ostateczności tak, że będzie jedno NATO lepsze, atlantyckie i drugie gorsze, bałtycko-adriatyckie.
2: Znaczy tutaj dochodzi do pewnych przeobrażeń na niemieckiej scenie politycznej, tak. Bo tak naprawdę według mnie, obserwując i czytając wiele materiałów na temat tej sytuacji bieżącej politycznej w Niemczech, to dochodzę do wniosków, że niestety nadal duża część mieszkańców Niemiec jest prorosyjska. Mówię o tym, że oni tak naprawdę chętnie by wrócili do Nord Stream 1, do Nord Stream 2 i do tej użyteczności biznesowej z Federacją Rosyjską. Taką, jaką ona jest, cytując klasyka. Czyli mamy tutaj tak. Sytuację, która jest na pewno z punktu widzenia Polski niepokojąca, bo to są środki, które przysłużyły się Władimirowi Putinowi do wybudowania kolejnych rakiet i kolejnych czołgów, którymi później zaatakowali niepodległą Ukrainę. I tutaj tak naprawdę to jest kwestia na pewno długotrwałego też wpływu i pokazywania, czym jest Federacja Rosyjska. A pamiętajmy o tym, że to właśnie w Niemczech na przykład były manifestacje uliczne, które nawoływały do tego, żeby zdjąć sankcje z Federacji Rosyjskiej i zupełnie pomijały te osoby po prostu kwestie ludobójstwa i zabójstw dokonywanych przez Federację Rosyjską na terytorium Ukrainy.
1: Proszę pana, robicie coś dobrego w Libanie. To chyba zakończymy puentą optymistyczną.
2: Tak, muszę powiedzieć, panie redaktorze, że możemy powiedzieć o takiej skuteczności działań bilateralnych, jeśli chodzi o grupę parlamentarną polsko-libańską. I tutaj działamy ponad podziałami politycznymi. Pamiętajmy o tym, że Liban jest wyjątkowym państwem na Bliskim Wschodzie, ale dzisiaj ponad 1 200 000 mieszkańców Libanu, tego południowego Libanu, musiało uciekać przed wojną ze swoich domów. I to powoduje, że też postanowiliśmy uruchomić działania, które będą skutkowały przekazaniem dużej pomocy humanitarnej dla Libanu. To będzie pomoc medyczna, która zostanie uruchomiona w najbliższych dniach przy współpracy z administracją rządową, z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Więc mówimy tutaj o takich dobrych uczynkach, które ponad podziałami politycznymi, wtedy, kiedy możemy po prostu pomóc też innym. Bo pamiętajmy o tym, że Liban pomagał historycznie też Polakom w czasie II wojny światowej.
1: Tak najbardziej.
2: I dzisiaj możemy też pomóc ludziom, którzy cierpią i którzy naprawdę potrzebują choćby podstawowych lekarstw.
1: Oby więcej takich wiadomości o współpracy i niesieniu pomocy ludziom w potrzebie. Jarosław Krajewski nam tę puentę optymistyczną zapewnił z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panu bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.